0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Góra 97 FM.

0: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina Wołów 99,6 FM. This ain't no disco.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

Wyobraź sobie ciemny pokój. W powietrzu unosi się zapach potraw. Wtem pojawia się aromat bardzo rzadkich i drogich perfum.

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u stóp jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego opowiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła.

Kto wiele otrzymał, ten jeszcze bardziej kocha. Bóg nieustannie obdarza nas swoimi darami. My natomiast często zwyczajnie się do nich przyzwyczajamy. Boża miłość przejawia się czasem przez wielkie wydarzenia, innym razem przez codzienne, małe rzeczy, w których widzimy Jego łaskę. Spróbuj zobaczyć przejawy Bożej miłości w Twoich ostatnich doświadczeniach.

Faryzeusz pozwolił Jezusowi wejść do budynku. Kobieta przyjęła go swoim sercem, wyrażając to gestami. Odpowiedziała na wielkie pragnienie Boga, który chce nie tylko być obok nas, ale też w nas zamieszkać. Jak brzmiałaby Twoja odpowiedź, gdyby Jezus zapytał, czy może się do Ciebie wprowadzić?

Bóg obdarza nas wieloma powołaniami. Pierwsze to powołanie do życia. Drugie to powołanie do miłości. Zarówno w nich, jak i we wszystkich innych powołaniach Bóg pragnie naszego szczęścia. A ponieważ sam jest nieskończenie szczęśliwy, chce, żebyśmy byli jak On, żebyśmy żyli pełnią i abyśmy kochali.

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u stóp jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego opowiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam was, bracia i siostry, na Eucharystii w domu Matki. Witam was, kochani pielgrzymi. Powierzmy Panu Bogu ten cały dzień dzisiejszy, wszystkie nasze sprawy, obowiązki, pracę. Szczególnie podczas tej mszy świętej modlimy się w następujących intencjach, w intencji dziękczynno-błagalnej, w intencji Faustyny Krajewskiej, o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Oliwii i Michaliny Papież, za świętej pamięci Leokadię Babiarz, dziękczynna w 30. rocznicę powstania parafii świętej Faustyny w Rotmance w diecezji gdańskiej oraz w 40. rocznicę kapłaństwa księdza Andrzeja z prośbą o dalszą opiekę Matki Najświętszej, w intencji całej społeczności szkolnej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Anny Jankę w Jarosławiu, diecezja Przemyska. Abyśmy godnie mogli złożyć tę najświętszą ofiarę, przeprośmy Pana Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina.

moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem, bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przyjąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim z apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży, lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem. A dana mi łaska Jego nie okazała się daremna, a przeciwnie, pracowałem więcej od wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście. Oto Słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami obrywać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła mi stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Oto słowo Pańskie.
1: Kochani bracia i siostry, i ci, którzy jesteście z nami duchowo, przyjmujemy Boże Słowo tego poranka z otwartym sercem. Niech ono prowadzi nas przez ten dzień, tak byśmy we wszystkich wydarzeniach byli z Jezusem, który wchodzi w naszą codzienność, naszą prozaiczność i chce nas otoczyć swoją łaską i miłosierdziem. Wiemy, że Pan Jezus chodził na wesela, na przyjęcia, odpowiadał też na różne zaproszenia. Mówi też o nich w przypowieściach. Jego zaś uczty, te z przypowieści, te z rzeczywistości, nie były spokojne. Zawsze coś tam się działo, były zakłócane jakimś zdarzeniem, czy to niedostatek wina, człowiek bez szaty godowej, czy inne. I tym razem pobyt na przyjęciu zakłóca publiczna grzesznica, a dokładniej mówiąc kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne. Nie była to Maria Magdalena, czy Maria, siostra Łazarza, czy też jakaś inna kobieta, jak zwykłyśmy tak myśleć. Jest tu bez imienia, postać anonimowa. W mieście znają ją, to grzesznica. Dobrze o niej wszystko wiedzą, co robiła, gdzie. Może ją śledzili, może podglądali. Takich kobiet czy mężczyzn jest i dzisiaj we współczesnym świecie dużo. Uważamy ją więc za przedstawicielkę tych, którzy popełniają grzech, ale przyznają się do niego. I widzimy też Szymona, który zaprosił Jezusa na posiłek. On reprezentuje tych, którzy myślą o sobie, że są sprawiedliwi i dlatego mogą pogardzać innymi. On ma w swoim domu Jezusa, ale przyjął go bez miłości, bez szacunku, na jaki mogli liczyć goście wchodzący do czyjegoś domu. Przyjął Jezusa bez jakiegokolwiek znaku wiary, że jest prorokiem. Gdyby był prorokiem, słyszeliśmy, myśli tak sobie, z pewnością wiedziałby, kim jest ta kobieta. Szymon jest więc człowiekiem bez wiary, bez miłości. Takim, jakimi są we współczesnym świecie przeciętni chrześcijanie, którzy niewiele czynią, aby pozyskać przyjaźń Jezusa. By tą przyjaźń też utrzymać. Myślą sobie, że jej nie potrzebują, że nie mają grzechu. To jest chyba najgorszy stan. Zobaczmy, kobieta przychodzi do domu z grzechami, ale i z wiarą w Chrystusową moc i dobroć. Wierzy, że Jezus jej nie potępi. Inni ją potępiają, potępili już, ale ona wierzy, że Jezus tego nie zrobi. To właśnie takie przeświadczenie o dobroci Jezusa rodzi w niej miłość, a ta przejawia się w czynach. I właśnie te czyny tak bardzo, kochani, nam przypominają podstawowe elementy naszej spowiedzi, spotkania z Jezusem w tym sakramencie. Kiedy do Niego się przygotowujemy, kiedy ten sakrament przeżywamy i to, co jest po nim. Pięć warunków dobrej spowiedzi. I tak mamy rachunek sumienia, stanąć w prawdzie. To wejście do domu faryzeusza. Kobieta wchodzi do domu Szymona, mimo że wie, kim jest i co myślą o niej inni. Ona nie udaje kogoś lepszego. I my w spowiedzi stajemy przed Bogiem bez maski. Faryzeusz, Szymon, widział grzechy kobiety, ale nie widział własnej pychy, nie widział własnej oziębłości. Może warto zapytać siebie, czy w moim życiu nie ma postawy Szymona, oceniania innych, samozadowolenia, braku wdzięczności. Potem w naszej spowiedzi jest żal za grzechy, łzy i skrucha. Kobieta u stóp Jezusa. Kobieta staje za Jezusem, płacze, obmywa Jego stopy łzami i wyciera włosami. Jej żal nie jest podszyty lękiem przed karą, ale wynika z tęsknoty za czystością i miłością. W spowiedzi pozwól sobie na autentyczne poruszenie serca. Żal za grzechy to niekoniecznie emocjonalny płacz, ale głęboka decyzja woli. Przykro mi, że zraniłem miłość. Może wtedy pomódl się przy tym żalu. Panie, przychodzę z ciężarem moich win. Moje grzechy bolą mnie, bo oddaliły mnie od Ciebie. Pragnę obmyć Twoje stopy moją skruchą. Dalej postanawiam poprawę, przełamanie schematu, wylanie olejku. Kobieta przynosi alabastrowy flakonik drogiego olejku. Oddaje Jezusowi to, co prawdopodobnie dotychczas służyło jej do grzechu lub podkreślało jej próżność. Ważne jest tu moje działanie i decyzja. Prawdziwe postanowienie poprawy to konkret. Co jest tym alabastrowym flakonikiem, co musisz rozbić i oddać Bogu, aby nie wracać do dawnego życia? Pamiętam, jak pewien mężczyzna dał takie świadectwo. Miał problem z alkoholem, to już było uzależnienie. I po spowiedzi podjął bardzo ważną decyzję, że wszelki alkohol z domu wyrzuci. Potłukł wszystkie butelki wódki, koniaków, innych alkoholi. Co muszę rozbić i oddać Bogu, aby nie wracać do dawnego życia? I bardzo ważny moment, kolejny warunek spowiedzi dobrej: wyznać grzechy. Gest zamiast słów, wypowiedzenie prawdy. W tekście Ewangelii kobieta nie wypowiada ani jednego słowa, ale jej gesty mówią wszystko. W konfesjonale to ty musisz ubrać te gesty w słowa. Mów o swoich grzechach prosto, szczerze, bez szukania usprawiedliwienia. Tak jak Szymon Faryzeusz, który w duchu usprawiedliwia siebie, a potępia kobietę. Nie usprawiedliwiaj się. Wyznaj grzechy z wiarą, że Jezus już na Ciebie czeka. Możesz zacząć spowiedź od słów: chcę przeżyć tę spowiedź jak kobieta z Ewangelii Łukasza. Przychodzę z wieloma grzechami, ale też z wielką tęsknotą za Twoim miłosierdziem, Panie. I zadośćuczynienie. Idź w pokoju. Doświadczenie przebaczenia. Jezus mówi do Szymona: odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A do kobiety: Twoja wiara Cię ocaliła. Idź w pokoju. Przyjmij rozgrzeszenie nie jako formalną formułę, ale jako słowa samego Jezusa, skierowane prosto do Twojego serca. Zadośćuczynienie to nie odpokutowanie kary, ale Twoja odpowiedź miłości na otrzymane miłosierdzie. Jest jeszcze życie po spowiedzi. Człowiek, któremu wiele przebaczono, bardzo miłuje. Niech owocem spowiedzi będzie większa łagodność dla innych i gorliwość w czynieniu dobra. Pamiętajmy, bracia i siostry, kiedy w najbliższym czasie pójdziemy do konfesjonału, pójdziemy tam ze swoimi grzechami, a pójdziemy jeszcze nie raz, mimo że obiecujemy poprawę. Bardzo potrzebujemy tego spotkania tam w tym domku, w konfesjonale. Tak jak potrzebowała bardzo tego spotkania ta kobieta. Kilka dni temu ktoś mnie zaczepił na dziedzińcu przed kaplicą i pytał, jak gdzieś dojść. Zapytałem się, skąd jest. Potem mnie poprosił, bym się pomodlił, bo chce iść do spowiedzi. A długo nie był i strasznie się boi. Powiedziałem, nie bój się. Chcę to powiedzieć jeszcze raz nam wszystkim. Nie bój się. To jest najpiękniejsze spotkanie. Cudowne spotkanie. Spowiedź to nasz ratunek. I pójdźmy i my i ustawmy się w tej kolejce, jak to uczyniła ewangelicznie anonimowa kobieta. Nie bój się. Maryjo, ucieczko grzeszników i Matko Miłosierdzia, wzywamy Ciebie o pomoc w dobrym przygotowaniu i przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Prosimy Cię, Matko, byś była z nami, aby strach nas nie opanował i nie odwiódł od spowiedzi. Powstańmy, kochani bracia i siostry, i za wstawiennictwem naszej Matki powierzmy Panu Bogu nasze troski.
2: Módlmy się za Kościół Święty, aby wspierany łaską Ducha Ożywiciela służył wiernie Bogu i wzrastał w jedności. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących głód i skrajnie biednych, aby rządzący nie byli obojętni wobec ich niedostatków i zaspokoili ich podstawowe potrzeby. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci oraz młodzież, aby doświadczenie Jezusa obecnego w sakramentach rozpaliło w nich pragnienie głębokiego życia duchowego. Ciebie prosimy. Módlmy się za będących daleko od Kościoła, aby dotknięci łaską Boga powrócili do wspólnoty wierzących. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych żołnierzy, za poległych w obronie naszej ojczyzny, szczególnie na wschodzie, oraz za naszych bliskich zmarłych, aby Bóg dał im niebo. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy otworzyli się na działanie Ducha Świętego i prowadzili gorliwe życie duchowe. Ciebie prosimy.
1: Panie Jezu Chryste, który swoim życiem i słowem dałeś nam poznać najważniejsze zasady moralne, prosimy Cię, spraw, abyśmy kierując się nimi na ziemi, cieszyli się oglądaniem Ciebie wieczności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych, oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi. Dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Modlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i nie.

Powierzmy się Matce Bożej, powierzmy tych, których niesiemy, szczególnie powierzmy tych, którzy przeżywają różne trudności i oddajmy się Maryi. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Życzę Wam, bracia i siostry, dobrego, błogosławionego dnia i dobrego, miłego pobytu w domu Matki. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry. 10 minut dzieli nas od godziny 7. Wracamy do Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Dron znaleziony w Rusinowie miał głowicę bojową. Papież przypomniał postać świętego Stanisława Kostki. Ruszyła odbudowa spalonego targowiska w Katowicach. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. To rosyjski dron bojowy Gerbera 2. Tak śledczy mówią o urządzeniu odnalezionym na plaży w Rusinowie na Pomorzu Zachodnim, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski.
1: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Ładunek był w masie około 4 kg.
0: Saperom udało się wyciągnąć głowicę bojową bez naruszenia konstrukcji drona. Wojskowi śledczy prowadzą postępowanie w sprawie spowodowania zdarzenia zagrażającego wielu osobom. Grozi za to nawet 10 lat więzienia. Dodatkowo śledczy badają incydent pod kątem użycia statku powietrznego do przekroczenia granicy państwa bez wymaganego zezwolenia. Maciej Berek miał wczoraj rozpocząć kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Nie złożył jednak ślubowania, bo nie dostał na nie zaproszenia z Pałacu Prezydenckiego. Prezydent ma wątpliwości, czy Berek spełnia wymogi formalne, by zasiadać w Trybunale, wyjaśnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy i będziemy konsekwentnie o to pytać.
0: Rafał Leśkiewicz dodaje, że Maciej Berek będzie mógł złożyć ślubowanie, kiedy udokumentuje swój staż pracy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Podczas wczorajszej audiencji generalnej papież Leon XIV nawiązał do 300. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Kostki. Więcej na ten temat Piotr Kowalczuk.
4: Po katechezie papież przywitał pielgrzymów z diecezji płockiej, którzy wraz z ich biskupem Szymonem Stułkowskim przeszli drogę świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu. W roku 300. rocznicy jego kanonizacji wraz z Luigim Gonzagą nie ustawajmy w modlitwie za młodych, by przez wstawiennictwo tych świętych patronów nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Papież poświęcił kazanie Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes.
0: W audiencji generalnej uczestniczyło wielu pielgrzymów z Polski, m.in. członkowie ruchu Światło Życie z Gdańska, grupa katechetów z diecezji płockiej, a także członkowie chóru Misericordia z Tylmanowej oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy. Po niespełna miesiącu od pożaru ruszyła odbudowa spalonego targowiska w centrum Katowic. Powstaje kilkanaście nowych budek handlowych. Chcemy, żeby ludzie jak najszybciej odzyskali pracę, mówi zarządca targowiska Tomasz Czuber.
5: Mamy plan zakończyć to z końcem września, aczkolwiek no, ciężko powiedzieć, czy to się uda.
0: Ze współczuciem o handlarzach mówią klienci.
6: Żal mi jest tych ludzi, tak stracili ten dobytek.
7: Co pani tutaj zazwyczaj kupowała?
8: Przeważnie ubrania. Tą panią tutaj znałam, co no, tu miała bardzo dużo towaru, pięknego towaru. I aż mnie serce boli, jak patrzę.
0: Być może do końca miesiąca wszystko będzie gotowe. Sprawca podpalenia, 23-letni mężczyzna, przyznał się do winy, czeka na wyrok w areszcie. Grozi mu 15 lat więzienia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
10: 5 minut po godzinie 7, 17 dzień września, dziś mamy czwartek, 13 stopni w tej chwili na termometrach i gęste chmury nad naszymi głowami, ale już nie pada, w nocy się wypadało. Temperatura dziś maksymalnie osiągnie 20 stopni, a słońce zobaczymy gdzieś dopiero około godziny 12-13, wtedy powinny pojawić się przejaśnienia, które zostaną z nami już do soboty, bo cały czas do soboty słonecznie, no w niedzielę pada niestety.
9: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
11: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
12: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
13: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do 1.

0: pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
1: Już 20 września na terenie przy Kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
2: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje: Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
3: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
4: Reklama.
5: Radio Rodzina.
6: Radio Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

20 minut po godzinie 7. Taka pierwsza refleksja, która przyszła mi do głowy, że jednak kobiety to troszeczkę myślą w jakichś innych kategoriach. Już Państwu podaję przykład. Otóż jest 7.20. Gdzie błąkają się takie normalne ludzkie, męskie myśli o tej porze? A to kawkę zrobić, a to jak dojechać do pracy, czy gdzieś korka nie ma. A to co ja mam do zrobienia dzisiaj, do załatwienia jeszcze. A to tam pogadać z kimś, co mi się śniło. Odpalić maile, przeczytać. Jakoś tak powolutku się wybudzać. Tymczasem moja żona jakieś pół godziny temu, to już czyli 6.40 z hakiem była, ona do mnie dzwoni, ona mówi, słuchaj, rozmawiałam z czatem GBT, bo to jej teraz najlepszy kolega do pogaduszek, i stwierdziłam, że pojedziemy sobie na święta, na Cypr na przykład, bo zawsze chcieliśmy spędzić święta gdzie indziej. Ja mówię, ja właśnie za bardzo słyszę, co ty do mnie mówisz, kobieto, bo za chwilkę jest godzina 7, ja się dobudzam właśnie, a ona już rozmawiała z czatem, przeliczyli wszystko, ile my wydajemy na święta w Polsce i że zawsze chcieliśmy gdzieś pojechać i raz spędzić święta troszeczkę inaczej. I ona już wszystko wyliczyła, z czatem GBT pogadała i dzwoni do mnie tylko, żeby mi to powiedzieć. No więc to jest przykład tego, że jednak jakoś troszeczkę te myśli innymi torami biegną. Przynajmniej u mojej żony, ale za to ją kocham. Sanach i Queen za chwilkę zagrają na naszej antenie. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, Maciej Stajniak. Wszystkim pięknego i zaskakującego dnia.

0: 34 minuty po 7, dziś 17 dzień września, data dość wymowna, ale do tego jeszcze wrócimy. A mówię o tym, bo dziś, teraz będziemy sobie przysłuchiwali, co działo się w muzyce właśnie 17 września na przestrzeni lat. Jednym słowem, kalendarium muzyczne przed Państwem w Radiu Rodzina. Zapraszam.
1: Września 1968 roku w Chicago urodziła się wokalistka Anastacia. Obdarzona mocnym głosem piosenkarka rozpoczęła karierę w 1999 roku, by dwa lata później zostać nagrodzoną tytułem najlepiej sprzedającej się nowej artystki muzyki pop na świecie.

1983 roku Paul Young zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście debiutanckim krążkiem. Album powracał jeszcze na listę 3 razy, łącznie spędzając w zestawieniu 119 tygodni.

0: Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal. Szumi, szumi woda i płynie sobie w dal.
1: 17 września 1902 roku w Warszawie urodził się Adam Aston, aktor i piosenkarz żydowskiego pochodzenia. Jest wymieniany jako jeden z czwórki gwiazd okresu międzywojennego, obok Mieczysława Foga, Tadeusza Faliszewskiego i Eugeniusza Bodo, twórca szlagierów, które śpiewała cała przedwojenna Polska.

2011 roku brytyjska wokalistka Adele umieściła na szczycie amerykańskiej listy przebojów swój singiel z piosenką Someone Like You. Utwór pochodzący z płyty 21 został także numerem 1 w Australii, Irlandii, Finlandii, Polsce, Francji, Włoszech i oczywiście we Wielkiej Brytanii.

0: Poranne granie w Radiu Rodzina.
1: Dziś 17 dzień września, do końca roku pozostaje 105 dni. W 1787 roku przyjęto Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Był to pierwszy taki dokument na świecie. W 1939 roku o świcie rozpoczęła się agresja ZSRR na Polskę. Prezydent Ignacy Mościcki, naczelny wódz Edward Śmigły-Rydz i premier Felicjan Sławoj Składkowski wraz ze swoją Radą Ministrów porzucili urzędy i opuścili terytorium państwowe Rzeczypospolitej Polskiej w późnych godzinach wieczornych, przekraczając granicę z Rumunią, gdzie zostali internowani. W 1974 roku podpisano umowę z Fiat na opracowanie projektu samochodu przyszłego PSO Polonez. W 1980 roku powstał niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarność.

Golden Eye od Tiny Turner. 10 minut dzieli nas od godziny 8, więc pora zdradzić, kto dziś 10 po godzinie 8 będzie naszym porannym gościem, a będzie nim młody człowiek, jeszcze przed 50, bo sprawdziłem dokładnie. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk w imieniu Patrycji Jęczmionki. Zapraszam serdecznie na poranną rozmowę w Radiu Rodzina. Teraz Leny Krawiec.

0: Prezydent krytycznie o ustawie o podatku od koncernów paliwowych. Pracownicy sieci Biedronka bliscy strajku. Nasi siatkarze z pierwszą porażką na koncie. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. W ocenie rządu ustawa pozwoliłaby obniżyć ceny paliw. Nie zgadza się z tym szef gabinetu prezydenta. Paweł Szefernaker mówi, że koncerny paliwowe podniosą wtedy ceny, by zrekompensować sobie nowy podatek. Dodaje, że ustawa jest tak samo wadliwa jak poprzednia.
1: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę, przyjmuje przepisy takie, które przyjął za pierwszym razem.
0: Poprzednią ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Sejmowe głosowanie nad ustawą odbędzie się dzisiaj. Awaria urządzeń sterowania ruchem sparaliżowała wczoraj

0: Głośno nie.
1: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
2: Pracownicy Biedronki zapowiadają strajkowe referendum.
3: Wiadomości ze świata sportu.
2: Polska przegrała z Bułgarią 2-3 w piątym ostatnim meczu grupy B Mistrzostw Europy Siatkarzy. To pierwsza porażka Polaków, którzy bronią tytułu w tym turnieju. Bez względu na wynik tego spotkania biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do rundy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Spotkanie było bardzo zacięte, co podkreślał nasz rozgrywający Jan Firlej.
4: To takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
2: W 1/8 finału Polacy zagrają z Łotwą. Ten mecz w sobotę.
5: Czas na prognozę pogody. 3 minuty po godzinie 8, a za oknami pochmurno i tak jakoś smutnawo. 14 stopni na termometrach w tej chwili. Wiatr 15 km na godzinę wieje, ale w porywach może osiągać ponad 30. Mam lepsze wiadomości. Temperatura wzrośnie do 20 stopni, a po godzinie 12 powinniśmy powolutku zobaczyć słońce na niebie.
6: Reklama. Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo. I dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
9: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
6: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: A w naszym studiu jest już Patrycja Jędrzmionka i jej gość. Zapraszam serdecznie na rozmowę.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.
2: 48 lat temu urodził się socjolog, samorządowiec, prezydent Wrocławia i nasz gość Jacek Sutryk. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: I wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
3: Bardzo dziękuję, odwzajemniam wszystkim Państwu samych dobroci i dużo, dużo zdrowia w dniu moich urodzin, nie tylko.
2: I czego Pan sobie życzy w tym dniu?
3: Co sobie życzę? Właściwie to chyba tylko zdrowie, ale dzisiaj bym odwrócił, na serio bym odwrócił tą sytuację i nam wszystkim złożył najlepsze życzenie, żebyśmy wszyscy po prostu byli zdrowi, byli bezpieczni, bo to jest chyba dzisiaj dla nas, nie chyba tylko to jest dzisiaj dla nas, czy powinno być dla nas najważniejsze, żebyśmy byli dobrą, fajną, mądrą wspólnotą, żeby przydarzały nam się tylko i wyłącznie rzeczy dobre, chociaż życie bywa różne. Także wszystkiego dobrego dla Państwa. Dzielę się dzisiaj tymi życzeniami, o, mówiąc wprost.
2: Jakiś prezent już był?
3: No w Radiu Rodzina, pyszna babeczka. Dziękuję za tak miłe przyjęcie.
2: A proszę bardzo.
3: Za świeczkę i za tą babeczkę.
2: No dobrze, będzie. A chce pan usłyszeć, co życzą panu mieszkańcy Wrocławia?
3: Bardzo proszę.
4: Zdrowia, szczęścia, pomyślności.
5: 100 lat, a potem, żeby dbał jak najlepiej o mieszkańców Wrocławia na swoim stanowisku, żeby był jeszcze dalej prezydentem.
4: No przede wszystkim zdrowia. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby właśnie to zdrowie mieć tutaj dobre i żeby korzystać z życia.
6: A ludzie wokół?
4: Samych miłych przede wszystkim. Tak, ciepłych i radosnych, z pozytywną energią przede wszystkim.
2: Zdrowia przede wszystkim, tak padało, panie prezydencie. No ten pan chyba nie wiedział, że dwukadencyjność jest.
3: No, wielu, nawet wiedząc, że jest dwukadencyjność, życzyłaby sobie, aby pewne sprawy inaczej wyglądały, ale dziękuję za te wszystkie miłe życzenia. No, znowu zgadzamy się razem. W naszej wspólnocie zdrowie jest najważniejsze. Na to czasami mamy wpływ, czasami nie mamy wystarczającego wpływu. Natomiast to, co mogę w dniu urodzin powiedzieć i o czym zapewnić, to na pewno dalszej ciężkiej pracy dla Wrocławia. Ale dziękuję za
2: to. No i mamy to na taśmie. Dziękujemy, panie prezydencie. Zdrowie, ale także bezpieczeństwo. Dziś rocznica agresji Rosji na Polskę. Czy po ostatnich atakach czuje się pan bezpieczny? Tak szczerze, czy nie ma pan takich, nie wiem, jakichś palpitacji, jakiejś takiej wewnętrznej niepewności, niespokoju, jak większość Polaków?
3: No więc właśnie, to poczucie bezpieczeństwa powinno być całą pewnością u nas wyższe. Czy ono takie jest? Pewnie nie do końca. Obserwujemy to wszystko, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Obserwujemy te prowokacje, których ostatnio statystycznie dużo więcej pojawiło się. No i to z tego rodzą się różne pytania o nasze bezpieczeństwo. Czy jesteśmy przygotowani? Jak jesteśmy przygotowani? Wydaje mi się, że w tej globalnej sytuacji, która jest, no, każda, że tak powiem, normalna osoba musi sobie stawiać te pytania o bezpieczeństwo i musi czuć pewien niepokój. Ten niepokój też może być taki konstruktywny, tak? I on powinien być konstruktywny. Ten, z tego niepokoju nie powinny wynikać jakieś dalsze lęki, nie powinna wynikać nasza bezradność, tylko ten niepokój powinien nas właśnie mobilizować do działania. Ja wierzę, że tak jest w naszym przypadku. Zresztą cały czas się we Wrocławiu przygotowujemy i wzmacniamy to nasze bezpieczeństwo, zarówno szkoląc siebie jako tych urzędników, którzy są też za to bezpieczeństwo odpowiedzialni, szkoląc mieszkańców, ale także przygotowując infrastrukturę.
2: Mm-hmm. A gdyby pan usłyszał dziś alert o zagrożeniu i że musi pan się gdzieś schronić, to w jakim kierunku by pan podążał? Co by pan zrobił w pierwszej kolejności?
3: Tego uczymy między innymi podczas naszych szkoleń, że szukamy miejsc, które będą bezpieczne. Jak rozumiem, zmierza pani do tematu schronów i miejsc,
2: tak,
3: takiego doraźnego schronienia i ukrycia. No to jest, trzeba znowu powiedzieć bardzo wprost, materia, która w Polsce była przez dekady właściwie zaniedbana. Dzisiaj po tej pełnoskalowej, po wywołaniu tej pełnoskalowej wojny w Ukrainie wracamy do tych spraw, analizujemy, weryfikujemy tą infrastrukturę także we Wrocławiu. Jesteśmy przecież dzisiaj w procesie takiej, jakbym powiedział, ewaluacji oceny ponad 300 miejsc. W wielu miejscach
2: jutro
3: już...
2: Jutro ma być zaprezentowany raport.
3: Tak, tak, dlatego mówiąc tak młodzieżowo, nie chcę teraz spoilerować, natomiast jutro będzie o tym raport. Jesteśmy we wrocławskich szkołach, gdzie przygotowujemy miejsca schronienia takiego doraźnego, które mają, no właśnie w takiej sytuacji chwilowego zagrożenia, czy ryzyka wystąpienia zagrożenia, pozwolić nam się schronić. Każdy z nas powinien znać to miejsce. To miejsce powinno być oczywiście w naszym umownym miejscu pracy, w miejscu, gdzie się uczymy, czy wreszcie miejscu, w którym mieszkamy. No dzisiaj, tak jak powiedziałem, kilkaset tego typu obiektów z jednej strony sprawdzamy, no właśnie pod kątem tego, aby je adoptować także do tych przepisów.
2: 400 tysięcy miejsc się przygotowuje, tak?
3: Tak, ja chciałbym, żeby to było 400 tysięcy miejsc. No może kiedyś osiągniemy taki wskaźnik, jaki ma choćby Finlandia, prawda, która jest w stanie zabezpieczyć swoich miejsc.
2: No ale oni rozpoczynali dużo, dużo wcześniej.
3: No mówiąc wprost, prawie 100 lat temu. No mówiąc wprost, prawie 100 lat temu. To także pokazuje, że to jest proces. No ale tego czasu dzisiaj nie ma. Trzeba te sprawy traktować na serio. Ja już mówiłem o tym także w tym studiu. To nie jest tylko odpowiedzialność tego miasta instytucjonalnego, moja jako jego prezydenta, to powinna być odpowiedzialność każdego z nas. Czyli nie wiem, kiedy budujemy dom, kiedy robimy jakąś inwestycję kubaturową, już powinniśmy o takich miejscach myśleć. To naprawdę w wielu przypadkach nie muszą być jakieś niestworzone rzeczy. Tak? Te parametry, szczególnie dla miejsc takiego schronienia doraźnego, są do spełnienia w bardzo wielu miejscach. Tym się zresztą właśnie dzisiaj zajmujemy, ale także budujemy, tak, ja bym powiedział, takie poważniejsze miejsca, które mają nas chronić, czyli schrony, bo jesteśmy w pierwszej procedurze przetargowej na taki schron na ulicy Chłopskiej.
2: A nowe przepisy dotyczące ochrony ludności zmieniają także zasady projektowania budynków, ale widać taką opieszałość ze strony deweloperów. Do połowy sierpnia wpłynęły tylko 3 wnioski do magistratu w tej sprawie. Oczywiście chodzi o pieniądze.
3: Tak jest, tylko przy czym po pierwsze bezpieczeństwo powinno być dla wszystkich priorytetem. Tutaj też uczulam, uważliwiam nas wszystkich, no to wymuszajmy pewną presję także na tych, którzy dewelopują, którzy przygotowują dla nas mieszkania. Ta wspólna presja, myślę, że docelowo sprawi, że i podejście tych umownych deweloperów czy inwestorów będzie inne. Na pewno, jeżeli chodzi o obiekty użyteczności publicznej, to zarówno te, za które, powiedzmy, odpowiada miasto, jak i, nie wiem, teraz rozmawiamy z Politechniką o rozbudowie jej infrastruktury. Tam już się pojawią właśnie te elementy związane z miejscami doraźnego schronienia. W każdą tego typu inwestycję kubaturową już ta funkcja musi być zaszyta. Tu w ogóle nie ma żadnego kompromisu i być nie powinno. W związku z tym musimy wymuszać presję my jako urząd, bo my też będziemy odpowiedzialni za wydawanie takich jakby dodatkowych zgód i warunków. Będziemy do tego przykładać bardzo, bardzo dużą wagę. I raz jeszcze, no, to powinna być nasza wspólna odpowiedzialność i tu nie powinno być miejsca absolutnie na żaden kompromis.
2: A kolejnym wyzwaniem jest system powiadomienia alarmowego. Okazuje się, że nie jest on słyszalny w 13 miejscach, w 13 osiedlach wrocławskich, między innymi Klecina,
3: no ten Gądów, odziedziczony system,
2: Jagodno.
3: Ten odziedziczony system rzeczywiście był niekompletny, my go uzupełniamy, kupiliśmy chyba 14 czy 15 nowych syren. Teraz jesteśmy w trakcie zakupu kolejnych 11. Tu pracujemy także ze specjalistami, którzy no właśnie pomagają nam we właściwy sposób dokonać takiej dyslokacji tych syren, tak aby no każdy wrocławianin mógł w sytuacji zagrożenia skutecznie o tym się poinformować. I myślę, że ten system już coraz lepiej działa. Potrzebujemy dosłownie chwili, aby on był kompletny. No to jest tak, jak powiedziałem, to są pewne zaległości wieloletnie, do których nikt nie przywiązywał, sprawy, do których nikt nie przywiązywał tak dużej roli. No dzisiaj one nabierają zupełnie innego znaczenia, a my ten system stawiamy na nowo de facto.
2: A jak miałaby wyglądać taka ewakuacja Wrocławia, panie prezydencie? bo musimy sobie to powiedzieć. Macie pewnie taki plan.
3: Musimy sobie o tym powiedzieć, jakkolwiek ciągle też powinniśmy być pełni nadziei, że ten system generalnie ochrony państwa sprawi, że Wrocław, w ogóle, że całe terytorium Rzeczpospolitej będzie niezagrożone, czy że wspólnie się obronimy, no także biorąc pod uwagę no, nasze członkostwo w strukturach natowskich. Natomiast oczywiście, no nie chcę też mówić o szczegółach, bo nawet nie powinienem, mam wrażenie też, że bardzo często w Polsce zbyt otwarcie i publicznie o pewnych rzeczach mówimy, w związku z tym nasi wrogowie później mają wszystko jak na tacy podane, wiedzą o naszych możliwych zachowaniach i nie muszą właściwie...
2: Ale to na przykład byłoby zapleczem dla ewakuowanych w pierwszej kolejności?
3: Zapleczem dla ewakuowanych, czy myśli pani o ewakuacji poza Wrocław? No bo jeżeli... Bo to są różne bardzo sytuacje, prawda? Z jednej strony to może być sytuacja związana z ewakuacją mieszkańców poza granice miasta. Taki plan oczywiście jest, no z powodów oczywistych nie będę jakby zdradzał jego szczegółów, natomiast w samym mieście także jesteśmy przygotowani na sytuację, gdyby coś się wydarzyło, nie daj Boże, no to...
2: Bo mamy
3: no to
2: takie wtedy... poradniki, że mamy się przygotować, dostaliśmy, no ale okazuje się, że jak były ataki dronów, alerty dochodziły do mieszkańców Lubelszczyzny, to oni nie wiedzieli, jak się zachować, wpadali w panikę. Stąd moje pytanie. Jesteśmy bliżej zachodniej granicy, mamy świadomość, że jesteśmy bardziej bezpieczni niż nasi rodacy przy sąsiedniej granicy z Ukrainą, ale jednak są wątpliwości. I oczywiście. Gdzieś ta panika czy ten strach się pojawia, zwłaszcza kiedy rządzący mówi, wychodzi premier i mówi, że mamy zagrożenie. Jakie zagrożenie? No i dlatego pytam.
3: Tak jest, dlatego nie należy tego także tutaj na zachodniej granicy lekceważyć. Należy się do tego przygotować. Zresztą proszę zwrócić uwagę, kiedy przyjmowaliśmy zaraz po wybuchu tej pełnoskalowej wojny w Ukrainie dziesiątki tysięcy uciekających Ukraińców, no wówczas okazało się, że mamy właśnie tą taką bazę ewakuacji. No ja już zostawiam tematy indywidualnych mieszkań, tych zasobów, które sami mieszkańcy Wrocławia ofiarowali, za co jestem im stale wdzięczny. Także my tutaj jakby wewnętrznie tą bazę mamy. Natomiast to też proszę pamiętać, jeżeli myślimy o jakichś masowych, zbiorowych ewakuacjach z terenu miasta, no to już jest absolutna ostateczność. To by oznaczało także już agresję ze strony wroga, taką lądową na terenie Rzeczpospolitej. No ja sobie na razie tej sytuacji nie wyobrażam.
2: Tak, mówimy o hybrydowej czy tej kinetycznej wojnie,
3: tak,
2: prawda?
3: Co nie oznacza, że skoro sobie nawet tego nie wyobrażamy, to wcale nie znaczy, że się do tego nie przygotowujemy. Także taki scenariusz oczywiście ewakuacyjny jest. Na razie skupiamy się na tworzeniu bezpiecznych miejsc na terenie Wrocławia, tak aby w sytuacji, gdy jakaś właśnie infrastruktura prywatna, czy także infrastruktura krytyczna miałaby stać się obiektem ataków, żeby można było gdzie ewakuować naszych mieszkańców w sposób taki bezpieczny.
2: Jaka jest szansa, że w naszym mieście powstanie baza USA?
3: Wkrótce się pewnie
2: przekonamy. Oleśnica i ponad Wrocław są brane pod uwagę.
3: No to jest w ogóle dobra informacja znowu, bo po pierwsze to pokazuje duży potencjał Dolnego Śląska i jego stolicy. Po drugie chcę przypomnieć, że no na lotnisku już wojska amerykańskie pojawiają się.
2: Trwa przecież...
3: Tak jest, trwa przecież już za chwilę i rozpocznie się, myślę, z większą dynamiką budowa tej bazy przeładunkowej. Największe samoloty transportowe typu C-5 będą tam mogły lądować. Myślę, że to jest też no, jakby doskonały powód. Czy to oznacza, że tutaj Amerykanie generalnie znaleźli dobre miejsce, tak? Ono jest właśnie bezpieczne, położone przy granicy z Czechami, z Niemcami, dobrze skomunikowane. Tak więc liczę, że być może w kolejnym kroku część wojsk amerykańskich także się tutaj we Wrocławiu pojawi. No wczoraj, późno już będąc na lotnisku, bo wracałem z zagranicy, rozmawialiśmy jeszcze o tym po lądowaniu, bo była inspekcja, była wizyta, no to są także oczywiście sprawy chronione dzisiaj tajemnicą, o których mówić nie będę, ale rzeczywiście Wrocław i Dolny Śląsk jest brany bardzo mocno pod uwagę. Tutaj też duże zaangażowanie oprócz premiera Kosiniaka-Kamysza, który to bezpośrednio nadzoruje, to też duża aktywność pana marszałka Pawła Gancarza, tak jest.
2: A za tym idą kilkanaście przynajmniej milionów złotych, bo to miliardowe inwestycje. Miliardów złotych.
3: Tak. Kilkanaście miliardów złotych, tak, to są miliardowe inwestycje. No jeżeli predykcja jest na 5000 żołnierzy, proszę pamiętać.
2: Z rodzinami.
3: No z rodzinami, w związku z tym można powiedzieć, że to jakiś taki mnożnik razy 3, no można przyjąć, że to jest nawet no, od 12 do 15 tysięcy osób. No to daje oczywiście także jakiś impact dla lokalnej gospodarki. No, my też mamy odpowiednią infrastrukturę. Proszę pamiętać, te rodziny przyjeżdżają często z dziećmi. Te dzieci muszą się uczyć, często szukają miejsc w szkołach międzynarodowych z maturą międzynarodową, czy na tym poziomie podstawowym też z siatką zajęć takich międzynarodowych. W związku z tym no, w tym zakresie bo co jest dobrze przygotowany. No, natomiast ja nie jestem ekspertem wojskowym, ale myślę sobie w taki sposób, że skoro Amerykanie w ogóle myślą o Wrocławiu, chcą tutaj zainwestować, już inwestują. Nie jest to zresztą pierwsza inwestycja amerykańska tutaj. To znaczy też, że będą to miejsce, mówiąc tak bardzo kolokwialnie i w skrócie, pilnować i chronić. Myślę, że to jest taka no, dodatkowa tarcza dla nas jako Wrocławian, Dolnoślązaków.
2: Podglądał pan maszynę w Hiszpanii?
3: Tak, tramwaje i autobus. Ja w ogóle kocham te sprawy, że rzeczywiście taki krótki, dawno odkładany wyjazd do naszego partnera, do KAF, do Hiszpanii. To bardzo duży i poważny, od dekad, to są zakłady sprzed wojny, jeszcze producent właśnie tego sprzętu. Wielu zresztą innych producentów tramwajów korzysta z ich urządzeń, z ich podzespołów.
2: My także będziemy?
3: Zobaczymy. Jesteśmy bowiem... ta wizyta była ważna z dwóch powodów, bo po pierwsze KAF jest także właścicielem Solarisa od 2018 roku. Ja przypomnę, że my kupiliśmy 40 Solarisów i w tej chwili będziemy chcieli skorzystać z możliwości kupienia kolejnych 150 w ramach tak zwanego prawa opcji. No to będzie absolutna znowu rewolucja autobusowa. A KAF jest, tak jak powiedziałem, właścicielem Solarisa, produkowanego na marginesie pod Poznaniem w tej chwili. Natomiast przygotowujemy się do dużych zakupów tramwajowych. Prowadzimy tutaj pewne konsultacje rynkowe, obserwujemy. To są gigantyczne pieniądze. W związku z tym my też musimy być pewni, co kupujemy. Chcemy kupować kota w oku. Chcemy, żeby to był znowu produkt jakby szyty na miarę dla Wrocławia. Po tym, jak kupiliśmy prawie 100 tramwajów dotychczas, jak remontujemy nasze starsze modele, no to chcielibyśmy docelowo do obsługi istniejących, ale także tych planowanych linii tramwajowych, bo przecież ich całe mnóstwo planujemy, no będziemy potrzebować kolejnych setek tramwajów. No stąd rozglądamy się, obserwujemy i rozmawiamy.
2: Muszę się pochwalić czymś panu.
3: Bardzo proszę.
2: Wie pan, że jestem szybszy od wrocławskich tramwajów na rowerze?
3: Tak, znaczy jedzie pani ponad 17 km na godzinę.
2: Tak.
3: Brawo.
2: Panie prezydencie, czy wrocławskie tramwaje przyspieszą? Bo okazuje się z raportów MPK, jest gorzej niż w ogólnopolskim raporcie.
3: A nie, to kilka uwag, kilka słów, komentarza. To jest taka trochę dyskusja, dla mnie to jest dyskusja zastępcza, którą wrzuca grono osób, które do końca no nie znają się, mówiąc wprost, na transporcie publicznym. Znaczy oni uważają, że się znają, a się nie znają. I tutaj dedykuję im po prostu słuchanie specjalistów w tym zakresie. Nie zmienia to faktów, że prędkości przejazdów tramwajów oczywiście w każdym mieście są inne. To jest funkcją bardzo wielu zmiennych. To jest między innymi funkcją tego, jak wygląda układ, siatka. Układ tramwajowy. We Wrocławiu on jest niezwykle skomplikowany. Dużo relacji skrętnych, taki układ promienisty, nadmierna, ja bym powiedział, koncentracja linii w środku miasta, w centrum miasta. Proszę zwrócić uwagę, u nas nie ma de facto linii obwodowych, czyli łączących jakby po obwodzie, prawda?
2: Kiedyś było ich jeszcze więcej.
3: Tak jest i z tego wynikają pewne ograniczenia. Zupełnie inaczej to wygląda w Warszawie, gdzie ta średnia prędkość przejazdu jest oczywiście nieznacznie wyższy, ale tam układ jest zdecydowanie inny. Jest dużo tramwajów, które jadą w układzie takim horyzontalnym, wertykalnym. Jest bardzo dużo wydzielonych torowisk. W Gdańsku jest jeszcze więcej tam, o ile dobrze pamiętam, chyba 80% w ogóle torowisk. To są te torowiska, które są w takim wyseparowanym korytarzu transportowym. I tak dalej. Moglibyśmy omawiać Kraków, Łódź i jeszcze wiele innych miast. Znaczy każde miasto jest inne. Czyli po pierwsze, nie wolno dokonywać takich prostych porównań, ponieważ one nie oddają jakby istoty sprawy. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, po drugie albo już po trzecie, kwestie bezpieczeństwa, tak? Kwestie bezpieczeństwa. Tramwaj szybszy jest też tramwajem mniej bezpiecznym. Nie mówię o pasażerach, ale mówię o różnych zdarzeniach drogowych, a tych mamy w ciągu roku ponad 300. I to nie z winy motorniczych, tylko z winy innych uczestników ruchu. No i wreszcie bardzo gęsta sieć przystanków. U nas przystanki są...
2: Co kilkaset metrów.
3: Tam chyba 400, czy nie wiem, 40...
2: Pamiętam, że było 440, 70, coś takiego.
3: W Warszawie jest podobnie, chyba 460, natomiast są takie miasta, w których jak Gdańsk, chyba Kraków, Łódź, gdzie to jest nawet ponad 500 metrów. W związku z tym my odpowiadamy na potrzeby mieszkańców. No, u nas ponad 200 tysięcy to są osoby w wieku senioralnym. One chcą mieć przystanek w tym umownym zasięgu. W związku z tym to wszystko wpływa, to wszystko trzeba brać pod uwagę, kiedy rozmawia się o prędkości. Ja mam swoją tezę. To są tematy zastępcze, które mówię, wrzuca grupa ludzi, która chce czymś błysnąć, bo nie ma czym po prostu błysnąć. Wrzuca te tematy, chce w tej sprawie podejmować, jak dzisiaj na sesji, uchwałę.
2: Widziałam,
3: prawda?
2: W porządku obrad sesji Rady Miejskiej jest ten punkt. Uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działania prezydenta Wrocławia w zakresie zwiększania prędkości kursowania tramwaju. Będzie pan to tłumaczył?
3: Ja nie, bo to nie są dla mnie partnerzy.
2: To jest klub radnych, naprawmy przyszłość.
3: No, on naprawia przyszłość, daj Boże, żeby nigdy niczego nie naprawiał, bo oni bardziej są od psucia niż od naprawiania. Natomiast proszę sobie wyobrazić, ci państwo nie mają, że tak powiem, żadnego dorobku. Ich jedynym dorobkiem jest przygotowanie takiej uchwały, w której napiszą, że prezydent ma zrobić, żeby tramwaje zamiast 17 km na godzinę jechały 20. Ba, mało tego, oni nawet nie mówią, jak to zrobić, ponieważ się na tym kompletnie nie znają. Równie dobrze mogliby dzisiaj zaproponować projekt uchwały, że dzisiaj zaczynają się 3-miesięczne wakacje dla wszystkich, albo żebyśmy wszyscy byli piękni, młodzi, bogaci, zdrowi i tak dalej. Znaczy, to są...
2: Będą emocje, to, coś czuję na tej sesji.
3: Nie, znaczy, być może będą, mnie nie będzie, bo ja nie chodzę na sesję, bo mam kilka innych ważniejszych rzeczy do zrobienia dla Wrocławia. Natomiast chcę powiedzieć, że ja po prostu odrzucam tego typu dyskusje, nie rozmawiam, bo nie ma z kim rozmawiać, tak? Czy jeżeli ktoś chce się bawić w jakiś populizm, to nie ze mną. Ja przyszedłem do pracy 20 prawie lat temu dla Wrocławia po to, żeby robić konkretne rzeczy, żeby nie być populistą, nie oszukiwać mieszkańców i dawać im rozwiązania po prostu możliwe, a nie rozwiązania jakieś teoretyczne czy populistyczne. Tak więc na mnie w tej dyskusji na pewno liczyć nie można, bo ja się zajmuję konkretami, a nie głupotami.
2: Kończy się nasz czas, panie prezydencie. Gdzie będą utrudnienia? Gdzie remonty nie odbędą się w czasie? Gdzie nie skończymy?
3: Wszędzie skończymy.
2: Na czas?
3: Wszędzie skończymy. Różnie z tym bywa. Czasami są jakieś obiektywne powody, dla których remonty ulic, bo...
2: Ja wiem, ja to pamiętamy.
3: Będziemy przed terminem.
2: Bardzo się cieszę, panie prezydencie. Mam nadzieję, że to dla moich mieszkańców.
3: Nie udało
2: pan
3: mi się
2: robi.
3: Zmienić pani...
2: Nie tylko dla mnie.
3: Nie udało mi się zmienić pani trasy z domu do pracy, ale Dibuła Drobnera będzie.
2: Dlatego ścigam się z tramwajami codziennie.
3: Przed harmonogramem będzie z całą pewnością jest bardzo dużo remontów ulic. Proszę państwa, my zrobiliśmy niesamowity wysiłek, już 80 ulic za ponad 140 milionów. Tego nie było nigdy w historii Wrocławia. Ja mówię tylko o programie Wrocław na dobrej drodze, czyli o tym programie, w ramach którego wymieniamy tą wierzchnią warstwę asfaltu. Za chwilę będziemy na Dębowskiego, jesteśmy na Alei Wiśniowej, wchodzimy na Aleję Halera, robimy gajowiską na tym odcinku do Racławickiej. No, Redycka, Redestowa, całe mnóstwo ulic, tak samo jak i torowisk. Za chwilę będziemy schodzić z ulicy Peronowej, tam jeszcze pewne prace muszą być skoordynowane z PKP. No i właśnie tego typu historie czasami przesuwają coś o tydzień, dwa, ale wie pani, ale będziemy mieli docelowo wszystko, że tak powiem, w tym akurat miejscu już zrobione. W związku z tym warto, ja za każdym razem przepraszam za utrudnienia, bo tylko to mogę zrobić, ale z drugiej strony i od razu szybko dodaję, że no po to ja jestem, żeby to miasto zmieniać. Kiedy pracuje się na żywej tkance, jaką jest miasto, to czasami pewne utrudnienia się pojawiają, ale one są chwilowe i pamiętajmy zawsze o tym, co na końcu będziemy mieć. A na końcu będziemy mieć fajne, fajne, porządnie zrobione miasto, z którego będziemy dumni. Jesteśmy dumni.
2: I to także koniec naszej audycji. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, był naszym gościem. Proszę założyć słuchawki, bo mamy coś dla pana jeszcze.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dobrego dnia życzymy.

0: Happy birthday oczywiście dla prezydenta Jacka Słutryka, ale dla wszystkich, którzy dziś mają urodziny. Czemu by nie Stevie Wonder na antenie Radia Rodzina. 20 minut i będziemy mieli dziewiątą.
1: Tu Radio Rodzina.

Fools Garden nas bawili swoim utworem Lemon Tree 10 minut przed godziną 9. Teraz taki protip dla tych wszystkich, którzy gdzieś pracują w handlu, mają do czynienia z klientami i czasami popełnią błąd, no i wtedy wiadomo, klient krzyczy po prostu albo się denerwuje. To uwaga, pewien facet opisuje, że pracował raz w sklepie z facetem, który jak popełnił błąd, to przepraszał klienta słowami: bardzo pana przepraszam, to mój pierwszy dzień w pracy. I to wiadomo rozładowało przynajmniej częściowo atmosferę, no bo każdy się musi uczyć, każdy kiedyś popełnia błędy. A najlepsze było to, że robił tak przez kilka ładnych lat. I czemu nie? Proszę bardzo, prosty sposób. Będzie nam wszystkim troszkę przyjemniej. Zali, a teraz dla nas zaśpiewa.

0: Szefowa Komisji Europejskiej wygłosiła orędzie. Jest śledztwo w sprawie śmierci konwojenta służby więziennej pod Kłobuckiem. Papież Leon XIV o braterstwie. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Pokój jest zagrożony, Europa musi być zjednoczona, kontynent potrzebuje własnego artykułu 4 i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Tak mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w orędziu wygłoszonym wczoraj w Parlamencie Europejskim.
1: Od dawna omawiamy format współpracy przywódców skoncentrowany na bezpieczeństwie kontynentu z udziałem partnerów jak Kanada, Ukraina, Wielka Brytania, Norwegia i innych.
0: Za zagrożenie oprócz Rosji szefowa komisji uznała ultranacjonalistów i antyeuropejskie siły, które podważają demokrację. Związki rolnicze chcą natychmiastowej dymisji ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Według nich ministerstwo nie reaguje na rosnące ceny paliwa i nawozów. Resort podpowiada jednak, że wsparcie jest gotowe i wyniesie 52 grosze na litr paliwa. To kropla w morzu, odpowiada.

0: kobiety. Z uwagi na to, że mężczyzna przez dłuższy czas nie wracał do pojazdu, drugi z funkcjonariuszy poprosił obsługę stacji o otwarcie toalety. W pomieszczeniu pracownicy stacji ujawnili zwłoki mężczyzny.
1: Śledczy ustalają teraz, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy samobójstwa.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Szanować każdą osobę, odrzucić to, co hańbi. Leon XIV w katechezie skupił się na drugim rozdziale Konstytucji Gaudium et Spes. Przypomina ona, że Bóg chciał, aby ludzie stanowili jedną rodzinę i traktowali się nawzajem w duchu braterstwa.
3: Wizja ludzkości jako wspólnoty osób jest cennym dziedzictwem, które pozostawił nam Sobór Watykański II. Pomaga ona każdemu z nas dokonywać rozeznania osobistego i wspólnotowego, aby odpowiedzialnie oceniać współczesne projekty społeczne i polityczne w świetle kryteriów godności osoby ludzkiej, sprawiedliwości społecznej oraz wolnego uczestnictwa w budowaniu dobra wspólnego. Przyszłość ludzkości zależy bowiem od zaangażowania każdego z nas we współpracę z Bogiem i z braćmi na rzecz budowania bardziej ludzkiego świata.
1: W słowie do Polaków papież prosił o modlitwę w intencji młodzieży, by podejmować odważne decyzje służąc Bogu i bliźnim.
4: Cztery minuty po godzinie 9:00, wciąż sennie i pochmurno, tylko 14 stopni na termometrach, wiatr troszkę się uspokoił, 10 km na godzinę, czyli prawie nieodczuwalny. Temperatura wzrośnie po południu do 20 stopni, a słońce zobaczymy dopiero gdzieś koło godziny 12:00-13:00, twierdzą synoptycy. Na początek tej godziny muzycznie David Bowie, Let's Dance. Jak ktoś potrafi sobie potańczyć, no to jest dobra okazja.

0: No to zaczynamy 18 minut po godzinie 9. Tak pochmurno jakoś, tak może być tak jakieś radosne wiadomości. Dziewczyny miały przegląd prasy i portali przed nami, bo sennie jakoś tak jest.
1: Będzie radośnie.
0: Będzie
1: zaczynamy
0: radośnie.
1: Od
0: Dziękuję.
1: Balkonowej rewolucji.
0: O.
1: Sąsiad już nie będzie mógł cię, Macieju, podglądać. Ani ty sąsiada. 20 września w życie wchodzą nowe warunki techniczne dla budynków wielorodzinnych. Zmiany, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, mają na celu poprawę komfortu i prywatności mieszkańców. A
2: chodzi,
1: coś właśnie
2: chodzi
1: będzie
2: chodzi dokładnie o to, że jeżeli deweloper stawia nowy budynek mieszkalny, to będzie zobowiązany do montowania pełnych przegród między balkonami. Dzisiaj myślę, każdy z nas zna takie przypadki. Być może sam jest w cudzysłowie ofiarą takiego budownictwa, gdzie ta przegroda między balkonami, między naszym balkonem a naszego sąsiada, sąsiadki, na przykład jest ażurowa, że ja mogę zobaczyć, co tam sąsiad robi na tym balkonie.
1: Albo co tam sobie je, czy właśnie.
2: I to za kilka dni się zmieni mocą przepisów ustawy, dlatego, że tutaj no, bardzo precyzyjnie będą określone warunki tej przegrody właśnie, która ma oddzielać balkony. A co ważne, nowe zasady dotyczą nie tylko balkonów, ale też lodgi, które stykają się ze sobą w budynkach wielorodzinnych. 20 września to jest najbliższa niedziela, czyli no, od poniedziałku, od dzień roboczy, prawda? Wyjątek stanowią budynki, które są wpisane do rejestru zabytków. W zakresie objętym ochroną konserwatorską te nowe wymogi nie będą obowiązywać, ale jeżeli ktoś, tak jak mówię, będzie stawiał nowe bloki, gdzie no, jest dużo tych mieszkań, gdzie te balkony bardzo blisko siebie też są, to znikną przede wszystkim te ażurowe, te takie niskie przegrody. Mhm. Będą musiały być po prostu one i wysokie, i szerokie w taki sposób, żeby zachować prywatność.
0: Tak, grilla dalej nie można rozpalać?
2: Dalej.
0: Coś się ciekawego nie zmienia. No. I jedziemy.
2: Kolejna informacja związana jest z mandatem, tak jest, ale też z jego anulowaniem. Ponad 48 tysięcy dni opóźnienia. Czasopismo zostało zwrócone do biblioteki, wiesz po ilu? Po 132 latach. To jest niezwykła historia z amerykańskiego Concord do tamtejszej biblioteki publicznej po 132 latach. Wrócił egzemplarz miesięcznika z XIX wieku. Wszystko dzięki ogłoszonej amnestii dla spóźnialskich czytelników. Takie rzeczy tylko w Stanach Zjednoczonych.
1: Osoba, która oddała magazyn, przyznała, że pismo zalegało w jej domu przez dekady i nie miała pojęcia, skąd tam się wzięło.
2: Z dziada pradziada.
1: Tak, do zwrotu skłoniła go informacja w lokalnej prasie o czasowym zniesieniu opłat za przetrzymywanie książek. Biblioteka nie kryje zaskoczenia całą sytuacją. Od czasu ogłoszenia o zawieszeniu zobaczyliśmy wiele szczęśliwych twarzy, napisali na oficjalnym profilu placówki, na social mediach, a oczywiście nie spodziewaliśmy się zwrotu dawno zapomnianych książek, ale na pewno nie czegoś z końca XIX wieku dodano.
2: No tutaj mandat wyniósłby ponad 12 tysięcy dolarów. Mi się wydaje, że to nie przypadek, że ktoś czekał.
0: W tym momencie,
2: po prostu
0: na... tak, oczywiście.
1: Ale władze biblioteki...
0: rodzinna tradycja była. Przechowujemy tą książkę, póki nam nie zniosą.
1: Zapowiadałem, że w kolejnych miesiącach będą analizować efekty tej decyzji, tej amnestii dla spóźnialskich. No to jest taka dobra wiadomość.
2: We Wrocławiu póki co nie ma takich przepisów, także
0: przypominajka. Ale ja mam chyba atlas geograficzny z jakiejś szkoły, tak mi się coś
2: z
0: wydaje.
2: Z biblioteki szkolnej.
1: O, no to Maciek. Mhm.
0: Coś mi się wydaje, że mam chyba, no naprawdę. Bo to taka pieczątka jest, to chyba nie sprzedają z pieczątką szkoły, nie?
1: Chyba nie, ale
2: antykwariaty. I na różnych bazarach
1: to
2: też.
1: Musisz
0: o, właśnie, kupiłem na bazarze. No
1: to
0: i
1: musisz zobaczyć i zwrócić do szkoły, a my z tego zrobimy materiał.
0: Dobra. No i na koniec?
1: Na koniec przed nami impreza Dni Seniora 2026. 5 tygodni wydarzeń rozpocznie się już jutro, 18 września, inauguracją na wrocławskim rynku i Placu Solnym. A co się będzie działo, bo będzie oj dużo.
2: Już od godziny 13 zapraszamy Państwa do odwiedzania stanowisk i stoisk prozdrowotnych oraz partnerów wydarzenia na Placu Solnym. Będzie można zbadać swoje zdrowie, zupełnie bezpłatnie skorzystać z porad konsultantów, policjantów czy lekarzy, którzy będą na miejscu, więc takie półtorej godziny na to, a później 14:30, chociaż powiem szczerze, bo co roku bierzemy też udział jako media w tym wydarzeniu, że właśnie od tej 13:00 to nie tylko stoiska, ale też pod sceną, która będzie na Placu Gołębim, już dzisiaj się rozstawia. Zaczyna się robić tłoczno, bo seniorzy przyjeżdżają do Wrocławia z całego regionu, a nawet
0: pięknie potrafią bawić seniorzy, tak, to jest. Nawet do białego rana, uwaga na nich.
2: Jutro o 14:30 rozpocznie się ten tradycyjny marsz kapeluszy wokół rynku. Oczywiście będzie para królewska, będzie później na scenie symboliczne wręczenie kluczy seniorom, bo to senioralia, które rozpoczynają się w naszym mieście, potrwają przez miesiąc i pokazują, że seniorzy dostają te władze, ale oni też na co dzień mogą korzystać z bardzo wielu inicjatyw, które właśnie na przełomie września, października będą w takiej zintensyfikowanej formie. Ja tylko dodam, że właśnie wspomniana impreza to jest koncert. W tym roku gwiazdą będzie Halina Frąckowiak. Być może uda nam się z panią Frąckowiak również spotkać, nagrać wywiad. Tak, czekamy jeszcze na odpowiedź od managementu, ale proszę państwa, będzie się bardzo dużo działo, a gdybyście chcieli zobaczyć poza inauguracją, co jeszcze we wrześniu, w październiku, bo to są różne wykłady, warsztaty, zniżki dla osób po 60, to zaglądajcie na stronę Wrocławskiego Centrum Seniora, tam już jest harmonogram
0: papierowy
2: dostępny.
0: Księżyc z nieba spadł, drodzy seniorzy, się wideofilm. Co?
1: Trzeba wyjść jutro z domu, trzeba się odważyć.
2: A to Maćka mówisz.
1: Dokładnie. Maćka nie usłyszycie na scenie, ale Halina usłyszycie.
2: A kto wie, może jakieś kolabo się szykuje.
1: Maciek?
0: Bawcie
1: Maciek?
0: Się Maciek? Dobrze, a może będę, może nie będę. Niech to zostanie tajemnicą. Dzięki i pięknie, dziewczyny.
2: Dziękujemy.

Dobranoc, dobranoc. Jeszcze nie, jeszcze trochę trzeba posiedzieć, ale później wrócimy do swoich łóżeczek i się tam na pewno zdrzemniemy na nich. Przynajmniej ci, którzy wstają rano, to tak sobie obiecują zawsze, o, dzisiaj pójdę wcześniej spać. Nie zawsze to wychodzi. 35 minut po godzinie 9. Dziś w kalendarzu dni nietypowych Międzynarodowy Dzień Muzyki Country, z którą ja mam duży problem. Musiałem się tutaj nagimnastykować, żeby znaleźć jakiś utwór, który choć odrobinę powoduje u mnie uśmiech na twarzy i sprawi, że nie będę musiał wyjść ze studia. Jakoś taką mam awersję, a niepotrzebnie, bo niektóre utwory naprawdę całkiem, bo przeszperałem troszeczkę i teraz Państwu zapuszczę jeden właśnie z takich kawałków. Wiadomo, że to powstało stosunkowo niedawno, ten gatunek muzyki był śpiewany przez traperów z takich ballad kowbojskich w jakichś takich barach, a później i banjo, i gitarka, i jakieś skrzypeczki, jakaś perkusja do tego doszły i się tak właśnie zaczęto bawić słuchając muzyki country. No to jeden z takich utworów teraz na naszej antenie. Jedyny tylko, jedyniutki, malutki taki.

No właśnie. Jeżeli komuś się karty spodobało, bardzo proszę, zapraszam do Mrągowa. Tam w lipcu odbywa się taki już 45. w tym roku odbył się piknik Country and Folk Music, dwudniowa impreza, więc tam wszyscy w jednym czasie się spotykamy. A u nas wracamy do normalnej muzyki. To też była normalna, żartuję.

No nie uwierzycie w to, co wam za chwilkę opowiem. 47 minut po godzinie 9. Obejrzałem taki krótki filmik, jak to pewien naukowiec mierzy swojego studenta, tak bardzo dokładnie w pozycji stojącej. Zapisuje, coś zaczyna tłumaczyć, a w międzyczasie każe mu się położyć. Opowiada, o czymś tam opowiada i po jakiejś tam chwili wraca do niego, mówi, a teraz cię zmierzymy w tej pozycji leżącej. Co się okazuje, w leżącej był wyższy o 2,6 mm więcej wzrostu miał. No i mówi, no to dobra, no teraz wstań, za chwilkę cię znowu zmierzymy. I znowu go zmierzyli, jak stał, i znowu był mniejszy. I się, ja mówię, no nie, no coś tutaj głupoty nam wciskają, te filmiki nie wszystkie przecież prawdziwe są. No ale zacząłem czytać, szperać, no okazuje się, że faktycznie człowiek jest nieco wyższy leżąc niż stojąc, a to przez grawitację i przez ciężar naszego ciała, który naciska na kręgosłup między innymi. Dyski w kręgosłupie działają jak elastyczne poduszki, pod wpływem pionowego nacisku część wody z nich ubywa i lekko się kurczą. No i tak właśnie, jak się kurczą, to między jednym a dwóch, czasami nawet więcej centymetrów, ta różnica wychodzi. Czyli rano, zaraz jak wstaniemy, jesteśmy wyżsi niż jak wracamy zmęczeni z pracy, to jesteśmy niżsi po prostu. Takich rzeczy się człowiek dowiaduje.

Radio Rodzina Kotlina Kłodzka 107,2 FM.

0: Amerykański kongres za sankcjami wobec Rosji. Wiceminister obrony o schronach polowych. Śląska policja rozbiła gang zajmujący się niebezpiecznymi odpadami. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęła ustawę przewidującą zaostrzenie sankcji wobec Rosji oraz możliwość nałożenia nawet 100% ceł na towary z państw kupujących rosyjską ropę i gaz. Restrykcje mogą objąć także państwa Unii Europejskiej. O szczegółach Joanna Wyleżą.
1: Dokument wcześniej przyjęty przez Senat teraz ma trafić na biurko prezydenta. Ustawa zobowiązuje Donalda Trumpa do nałożenia w ciągu 30 dni wysokich ceł na największych importerów rosyjskich surowców oraz państwa pomagające Rosji omijać sankcje. A wśród wymienianych potencjalnie państw są m.in. Chiny, Indie, Węgry, Słowacja czy Turcja. Przepisy przewidują także sankcje wobec rosyjskiej floty cieni, ale dają prezydentowi możliwość odstąpienia od części restrykcji. Projekt ten wzbudził sprzeciw w części demokratów. Obawiają się oni, że przepisy pozwolą prezydentowi na arbitralne nakładanie wysokich ceł także na amerykańskich sojuszników. Republikanie z kolei popierają ustawę i argumentują, że ma ona zwiększyć presję na Moskwę i skłonić Rosję do negocjacji w sprawie wojny z Ukrainą.
0: Tymczasem Rosjanie w nocy ponownie zaatakowali Kijów. Rannych zostało 11 osób. W mieście słychać było potężne eksplozje. Rakiety uszkodziły budynki mieszkalne i biurowe. W niektórych dzielnicach nie było wody. Schrony polowe mają zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy na służbie przy granicy z Ukrainą. Pierwsze takie obiekty są już montowane w Dorohusku, a będą kolejne, zapowiada wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: Będziemy tego typu fortyfikacje polowe budować na przejściach granicznych z Ukrainą. Kontenery, które są wypełniane na przykład kruszywem, żwirem, piaskiem, ziemią, które są stosowane na całym świecie.
0: To tak zwany system fortyfikacji HESCO. O montaż wnioskowali pogranicznicy po tym, jak w ostatnich dniach rosyjskie drony uderzyły w cele tuż

4 minuty po godzinie 10, czwartek, 17 dzień września. Już chciałem powiedzieć, o, już wyszło słoneczko, już jest pięknie, bo przez sekundkę świeciło, no ale znowu za tymi chmurami się skryło. Z dobrych wiadomości, już być może koło 11 więcej słońca się pojawi. Ogólnie dzień słoneczny, temperatura maksymalnie osiągnie 20 stopni, w tej chwili mamy 15, wiatr wieje do 13 km na godzinę. Piątek, sobota, cieplejsze, 22-23 stopnie. Niestety, póki co niedziela nam się tak jakoś troszeczkę niezbyt ładnie układa, bo 22 stopnie co prawda, ale sporo chmur znowu i deszcze, ale może to i dobrze, bo w końcu grzybki do nas w większej ilości może przyjdą, ja się cieszę. Robert Palmer rozpoczyna tą godzinę muzycznie. Mercy, mercy me, I want you.

0: No ma w sobie taki vibe bardzo radosny ten człowiek. Bruno Mars. Trudno go nie lubić. 18 minut po godzinie 10 w Radiu Rodzina. Teraz na Politechnikę Wrocławską się wybieramy, bo tam jak się da fajne zabawki studentom, to potrafią elektryczny napęd zaprząść w 4 koła i do tego jeszcze dodać możliwość jazdy autonomicznej i w sumie wychodzi im fantastyczny bolid, bo jest tam Racing Team. Dokładnie tak. Pokazali swoje możliwości na forum ekonomicznym w Karpaczu. Była ta konstrukcja prezentowana, a teraz o niej dokładnie opowiemy. Zapraszam serdecznie, rozmowę poprowadzi Natalia Wójcik.
1: Ze mną już teraz są przedstawicielki PWR Racing Team. Dzień dobry, witajcie.
2: Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Zając.
3: Dzień dobry, Milena Kuźmińska z tej strony.
1: Na początku, zanim przejdziemy do szczegółów, powiedzmy, czym zajmuje się PWR Racing Team?
3: PWR Racing Team to jest koło naukowe z Politechniki Wrocławskiej właśnie. Zrzeszamy w tym momencie około 90 ambitnych studentów, którzy właśnie w czasie wolnym zbieramy się i budujemy razem bolid. Jest to samochód wyścigowy, który następnie bierze udział w naszych międzynarodowych zawodach, które się nazywają Formuła Student, więc jeśli ktoś kojarzy Formuła 1, to jest taka wersja studencka, można powiedzieć.
1: Na forum ekonomicznym w Karpaczu prezentujecie pewien bolid. Czy to jest najnowszy model?
2: Tak, to jest nasza najnowsza konstrukcja, z którą wróciliśmy w sierpniu z ostatnich zawodów.
3: Tak, także właśnie ten bolid jakieś 3 tygodnie temu był z nami właśnie w Chorwacji. Startowaliśmy tam na naszych ostatnich zawodach. Także w tym roku były to 4 edycje. Byliśmy na Węgrzech, byliśmy w Niemczech, na Czechach, no i właśnie tutaj w Chorwacji. Generalnie wyniki są coraz lepsze, idzie nam tutaj bardzo dobrze. Plasujemy się na światowej czołówce, ponieważ tutaj takie nasza edycja, nazywa się to nasze światowe mistrzostwa. Są to Niemcy. Tam udało nam się osiągnąć wysokie wyniki pod względem autonomii. Także taki nasz bolid, mimo to, że skupiamy się na bolidzie, także są konkurencje dynamiczne, a także statyczne na zawodach. Tak więc tutaj statyczna konkurencja również zajęła 2. miejsce. Także jest to bardzo duże wyróżnienie i pokazuje, że naprawdę idzie nam dobrze, idziemy do przodu i mamy ambicje na coraz wyższe miejsca.
1: Byliście jedyni, którzy przejechali wszystkie konkurencje.
3: Tak, tu akurat chodzi o konkurencje właśnie autonomiczne, ponieważ nasz bolid, oprócz tego, że my studenci kierujemy nim, czyli jest on jezdny i posiada on kierowcę, może on również jeździć samodzielnie, autonomicznie. I właśnie to jesteśmy jedynym zespołem z Polski, który zbudował bolid, który był w stanie wszystkie konkurencje autonomiczne przejechać, właśnie ukończyć je. Także jest to też duży sukces.
1: Stoimy właśnie przy tym bolidzie. Opowiedzmy może, jak on wygląda, czym on się wyróżnia?
3: W porównaniu do naszych wcześniejszych bolidów, ten wyjątkowo jest, ma już napęd na 4 koła, ponieważ wszystkie nasze wcześniejsze, zaczynam z części w ogóle od spalinowych, teraz już właśnie jest to bolid elektryczny, miał w zeszłym sezonie napęd na 2 koła. W tym sezonie są to już 4 koła, także no ma on zdecydowanie większe możliwości i tym też teraz się szczycimy, że właśnie możemy więcej osiągnąć dzięki temu.
1: A jeżeli chodzi o proces taki techniczny tworzenia tego bolidu, bo budowaliście go sami.
2: Dokładnie, około 95% tych wykonanych komponentów są wykonywane przez nas albo z naszego projektu przez naszych partnerów.
1: Powiedzmy, jak wygląda, przebiega ten proces składania takiego bolida?
3: Ogólnie cały nasz sezon składa się z tego, że na początku myślimy nad tym, wyciągamy wnioski z poprzednich sezonów, co możemy polepszyć, co zrobić. Także jest taka faza wymyślania nowej koncepcji. Następnie przechodzimy do designu, czyli projektujemy te rzeczy. Później projektujemy to na właśnie symulatorach, na laptopach, wtedy działamy na komputerach. No a później te nasze pomysły, co jest właśnie najlepsze w tym wszystkim, zyskują no, realną postać, taką namacalną, więc na naszych właśnie tutaj w garażach, na Politechnice Wrocławskiej, działamy naszą grupą 90 studentów i właśnie własnoręcznie tak naprawdę no, robimy ten bolid, prawda?
1: Wspomniałyście też o testach. Za kierownicą tego bolidu może usiąść kierowca. Testowałyście go?
3: My osobiście nie, ale właśnie w naszym kole wybieramy osoby, które będą właśnie odpowiedzialne na tyle, żeby mogły właśnie usiąść za kierownicą tego bolidu, ponieważ no, trzeba znać tą konstrukcję, trzeba wiedzieć właśnie z tego inżynieryjnego punktu widzenia, jak to działa, jak można się tutaj zachowywać. Także nasi zaufani tutaj członkowie zespołu właśnie kierują tym bolidem.
1: A gdzie testujecie? Tak już w praktyce.
3: No to testujemy tutaj na torze.
2: Na torze Krzemień w Gliwicach testujemy.
3: No i tam właśnie wyjeżdżamy naszym bolidem. Na początku po prostu sprawdzamy, jak on się zachowuje, jak nasze właśnie kalkulacje przebiegły, jak pomyślane, jak są zgodne z tym, co uważaliśmy, że nastanie. No i tam wtedy z naszych obserwacji, z tych wszystkich danych wyciągamy wnioski. No i tak naprawdę poprawiamy to, wychodzimy znowu na tor, znowu testujemy, no i tak krok za krokiem polepszamy.
1: Co jest największym wyzwaniem w tworzeniu takich bolidów?
3: Oj, tutaj to właśnie ze względu na to, że to jest bardzo złożony projekt, ponieważ nasze koło zrzesza nie tylko studentów z Politechniki, ale też z Uniwersytetu Wrocławskiego, Ekonomicznego. Także to jest wiele rzeczy naprawdę do zrobienia. Jest on właśnie złożony, tak jak mówiłam, także tutaj nie jest to, nie nazywam tego problemem, aczkolwiek mierzymy się z tym, żeby właśnie zdobyć fundusze na to, ponieważ Politechnika oczywiście pomaga. Mamy również jakieś granty, jednakże duża część, największa szczerze mówiąc, tego bolidu, znaczy finansów na ten bolid, pochodzi z naszych współprac, które po prostu uzgadniamy z firmami. Także najpierw finanse, później właśnie trzeba tak naprawdę w sumie harmonogram. Tak, trzeba się trzymać deadline, ponieważ jeśli jeden projekt się opóźni, to wpłynie to na kolejny, a to wszystko są połączone, także jest taka reakcja łańcucha opóźnień, że jak będzie chwilowe opóźnienie, później będzie coraz większe się nawarstwia i nawarstwia. Także trzeba pilnować harmonogramu, no i działać intensywnie przez cały sezon.
1: Ja jeszcze do tego prowadzenia bolidów chciałabym wrócić. Powiedziałyście, że nie prowadziłyście tego bolidu, ale ten bolid można prowadzić również zdalnie. Czy to robiłyście?
3: To akurat my jesteśmy, mamy takie działy powiedzmy właśnie w naszym zespole. Ja jestem z działu biznes, moja koleżanka jest również z działu biznes. Aczkolwiek mamy dział software, który właśnie zajmuje się tym, żeby... Mamy tutaj właśnie czujnik LIDAR na naszym bolidzie. Mamy program do tego. No właśnie u nas nasi koledzy, koleżanki z działu software po prostu programują to. No i tak, no i ustawiamy te parametry właśnie własnoręcznie.
1: Co was przyciągnęło do tego koła naukowego?
3: Oj, czysta ciekawość i chęć do nauki tak naprawdę. Ale no, ja jako studentka na pierwszym roku wtedy po prostu przeszłam się, zobaczyłam właśnie po kołach naukowych studenckich już na Politechnice. No i zobaczyłam coś tak spektakularnego jak ten bolid, prawda? Że jeszcze interesowałam się Formułą 1, no to zadziałało to tak, że po prostu chciałam być częścią tego i zobaczyć, jak to działa od wewnątrz.
2: Również przyciągnęła mnie chęć rozwoju i to, że to jest taka organizacja, która zrzesza ludzi z pasją i powstaje coś namacalnego, co rzeczywiście ma pewne sukcesy. Więc bardzo chciałam być częścią tego.
1: To kiedy następne jakieś zawody?
3: No zawody tutaj się odbywają tak naprawdę na naszych wakacjach, można powiedzieć, ponieważ w trakcie właśnie studiów jest to sezon, to właśnie koncept, design, później tworzymy ten bolid. A następnie właśnie na zawodach od maja tak naprawdę, końcu czerwca, początku. Tak.
2: Ten bolid, w którym się tutaj wystawiamy, na pierwszych zawodach był końcówką czerwca, a na ostatnich właśnie też końcówką sierpnia. Także to są właśnie te miesiące takie bardziej wakacyjne, powiedzmy.
1: To ile bolidów macie już na swoim koncie zrobionych?
3: To jest nasza akurat 16 konstrukcja. Właśnie wcześniej tworzyliśmy bolidy spalinowe i następnie już przeszliśmy na te elektryczne. Także no, mamy już 16 bolidów. Też pierwszy nasz to był taki prototyp, ponieważ to koło naukowe jak zaczynało, to jeszcze nie było te doświadczenia i wiedzy, żeby stworzyć już od razu całą taką maszynę, że tak powiem.
2: Tak, a to jest nasz piąty bolid elektryczny.
1: Z czego to wynika, że już 5 bolidów jest elektrycznych, a nie dieslowych? Czy w ogóle tutaj są różnice w konstruowaniu takiego dieslowego, a elektrycznego?
3: Tak, jest to zdecydowanie różnica, a wynika ona stąd, że mam właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, Formuła Student Germany, czyli edycja na Niemczech. Ona generalnie narzuciła nam, że już trzeba odchodzić z spalinowych i możemy tylko tam właśnie bolidami elektrycznymi występować, że tak powiem. No jest to spowodowane po prostu tym, że no świat zmierza w tą stronę, a my, że nasze koło naukowe po prostu, jego misją jest to, żeby kształcić inżynierów, żeby oni wchodzili na rynek pracy już z całą jakby gamą umiejętności, żeby mieć do zaoferowania pracodawcom, no to też idziemy w tą stronę właśnie elektryków, bo to będzie przyszłością pewnie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo również.
2: Dziękuję bardzo.

też radośny utwór od Stewart, 37 minut po godzinie 10, ja przyznam się teraz, wybieram sobie loty różnego rodzaju, bo przeczytałem właśnie na Gazecie Wrocławskiej, że Ryanair odpala na zimę nowe rozkłady jazdy, 43 trasy, w tym 4 nowe. Madryt, Marrakesz, Tirana i Turyn, tam będzie można polecieć, a zwiększa się też częstotliwość lotów do popularnych trasy, w tym do Dublina, Londynu, Malty czy Palermo. To bardzo cieszy i faktycznie jak sobie wszedłem na stronę, to tu i ówdzie za 200 zł w dwie strony można sobie polecieć, jak ktoś dobrze pospera, to i czasami taniej, więc warto chwilkę na to spędzić, przynajmniej tak się rozmarzyć, o, jakby było fajnie tak sobie w grudniu do Londynu polecieć, wiadomo, że jednak nie. Przynajmniej w moim wypadku. Kto wam zabroni? A dalej teraz u nas na antenie.

Był zespół Fugees, chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, chociaż piosenka szerzej znana w różnych wersjach. 47 minut po godzinie 10. Najpierw zachęcę Państwa do tego, żeby powolutku myśleć o tym, żeby wybrać się do Multikina. Tam wciąż na Was między innymi czeka czeka film Auta, a to dlatego, że jest 20. rocznica. Dacie wiarę, że 20 lat temu zobaczyliśmy Zygzaka McQueena. Mi trudno w to uwierzyć, ale zespół też gra, bo Oasis można koncert sobie zobaczyć. Odyssea w dalszym ciągu, Kusi, Nie patrz w dół, dwójka, 500 mil, Niebo nad Normandią, Totalna magia 2, Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, również do zobaczenia na wielkim ekranie. Podwójne zaproszenie, można wygrać w konkursie 10 sekund. Najpierw trzeba jednak zadzwonić do mnie pod numer 71 322 20 22. Teraz historia z Niemiec, żeby było troszkę wesoło pod koniec tej godziny. Otóż tam pewien mężczyzna oszukał automat do zwrotu butelek i to naprawdę na sporą całkiem kwotę, ponieważ udało mu się wydębić niemalże od tego automatu 44 tysiące euro. On jakoś tak przekonstruował butelkę, że tam był jakiś czujnik magnetyczny i on wkładał tą butelkę, wyciągał, wkładał, wyciągał i za każdym razem mu naliczało kaucję. Natomiast przecudownie przyznał się oczywiście do winy, został złapany, ponieważ tą butelkę wsadził, uwaga, 177 451 razy i mówi, że to była tak nużąca robota, a wpadł poprzez to, że mówi, to było tak monotonne, że sobie radio postawił obok. To troszeczkę przykuło uwagę niektórych przechodniów, że on cały czas przy tym radyjku siedzi i coś tam jakimś sznurkiem wciąga, wyciąga i go złapali. 10 miesięcy więzienia, to żeby nie było tak bardzo radośnie, żeby komuś nie przyszło do głowy, został na tyle skazany, ale miał dużo cierpliwości, prawda? 177 451 razy butelkę wsadź, wyciągnij, aż se radyjko przyniósł, no. A czekam na telefony dla tych, którzy chcą do Multikina. Paul Simon w tym czasie.

0: Witam serdecznie, Piotr Kupicha, zespół FIL. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Ważą się losy podatku dla koncernów paliwowych. Za chwilę powiemy też o pierwszej kolejce Ligi Europy i nowych badaniach w kierunku hamowania nowotworów. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. W ocenie rządu ustawa pozwoliłaby obniżyć ceny paliw, dlatego o podpis prezydenta apeluje premier.
2: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
1: Tymczasem szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker podkreśla, że koncerny paliwowe i tak podniosą ceny, by zrekompensować sobie nowy podatek. I dodaje, że ustawa jest tak samo wadliwa jak poprzednia.
3: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę, przyjmuje przepisy takie, które przyjął za pierwszym razem.
1: Poprzednią ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Sejmowe głosowanie nad ustawą odbędzie się dzisiaj.
4: Wiadomości ze świata sportu.
1: Była walka, nie ma punktów. Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce Ligi Europy przegrała z Olympiakosem Pireus 1-2. A tak spotkanie podsumował dla klubowej telewizji trener Adrian Siemieniec.
5: Były momenty, z których możemy być dumni, ale no też ciężko tak podnosić to słowo duma po porażce mimo wszystko. Generalnie no, taka jest Liga Europy i poziom tych zespołów jest taki, jaki się prezentowaliśmy. Też nie możemy po każdym meczu tylko się cieszyć z tego, że parę było momentów. Musimy po prostu szukać punktów. A dzisiaj uważam, że przynajmniej remis był tutaj w zasięgu.
1: A dziś wieczorem arcytrudne zadanie czeka Lecha Poznań, który w Londynie zmierzy się z Crystal Palace. Początek spotkania o 21:00.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Ekstrakty z roślin wodnych mogą hamować procesy prowadzące do rozwoju nowotworów. Tak wynika z badań prowadzonych przez naukowców z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Mateusz Kornas.
6: Badacze poszukują materiału, który będzie można wykorzystać w profilaktyce raka i badają w tym celu właściwości wielu roślin występujących w jeziorach. Interesuje nas przede wszystkim działanie hemoprewencyjne, czyli takie, które nie tyle niszczy już powstałe komórki nowotworowe, ile zapobiega ich powstawaniu, wyjaśnia dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych KULU, profesor Maciej Masłyk. Pierwsze wyniki są obiecujące. Jak twierdzą naukowcy, większość badanych ekstraktów wykazuje silną aktywność biologiczną wobec komórek nowotworowych. Do czego mogą prowadzić takie badania? Na przykład do opracowania nowych suplementów diety czy lekarstw wspierających ochronę organizmu.
1: Dodam tylko, że zespół badawczy przeanalizował dotychczas ekstrakty z ponad 20 gatunków roślin wodnych.
7: Reklama.
8: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian.

0: wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
2: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
3: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis, dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
4: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
5: Reklama.
6: 6 minut po godzinie 11, 17 dzień września, czwartek, za oknami 15 stopni, wciąż pochmurno, obiecywano nam przecież, że już się ma rozpogodzić i słoneczko ma wyjrzeć. No trzymamy mocno kciuki, żeby tak się stało, temperatura dziś ma osiągnąć maksymalnie 20 stopni, wiatr do 18 km, w porywach troszkę szybciej może sobie powiać. Piątek, sobota ciepłe, 22-23 stopnie w sobotę i dość dużo słońca, natomiast niedziela niestety z deszczem.
7: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

T-Love śpiewa nie, nie, nie. Ja bym chciał Państwu powiedzieć tak, tak, tak, zostań wolontariuszem. 3000 osób wciąż jest poszukiwanych do szlachetnej paczki i tak jak tutaj kiedyś opowiadała mi Pani, to naprawdę niezwykłe doświadczenie. Zachęca każdego, żeby chociaż raz spróbować, żeby poczuć ogromną falę dobra, takiej pozytywnej energii, która zostaje z człowiekiem na długo, bo podczas tej paczki można zobaczyć, jak naprawdę czasami no niewiele trzeba, żeby wywołać uśmiech na czyimś twarzy, wzruszenie i przekazać komuś to, co naprawdę jest mu potrzebne. Opowiadała o tym, bo szlachetna paczka, drodzy Państwo, jak ktoś jeszcze nie wie, polega na tym, że najpierw robi się rekonesans i dokładnie określa potrzeby tych najbardziej potrzebujących. Opowiadała mi pani, jak to jedna pani potrzebowała łóżka. Okazało się, że znali ją, widzieli, ale nikt nie wiedział, bo nikomu o tym nie powiedziała, że jej łóżko stare się po prostu rozpadło i spała na ziemi. Dopiero wolontariusze szlachetnej paczki dowiedzieli się o tym, porozmawiali z nią i właśnie udało się jej kupić nowe łóżko. Tak to mniej więcej działa, ale ktoś musi to robić i zachęcamy. Tak jak tutaj w rozmowie w radiu ta pani opowiadała, to wcale nie jest tak, że trzeba pełen etat 8 godzin poświęcić. Czasami ma się jeden dzień wolny, czasami ma się przedpołudnie wolne. Nie ma z tym żadnego problemu, wystarczy spróbować i już wtedy się przekonać, jak to wygląda i nawet każda godzina i każda chwila poświęcona na to jest tego warta. Jak się zgłosić, wejdźcie na szlachetną paczkę i tam wszystkie informacje niezbędne znajdziecie. Chociaż raz warto spróbować i przeżyć coś naprawdę niezwykłego. Pomaganie to piękna rzecz.

Pan Chomik Czówka, Sidney Polak na antenie Radio Rodzina. Jeszcze raz przypomnę, że jeszcze przez chwilkę można spróbować i wygrać podwójne zaproszenie do Multikina. Tam możecie sobie obejrzeć wciąż Odyseję Nolana. Warto podobno. Ja też jeszcze nie obejrzałem. No i jak ktoś bardzo lubi stare bajki, jak się okazało, to już jest stara bajka Samochody. Zygzak McQueen po 20 latach wrócił na wielki ekran. Trzeba zadzwonić 713-22-2020 i zgłosić się do zabawy 10 sekund. A teraz króciutka zachęta do tego, żeby pewien poziom abstrakcji osiągnąć w rozmowie i dyskusji. Otóż założę się, że nikt z was nigdy się nad tym nie zastanawiał, a tu właśnie widzę taką dyskusję nad tym, czego na świecie jest więcej, drzwi czy kół? Drzwi czy kół? Tak po prostu, koła czy drzwi? Czego jest więcej? Proszę bardzo, odpowiedź nieznana jest kompletnie, natomiast jest procentowo zaznaczone, ile osób głosuje na drzwi, ile osób na koła. Wy się teraz też możecie szybciutko zastanowić, czego jest więcej na świecie waszym zdaniem. Jak to zweryfikować? Trudna sprawa. Ale 54% głosujących wybrało koła. Drzwi to 46% w tej chwili, ale jak macie ochotę, możecie znaleźć sobie to miejsce, w którym można oddać taki głos, albo po prostu w pracy przyjemnie 15 minut podyskutować o tym, czego jest więcej. To będzie dobre spędzenie czasu w pracy.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Autopromocja.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Autopromocja.

0: Brian Adams już kończy z Melanie C śpiewać dla nas. Ja tylko przypomnę, że już możecie Państwo zacząć wysyłać SMS-y do intencji, a robimy to wysyłając go na numer 7148 i zaczynamy SMS-a od słowa intencje właśnie.
1: Gitara Jarosław Treliński.

pierwsze SMS-y już do nas przychodzą. Dziękuję za otrzymane łaski i proszę o dobre wyniki badań córki Ewy. Proszę również o zdrowie i szczęśliwą podróż moich bliskich oraz dar nieba dla moich rodziców i rodzeństwa.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

Jutro spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Papież Leon XIV mówił o braterstwie. Śląska policja rozbiła gang zajmujący się niebezpiecznymi

0: odpadami. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Bezpieczeństwo Polski po niedawnych rosyjskich atakach przy granicy Polski z Ukrainą i rosyjski dron wyłowiony z Bałtyku to tematy jutrzejszego spotkania w wąskim gronie. Prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego, generałem Wiesławem Kukułą. Prezydent nie widzi potrzeby zwoływania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo jego przedstawiciele co tydzień biorą udział w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa przy premierze.
1: Informacja z komitetów jest przekazywana na bieżąco panu prezydentowi, a z tych spraw, które mamy na bieżąco do omówienia, wicepremier i minister obrony narodowej, jak i szef sztabu, to jest ta formuła, która jest dla nas najbardziej odpowiednia.
0: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. W obliczu wojny hybrydowej każdy sygnał może mieć znaczenie. Służby specjalne apelują do Polaków o zgłaszanie podejrzanych sytuacji, takich jak nietypowe zachowania ludzi, na przykład w pobliżu mostów czy torów kolejowych i porzucone w tych miejscach paczki.
2: Rosyjska fantazja nie ma granic. Są próby podpalania, są próby ataku czy wysadzania torów, tak jak mieliśmy przypadek pod Garwolinem. Zwracajmy na to uwagę. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Służby, każdy taki sygnał traktują niezmiernie poważnie.
0: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Szanować każdą osobę, odrzucić to, co hańbi. Leon XIV we wczorajszej katechezie skupił się na drugim rozdziale konstytucji Gaudium et Spes. Przypomina ona, że Bóg chciał, aby ludzie stanowili jedną rodzinę i traktowali się nawzajem w duchu braterstwa.
4: Wizja ludzkości jako wspólnoty osób jest cennym dziedzictwem, które pozostawił nam Sobór Watykański II. Pomaga ona każdemu z nas dokonywać rozeznania osobistego i wspólnotowego, aby odpowiedzialnie oceniać współczesne projekty społeczne i polityczne w świetle kryteriów godności osoby ludzkiej, sprawiedliwości społecznej oraz wolnego uczestnictwa w budowaniu dobra wspólnego. Przyszłość ludzkości zależy bowiem od zaangażowania każdego z nas we współpracę z Bogiem i z braćmi na rzecz budowania bardziej ludzkiego świata.
0: W słowie do Polaków papież prosił o modlitwę w intencji młodzieży, by podejmowała odważne decyzje służąc Bogu i bliźnim. 26 nielegalnych składowisk niebezpiecznych odpadów, 12 osób z zarzutami. Śląska policja rozbiła gang trudniący się porzucaniem trujących śmieci, informuje Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej komendy.
5: Wśród ujawnionych odpadów znajdowały się pojemniki wypełnione tak zwanymi stężonymi wodami czerwonymi, będącymi pozostałością po produkcji trotylu. Śledczy zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na ogłoszenie zarzutów, a następnie skierowanie do sądu dwóch aktów oskarżenia łącznie wobec 12 podejrzanych w wieku od 28 do 69 lat, głównie mieszkańców województwa mazowieckiego.
0: Z racji, że oskarżeni według śledczych uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, grozi im nawet 15 lat więzienia.
6: Minut po godzinie 12 sprawdzamy prognozy pogody. Na Dolnym Śląsku pochmurno, wydawało się o poranku, że będzie to deszczowy dzień, ale nie, we Wrocławiu nie będzie już padać. Maksymalna temperatura na Dolnym Śląsku w dniu dzisiejszym to 21 stopni, we Wrocławiu będzie natomiast stopni 20, teraz 18, temperatura rośnie, jest ciepło, przyjemnie, wieje wiatr z prędkością do 15 km na godzinę, ciśnienie atmosferyczne niskie, jakość powietrza dobra.
7: Radio Rodzina.

Dzień dobry wszystkim, przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się w czwartek, dzisiaj jest 17 dzień września. Zaczynamy od zespołu Air, już teraz na naszej antenie Mr. Man.

0: Jamelia na antenie Radia Rodzina, 24 minuty po godzinie 12, a teraz o tym, co w dzisiejszej audycji dziś w kościele o godzinie 13.10 na antenie Radia Rodzina będzie o pikniku na parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim. Wspólna zabawa, domowe jedzenie i pomoc najbardziej potrzebującym. Organizowane od lat wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców osiedla, którzy licznie odwiedzają w tym dniu dom parafialny. Ta pomoc trwa już od 6 lat. O początkach pikniku parafialnego mówi ksiądz Andrzej Paliszek Saładyga, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła we Wrocławiu na Muchoborze Wielkim.
1: No, początki były bardzo spontaniczne i na pewno widzieliśmy w tym wielką łaskę Bożą, bo nie spodziewaliśmy się tak wielkiego odzewu ludzi na zaproszenie, ale właśnie to pokazało nam, że z pomocą Bożą potrafimy bardzo wiele wspólnie uczynić.
0: Jak podkreśla Rafał Dziedzic, jeden z organizatorów, wydarzenie jest przede wszystkim okazją do spotkania i integracji mieszkańców, jednak już w sam proces przygotowywania wydarzenia również gromadzi wielu parafian.
2: Myślę, że największą wartością tego, co tutaj robimy, jest to, że jest nas naprawdę wiele na spotkaniach, myślę około 20 osób, a tak naprawdę te 20 osób jest reprezentantem wielu, wielu innych, także to jest takie wspólnotowe święto i jest nas, myślę, naprawdę około 100 osób, które są zaangażowane w różnej formie, może nawet więcej niż 100. I to mnie najbardziej cieszy.
0: Dla tych, którzy przybędą 20 września na piknik parafialny, czeka zarówno coś dla ciała, jak i dla ducha.
2: No wierzę, że czeka deszcz Bożych błogosławieństw przede wszystkim, że Pan Jezus będzie działał i poruszał nasze serca, odnawiał naszą wiarę, gdy będziemy się tak wspólnie bawić, dzielić miłością, ale czekają też takie bardzo, powiedziałbym, smaczne doświadczenia, bo będzie grill, będzie żurek. W tym roku to jest taka nowość, bo żurek będzie gotowany tu na miejscu. No, liczymy, że może nawet 150-200 litrów tego żurka powstanie, także bardzo Was wszystkich zapraszamy na degustację. Do tego będzie chleb ze smalcem, będzie bigos, to jest specjalność naszych sióstr salezjanek i to hit pikniku zawsze pierwszy się rozchodzi. Dla dzieci będzie popcorn, będzie hot dog, wata cukrowa, no i oczywiście kawka i do tej kawki coś słodkiego. Myślę, że to jest taka integralna część naszego pikniku. Każda wspólnota będzie miała okazję się zaprezentować. To będzie takie krótkie, 3-minutowe wystąpienie i mam nadzieję, że wiele osób poczuje się takich zachęconych do tego, żeby swoją wiarę rozwijać, no właśnie w tych wspólnotach, które w naszej parafii działają.
0: Zapraszamy gorąco na piknik, a już teraz zapraszamy na audycję. Dziś w kościele na antenie Radia Rodzina o godzinie 13.10 przygotowała ją Natalia Wójcik.

0: Radio Rodzina Brzeg 94 FM.
1: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
2: Nie zagram już. Nie zagram już żadnej z ról.
1: Ale proszę pani, to jest główna rola.
2: Żadnej z ról.
1: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Nie pani to weźmie pod uwagę.
2: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
1: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
2: Nawet o ból.
1: Albo dwa krótsze, takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę
2: nie
1: pani.
2: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
1: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy, Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
2: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
1: Ja mam sztuce

0: Pani to słyszy?
1: Parole, parole, parole, parole, parole, naprawdę parole.
0: Ach, parole, parole.
1: Już siebie wolę.
0: Ile to można powtarzać? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość, miłość.
1: Nawet o ból.
0: Małżeństwo. Z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie, halo?
1: Nie, a propos, a
0: też nie?
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia?

0: to ja.
1: Wie pani co, pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
0: Parole, parole, parole.
1: Parole.
0: Parole, parole, parole.
1: No i po co to powtarzać teraz?

ja nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi? Co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?

0: 15 minut pozostało do godziny 12. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka. Dzisiaj, to znaczy 17 września. Z tej okazji chciałam przypomnieć o komiksie troszeczkę, o którym rozmawialiśmy na naszej antenie. Komiks Obietnica autorstwa Juliusza Woźnego. To już jego 14 komiks. Właśnie poświęcony jest historii małych Sybiraków. Myśląc o gułaku gdzieś na dalekiej Syberii, nie wyobrażamy sobie, jak wiele dzieci było na tej nieludzkiej ziemi. Posłuchajmy autora komiksu.
1: Pamiętajmy o tym, że reżim sowiecki tak globalnie karał, to znaczy kara dotyczyła całej rodziny i wywózki, deportacje na wschód to są deportacje całych rodzin, czyli piąta rano, walenie do drzwi kolbami, zbierajcie się, nie wiem, 15 minut, pół godziny i zabierano tych ludzi wszystkich. Nie pomijano nawet chorych starców, także to były te ofiary, które w pierwszej kolejności ginęły, tak? Jeszcze w czasie transportu, podobnie zresztą jak małe dzieci. To też często były ofiary jeszcze zanim dojechali do stacji docelowej, do jakiegoś tam obozu gdzieś za kręgiem polarnym, czy gdzieś daleko na wschodzie. I potem, no, Gehenna, jak wspomniałem, codzienna walka o byt, naprawdę bohaterska. Na tych stronach komiksu zobaczą Państwo matkę pana Ryszarda, która głód, więc ona jak najdłużej starała się karmić piersią swojego syna. Tam on opowiadał mi takie sceny, że jak ona wracała z pracy, to on już stał w oknie i krzyczał: mama cyca. Ona na pewien czas traci wzrok, to jest ta tak zwana kurza ślepota, właśnie z wyczerpania, z głodu i z tego, że dla organizmu to był ogromny wysiłek.
0: Ryszard Janosz jako dziecko z całą rodziną trafił do gułagu na Syberii i właśnie komiks Obietnica poświęcony jest historii jego życia. Dzisiaj Ryszard Janosz jest szefem wrocławskiego działu Związku Sybiraków i komiks właśnie został zaprezentowany 27-29 maja we Wrocławiu w związku z takim zgrupowaniem tego związku oddziału wrocławskiego. Komiks przeczytałam, zrobił na mnie duże wrażenie. Przeczytałam i obejrzałam, bo to też jest taka graficzna forma. Przede wszystkim dlatego, że pan Ryszard urodził się dokładnie w tym samym miejscu i dokładnie w tym samym roku, co mój tato w roku 40 w Kostopolu i właśnie stamtąd został zabrany wraz z całą rodziną któregoś dnia po prostu. A tytuł komiksu, Obietnica, odnosi się do obietnicy, którą Alojzy Janosz, ojciec chłopca, złożył żonie i dzieciom. Obietnicy, że wszyscy wrócą do Polski.
1: Pan Alojzy składa obietnicę, że wrócą do ojczyzny i robi wszystko, żeby dotrzymać tej obietnicy. Potrafi kraść zboże, potrafi robić najróżniejsze rzeczy. W pewnym momencie, kiedy już jest po pakcie tutaj Majski-Sikorski, on uznaje, że trzeba po prostu wyruszyć do punktów zbornych, tam gdzie można było nawiązać kontakt z armią Andersa. Komendant nie miał ochoty, żeby na to wyrazić zgodę, no bo wiadomo, tracił darmowe ręce do pracy, tracił swoich niewolników i wtedy pan Alojzy po kryjomu robi tratwę, sporządza tratwę i tą tratwą bierze jeszcze na pokład kilka innych osób. On w sumie wywozi tą tratwą, zdaje się, około 18 osób, także po prostu historia zupełnie niesamowita.
0: Komiks ma bardzo duży walor edukacyjny i na pewno może dotrzeć do młodych ludzi, a punktem wyjściowym do opowiedzenia całej tej historii pana Ryszarda, jego rodziny, jest spotkanie na kartach komiksu właśnie Ryszarda z młodymi ludźmi, którzy nieco zainteresowani, ale także sami zadając sobie pytanie, po co w ogóle interesować się tą historią, zaczynają rozmowę i tak ta historia snuta jest na kartach komiksu. Komiks ukazał się nakładem wydawnictwa Ośrodka Kultury i Sztuki. Tam też we Wrocławiu można taki bezpłatny egzemplarz na rynku otrzymać. Możecie otrzymać także taki komiks od nas, jeśli napiszecie do nas 7148, zaczynamy od słowa rodzina. Taki komiks będzie na Was czekać w studiu Radia Rodzina. Możecie też zadzwonić 71 322 20 22. Przypominam, że dzisiaj Światowy Dzień Sybiraka.

0: Rośnie niepokój związany z wojną na Ukrainie. Są dane GUS-u. Potem nowe ustalenia w sprawie ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. Uzdrowiska na tym tracą. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Coraz więcej Polaków obawia się wpływu wojny na Ukrainie na naszą gospodarkę. Jak wynika z danych GUS-u, jeszcze w zeszłym miesiącu takich osób było niespełna 23%. We wrześniu już ponad 27%. Z kolei dla nieco ponad 30% respondentów obecna sytuacja na Ukrainie stanowi duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski. Tu też jest wzrost, bo jeszcze miesiąc temu myślało w ten sposób niewiele ponad 28%. Maszynista przesłuchany i potwierdza się pierwotna wersja dotycząca ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej pod Radomiem. Z zeznań wynika, że ciężarówka, która uderzyła w pociąg, miała wjechać na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Pociąg jechał wtedy z prędkością 117 km na godzinę. Kierowcy betoniarki na razie śledczy nie mogą przesłuchać.
1: Stan kierującego ciężarówką jest nadal określany jako ciężki, nie ma możliwości wykonania czynności z tym panem.
0: Wyjaśnia Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. W wypadku zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych, trzy ciężko. Straty podliczyła też kolej. To kilkanaście milionów złotych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Do późnych godzin nocnych trwały utrudnienia na kolei wywołane wczorajszą awarią urządzeń sterowania ruchem na stacji w Katowicach. Wiele pociągów było opóźnionych. Wiele też odwołano, mówi Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK.
3: Wczorajsza awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Katowice spowodowała opóźnienie łącznie 649 pociągów na ponad 13 tysięcy minut. Odwołano 76 pociągów, w tym 32 na części trasy i 44 na całej trasie. Okrężnie skierowano jeden pociąg dalekobieżny.
0: Dziś ruch pociągów na Śląsku odbywa się już bez zakłóceń. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, wylicza Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki.
4: Skala problemu jest dość duża, zwłaszcza w okresach zimowych i późnojesiennych. Te miejsca, które były nieobłożone, niestety, przynoszą straty, tak? Dlatego, że kadra musi być zatrudniona, musimy być przygotowani na przyjęcie takiej ilości gości. Jeżeli ich nie ma, to nie mamy innych gości w to miejsce.
0: Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu. Bez tego miejsca mógł skorzystać inny pacjent.
5: Cztery minuty po godzinie 13 we Wrocławiu, 19 stopni i będzie jeszcze cieplej o 1 stopień dokładnie. Zachmurzenie jest spore, ale jest też dużo słońca, ciepło, przyjemnie. Wieje wiatr z prędkością do 15 km na godzinę i mimo porannych opadów deszczu nie popada już dzisiaj we Wrocławiu. W pozostałej części Dolnego Śląska również, choć lokalnie, z tego co widzę, w Wołowie, Strzelinie, Dzierżoniowie może troszeczkę popadać jutro, natomiast słoneczny dzień bez deszczu.
6: Reklama.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie Koleje Dolnośląskie.

0: Załóż ochronić.
1: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Sześć minut po godzinie 13 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzisiaj jest czwartek, 17 dzień września. Już za chwilę o godzinie 13.10 audycja Dziś w Kościele na antenie Radio Rodzina. Przeniesiemy się do Muchoboru Wielkiego, a tam parafianie zapraszają na piknik parafialny, który już 20 września poprowadzi Natalia Wójcik. Zapraszam.

0: Kościele.
1: Radio Rodzina gości dzisiaj w parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła we Wrocławiu na Muchoborze Wielkim. A z nami są...
2: Ksiądz Andrzej Paliszek, Saładyga, proboszcz parafii świętego Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim.
3: Rafał Dziedzic.
4: Joanna Rajkowska.
5: Karolina Such.
6: Agnieszka Klejbach-Maruszewska.
1: I są to organizatorzy zbliżającego się już wielkimi krokami parafialnego pikniku. Szczęść Boże, witajcie.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże.
1: Dzisiaj chcemy opowiedzieć Państwu, co będzie się działo już w najbliższą niedzielę i zaprosić na to wydarzenie, ale zacznijmy od tego, który to już piknik.
3: Szósty, to już szósty piknik, ale chciałem powiedzieć na początku, że jesteśmy jednymi z wielu organizatorów tego wydarzenia.

0: doświadczenia. Myślę, że największą wartością tego, co tutaj robimy, jest to, że jest nas naprawdę wiele na spotkaniach, myślę około 20 osób, a tak naprawdę te 20 osób jest reprezentantem wielu, wielu innych, także to jest takie wspólnotowe święto i jest nas, myślę, naprawdę około 100 osób, które są zaangażowane w różnej formie, może nawet więcej niż 100 i to mnie najbardziej cieszy.
1: Szósty piknik parafialny. Jakie były początki tego wydarzenia?
2: No, początki były bardzo spontaniczne i na pewno widzieliśmy w tym wielką łaskę Bożą, bo nie spodziewaliśmy się tak wielkiego odzewu ludzi na zaproszenie, ale właśnie to pokazało nam, że z pomocą Bożą potrafimy bardzo wiele wspólnie uczynić.
0: Ojej, to już tak dawno było, że nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam, ale to była taka idea, która pojawiła się gdzieś tam w naszych głowach, sercach, że warto przygotować takie wydarzenie, które będzie nas scalało, które będzie takim świętem wspólnoty, które pozwoli nam zaprezentować te wspólnoty, które w parafii działają, które pokaże, że możemy się czymś podzielić się swoją wiarą, ale też podzielić się takim dobrym materialnym, czyli ciastem, czyli chlebem ze smalcem, czy żurkiem, czy kiełbasą z grilla. Myślę, że to jest takie piękne połączenie kwestii duchowych i takich fizycznych, coś dla ducha i coś dla ciała.
1: No i właśnie celem tego pikniku jest między innymi spotkanie się i poznanie wspólnoty parafialnej. Opowiedzmy trochę o tej wspólnocie. Jaka ona jest? Jakie grupy się na nią składają?
0: W naszej parafii mamy wiele różnych wspólnot. Mamy krąg biblijny, mamy róże rodziców, róże różańcowe, mamy męską wspólnotę Husaria Maryi, mamy wspólnotę odnowy w Duchu Świętym Syjon, mamy wspólnotę dla Maryi, która opiekuje się inicjatywą pierwszosobotnich nabożeństw. Mamy wreszcie Caritas, mamy wspólnotę młodzieżową, mamy wspólnotę Marianek, dzieci Maryi, mamy Skolę, także tych wspólnot jest naprawdę, naprawdę dużo i liturgiczna służba ołtarza, szafarze, także pewnie nie wszystkie wymieniłem, ale jest ich dużo i myślę, że każda z nich właśnie dokłada jakąś tam cegiełkę do tego naszego wydarzenia.
1: Z nami są również pani Joanna, pani Karolina i pani Agnieszka, które reprezentują parafialny zespół Caritas. No i ten parafialny zespół Caritas jest, można by powiedzieć, też takim sercem tego pikniku, bo to wszystko przez was.
3: No i dla nas. I to jest właśnie piękne w tym pikniku, że ta wspólna inicjatywa tak wielu osób odbywa się na szczytny cel, bo tym celem jest pomoc najuboższym mieszkańcom naszej parafii przez Caritas. To jest takie piękne, że tyle osób się to angażuje, tyle osób się później wspólnie bawi, a później tyle osób z tego korzysta. I wydaje mi się, że to jest taka piękna inicjatywa, że coraz więcej ludzi przychodzi, no bo tu się świetnie bawimy i coraz więcej ludzi chce nam pomagać, bo też na pikniku się dowiadują, że co się dzieje, że przez cały rok Caritas sprężnie działa i pomaga i chcą nam tym pomóc.
4: Jak Asia właśnie wspominała tutaj, że bardzo ludzi dużo do nas przychodzi. Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że też bardzo dużo dzieci zgłasza się do naszych akcji. I w tym roku bardzo serdecznie dziękujemy Szkole Podstawowej nr 25, gdzie również stamtąd będziemy mieli bardzo dużo wolontariuszy dziecięcych przy stoiskach z malowania twarzy i przy zaplataniu warkoczy.
1: Padły nazwy kilku stoisk. Powiedzmy, co będzie się działo w czasie tego pikniku parafialnego, co czeka na parafian i wszystkich gości, którzy przyjdą?
0: No wierzę, że czeka deszcz Bożych błogosławieństw przede wszystkim, że Pan Jezus będzie działał i poruszał nasze serca, odnawiał naszą wiarę, gdy będziemy się tak wspólnie bawić, dzielić miłością. Ale czekają też takie bardzo, powiedziałbym, smaczne doświadczenia, bo będzie grill, będzie żurek. W tym roku to jest taka nowość, bo żurek będzie gotowany tu na miejscu. No, liczymy, że może nawet 150-200 litrów tego żurka powstanie. Także bardzo was wszystkich zapraszamy na degustację. Do tego będzie chleb ze smalcem, będzie bigos. To jest specjalność naszych sióstr salezjanek. I to hit pikniku zawsze pierwszy się rozchodzi. Dla dzieci będzie popcorn, będzie hot dog, wata cukrowa. No i oczywiście kawka i do tej kawki coś słodkiego.
1: A A te wszystkie przysmaki przygotowywane są przez parafian?
0: Tak, tak. Od samego początku idea, która nam przyświeca, to jest to, że dzielimy się tym, co mamy najlepsze, więc nie kupujemy tego, po prostu robimy własnoręcznie. I tutaj jest też wielka zasługa naszych parafian, którzy dzielą się swoimi zasobami, swoimi ciastami, po to, żebyśmy mogli ten piknik organizować, żebyśmy mogli przede wszystkim zbierać pieniądze dla tych najbardziej potrzebujących członków naszej parafii.
1: To już wiemy, co dla ciała, a co dla ducha.
0: Myślę, że to jest taka integralna część naszego pikniku. Każda wspólnota będzie miała okazję się zaprezentować. To będzie takie krótkie, trzyminutowe wystąpienie i mam nadzieję, że wiele osób poczuje się takich zachęconych do tego, żeby swoją wiarę rozwijać. No właśnie w tych wspólnotach, które w naszej parafii działają.
1: A jeżeli chodzi o sam dzień pikniku, tutaj to już praca od samego rana. Jak wygląda takie przygotowanie?
2: No na początek wszyscy się mobilizują, żeby być na pierwszej mszy świętej, żeby uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej, a później już wszyscy zajmują się fizyczną pracą, żeby na godzinę 13 wszystko było już gotowe. Przygotowujemy piknik już wiele dni wcześniej. Wszystko jest zwożone, wszystko jest przygotowywane, czyszczone. W niedzielę tylko to wszystko już rozkładamy i zwozimy przygotowane w profesjonalnych miejscach pożywienie.
1: Piknik to tylko jedna z form wsparcia najbardziej potrzebujących parafian. W jaki sposób parafialny zespół Caritas wspiera ich na co dzień?
3: Parafialny zespół Caritas wspiera mieszkańców Muchoboru przez dyżury co 2 tygodnie, gdzie wydajemy żywność i potrzebne rzeczy. Każdy potrzebujący może się do nas zgłosić swoje potrzeby. Wspieramy również w szkole dzieci, często fundując im obiady. Przeprowadzamy różne akcje, na przykład zakupujemy tornistry, znaczy nie zakupujemy, tylko prosimy. Parafian i parafianie sponsorują wyprawkę całą dla potrzebujących dzieci. Organizujemy mikołajki, organizujemy paczki na święta dla najuboższych, również paczki żywnościowe dla rodzin z okazji świąt.
1: A jakim odzewem wśród parafian cieszą się te wszystkie akcje?
4: Odzew, dzięki Bogu, jest bardzo duży. Zawsze, że tak powiem, mamy pełen spichlerz rzeczy, naszych produktów. Tak jak ostatnio właśnie, co tutaj moja przedmówczyni wspominała, wyprawka dla Żaczka cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Wszystkie nasze dzieci, które były potrzebujące, mają te wyprawki. Do tej pory jeszcze zgłaszają się ludzie, którzy po prostu chcą pomagać, że jeszcze mogą wesprzeć w jakiś sposób. Tak jak tu Asia wspominała, również właśnie też fundujemy obiady tym potrzebującym dzieciom, za co też serdecznie dziękujemy naszym parafianom, bo to część funduszy zebranych na pikniku idzie na ten cel. No i oczywiście ja jeszcze raz chciałam tutaj podziękować za ten zasób ludzki. Mamy tutaj wśród nas Karolinę, która pierwszy raz tak mocno się angażuje, jest zawsze na naszych dyżurach, pomaga nam wydawać te produkty i no jesteśmy bardzo zadowolone, tak? Także jakieś owoce tego pikniku, takie pierwsze są.
1: Tak jak słyszeliśmy, pani Karolina niedawno dołączyła do parafialnego zespołu Caritas. Dlaczego?
5: Przede wszystkim z chęci niesienia pomocy, bo ten czas mogłabym spędzić w inny sposób, nie wiem, chociażby scrollując media, jak to jest na porządku dziennym u niektórych osób, a tak to przynajmniej kawałek serca oddam komuś, kto naprawdę potrzebuje w tym momencie wsparcia.
1: Czy pogoda na piknik w tym roku zamówiona?
2: No, wymadlana, także myślimy i mamy nadzieję, że będzie pięknie.
0: 20 września od 13 do 18 serdecznie zapraszamy. Parafia pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, Muchobór Wielki, ulica Stanisławowska 87A.
1: A z nami byli
2: ksiądz Andrzej Paliszek, Saładyga,
0: Rafał Dziedzic,
3: Joanna Rejkowska,
5: Karolina Such,
4: Agnieszka Klejbach-Maruszewska.
1: Przedstawiciele organizatorów parafialnego pikniku, bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję i serdecznie zapraszam.
0: Dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękujemy.
4: Dziękujemy i zapraszamy na nasz piknik.
6: Dziś w kościele.

0: Dzisiejszym porannym gościem był prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. No i tak się złożyło, że akurat dzisiaj obchodzi też urodziny. Posłuchajcie, czego wrocławianie życzą naszemu prezydentowi, a potem przejdziemy do newsa. Przybliżę troszeczkę, o czym była poranna rozmowa.
1: Zdrowia, szczęścia, pomyślności.
2: 100 lat, a potem, żeby dbał jak najlepiej o mieszkańców Wrocławia na swoim stanowisku, żeby był jeszcze dalej prezydentem.
3: No przede wszystkim zdrowia.
4: Myślę, że to jest najważniejsze, żeby właśnie to zdrowie mieć tutaj dobre i żeby korzystać z życia.
0: A ludzie wokół?
4: Samych miłych przede wszystkim.
3: Tak, ciepłych i radosnych, z pozytywną energią przede wszystkim.
0: Bardzo ładne życzenia dostał prezydent Wrocławia. Dzisiaj obchodzi urodziny 17 września. We Wrocławiu trwają zaś prace remontowe związane z zapewnieniem miejsc schronienia na wypadek zagrożenia. No i właśnie o tym rozmawiała Patrycja Jęczmionka i prezydent Wrocławia Jacek Sutryk w porannej rozmowie. Chciałbym, żeby było to 400 tysięcy miejsc. Jesteśmy na pierwszym etapie procedury przetargowej na schron przy ulicy Chłupskiej, mówi prezydent.
5: Po wywołaniu tej pełnoskalowej wojny w Ukrainie wracamy do tych spraw, analizujemy, weryfikujemy tą infrastrukturę także we Wrocławiu. Jesteśmy przecież dzisiaj w procesie takiej, jak bym powiedział, ewaluacji oceny ponad 300 miejsc. Jutro będzie o tym raport. Jesteśmy we wrocławskich szkołach, gdzie przygotowujemy miejsca schronienia takiego doraźnego, które mają, no właśnie w takiej sytuacji chwilowego zagrożenia czy ryzyka wystąpienia zagrożenia pozwolić nam się schronić. Każdy z nas powinien znać to miejsce. To miejsce powinno być oczywiście w naszym umownym miejscu pracy, w miejscu, gdzie się uczymy, czy wreszcie miejscu, w którym mieszkamy. No, dzisiaj, tak jak powiedziałem, kilkaset tego typu obiektów z jednej strony sprawdzamy, no właśnie pod kątem tego, aby je adoptować także do tych przepisów.
6: 400 tysięcy miejsc się przygotowuje, tak?
5: Tak. Ja chciałbym, żeby to było 400 tysięcy miejsc. No może kiedyś osiągniemy taki wskaźnik, jaki ma choćby Finlandia, prawda, która jest w stanie zabezpieczyć swoich miejsc.
6: No ale oni rozpoczynali dużo, dużo wcześniej.
5: No mówiąc wprost, prawie 100 lat temu. No mówiąc wprost, prawie 100 lat temu. To także pokazuje, że to jest proces. No ale tego czasu dzisiaj nie ma. Trzeba te sprawy traktować na serio. Ja już mówiłem o tym także w tym studiu. To nie jest tylko odpowiedzialność tego miasta instytucjonalnego, moja jako jego prezydenta, to powinna być odpowiedzialność każdego z nas. Czyli nie wiem, kiedy budujemy dom, kiedy robimy jakąś inwestycję kubaturową, już powinniśmy o takich miejscach myśleć. To naprawdę w wielu przypadkach nie muszą być jakieś niestworzone rzeczy. Tak? Te parametry, szczególnie dla miejsc takiego schronienia doraźnego, są do spełnienia w bardzo wielu miejscach. Tym się zresztą właśnie dzisiaj zajmujemy, ale także budujemy, tak, ja bym powiedział, takie poważniejsze miejsca, które mają nas chronić, czyli schrony, bo jesteśmy w pierwszej procedurze przetargowej na taki schron na ulicy Chłupskiej.
0: Obecnie jeśli chodzi o miejsca schronienia, jest w mieście dosyć trudna. We Wrocławiu funkcjonuje około 300 starych budowli ochronnych, jednak żadna z nich nie spełnia wymaganych stawianych współczesnym obiektom zbiorowej ochrony. Nowe przepisy dotyczące ochrony ludności zmieniają także zasady projektowania budynków.
5: Bezpieczeństwo powinno być dla wszystkich priorytetem. Tutaj też uczulam, uważliwiam nas wszystkich, no to wymuszajmy pewną presję także na tych, którzy dewelopują, którzy przygotowują dla nas mieszkania. Ta wspólna presja, myślę, że docelowo sprawi, że i podejście tych umownych deweloperów czy inwestorów będzie inne. Na pewno, jeżeli chodzi o obiekty użyteczności publicznej, to zarówno te, za które powiedzmy odpowiada miasto, jak i nie wiem, teraz rozmawiamy z Politechniką o rozbudowie jej infrastruktury. Tam już się pojawią właśnie te elementy związane z miejscami doraźnego schronienia. W każdą tego typu inwestycję kubaturową już ta funkcja musi być zaszyta. Tu w ogóle nie ma żadnego kompromisu i być nie powinno. W związku z tym musimy wymuszać presję. My jako urząd, bo też będziemy odpowiedzialni za wydawanie takich jakby dodatkowych zgód i warunków, będziemy do tego przykładać bardzo dużą wagę. I raz jeszcze, no, to powinna być nasza wspólna odpowiedzialność i tu nie powinno być miejsca absolutnie na żaden kompromis.
0: Kolejnym wyzwaniem dla miasta jest system powiadamiania alarmowego. Ten system stawiamy na nowo, mówi prezydent.
5: Ten odziedziczony system rzeczywiście był niekompletny. My go uzupełniamy. Mm-hmm. Kupiliśmy chyba 14 czy 15 nowych syren. Teraz jesteśmy w trakcie zakupu kolejnych 11. Tu współpracujemy także ze specjalistami, którzy no właśnie pomagają nam we właściwy sposób dokonać takiej dyslokacji tych syren, tak aby no każdy wrocławianin mógł w sytuacji zagrożenia skutecznie o tym się poinformować i myślę, że ten system już coraz lepiej działa, że potrzebujemy dosłownie chwili, aby on był kompletny. No to jest tak, jak powiedziałem, to są pewne zaległości wieloletnie, do których nikt nie przywiązywał, sprawy, do których nikt nie przywiązywał tak dużej roli. No dzisiaj one nabierają zupełnie innego znaczenia, a my ten system stawiamy na nowo de facto.
0: Zainteresowani całą rozmowę znajdą na stronie internetowej Radia Rodzina w zakładce Wrocław.

0: 9 minut do godziny 14. Rezerwat na antenie Radia Rodzina. Ta informacja, którą za chwilę przekażę, będzie skierowana głównie do nauczycieli. Może słuchają mnie teraz nauczycieli, nauczycielek, ale myślę, że także do rodziców i do osób, które prowadzą jakieś różne na przykład koła zainteresowań, bo mowa jest o edukacji za pomocą kinematografii, oglądania filmów, a dokładnie, która może być takim uzupełnieniem i rozszerzeniem programu nauczania. Mowa o DCF Edukacja w Dolnośląskim Centrum Naukowym. To jest program dedykowany zarówno przedszkolakom, jak i uczniom szkół średnich, szkół podstawowych. Nasi goście Katarzyna Mac i Marcin Kafel z Działu Edukacji Filmowej Dolnośląskiego Centrum Filmowego opowiedzieli na antenie Radia Rodzina, co dokładnie kryje się pod tą nazwą. Tu szereg różnych cykli filmowych dedykowanych różnym grupom wiekowym. A oglądanie filmu połączone jest z wykładem i dyskusją. I Katarzyna Mac podkreśla, że oglądanie filmu nie jest tylko oglądaniem, ale jest przyczynkiem do rozmowy, do poznania świata, do zdobycia kompetencji niezbędnych w dzisiejszym świecie.
1: Pod tą nazwą kryje się bardzo bogaty program edukacji filmowej, skierowany zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i do szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, ale również kadry nauczycielskiej, także od przedszkola po dorosłych. W ofercie mamy cykle, które łączą pokazywanie, oglądanie filmów z rozmową, prelekcją i warsztatami. To jest taka nasza przewodnia idea. Wychodzimy od tego, że oglądanie filmu nie jest tylko oglądaniem, ale jest przyczynkiem do rozmowy, do poznania świata, do zdobycia kompetencji niezbędnych w dzisiejszym świecie.
0: I oglądanie filmów to też często przyjemność, tak myślę. A kto może wziąć udział w zajęciach? Absolutnie każdy, mówi Marcin Kafel.
2: Absolutnie każdy, od samego początku edukacji, aż po kadrę pedagogiczną, dla której w tym roku też mamy ofertę nawet nieco bogatszą niż zazwyczaj.
0: Jeśli chodzi o cykle, to jest to filmoterapia, kinoszkoła, akademia dokumentalna i wiele więcej. Filmoterapia to cykl, który cieszy się dużym powodzeniem, mówi Katarzyna Mac.
1: Są to zajęcia z psychologami i psycholożkami, psychoterapeutkami, psychoterapeutami. Oglądamy filmy, które poruszają trudniejsze tematy i są w ogóle trudniejsze w sensie w odbiorze i w zrozumieniu, i na ich bazie prowadzimy potem pogłębiony około półtora godzinny warsztat, gdzie pomagamy młodzieży zrozumieć sytuacje i procesy, które ich dotyczą, i tutaj bardzo fajnie sprawdza się to medium filmowe, gdzie młode osoby mogą rozmawiać o, ciągle używam słowa problemy, ale może niekoniecznie problemy, natomiast
0: jakieś wyzwania,
1: o może to jest lepsze słowo, które ich dotykają nie na swoim przykładzie, nie na przykładzie osób, które siedzą koło nich, tylko na podstawie przeniesienia, na podstawie bohaterów filmowych. To bardzo ułatwia taką szczerą rozmowę.
0: Jeśli chodzi o propozycje tematyczne, jest ich bardzo dużo. Oczywiście wszystko dostosowane jest do wieku odbiorcy. Dla przedszkolaków mamy kilka takich krótszych animacji, dla starszych dzieci, dla młodzieży to już są filmy. Oczywiście zawsze połączone z dyskusją, z wykładem, z takim wprowadzeniem. Mój syn wraz ze swoim przedszkolem uczęszczał właśnie do Dolnośląskiego Centrum Filmowego właśnie na DCF Edukację. Bardzo to był dobry czas, bardzo sobie chwalę. No i ja dzięki temu poznałam kilka wartościowych pozycji, jeśli chodzi o bajki, a poszukujemy wciąż takich, myślę wszyscy, żeby ten czas spędzany przed ekranem był przede wszystkim wartościowy. Więcej informacji na naszej stronie internetowej można dołączyć, jeśli chodzi o DCF Edukację, na pojedynczy cykl, na pojedynczy jakiś taki seans, ale można też na cały cykl obejmujący właśnie cały rok szkolny.

0: Syreny alarmowe w Lubelskiem i Podkarpackiem, zagrożenie atakiem z powietrza. W Sejmie rządowa informacja o wzmocnieniu obronności. Dobre wieści dla kierowców, ropa tanieje na globalnych rynkach. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali dziś przed południem alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o zagrożeniu atakiem z powietrza. W obu regionach uruchomiono syreny alarmowe w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę i działaniami polskiego lotnictwa wojskowego. O szczegółach Janna Wyleżał.
1: Alarm powietrzny został ogłoszony na terenie wszystkich powiatów województwa lubelskiego i podkarpackiego. Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego poleciły mieszkańcom znaleźć bezpieczne miejsce, stosować się do poleceń służb i oczekiwać na dalsze komunikaty. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało wcześniej o rozpoczęciu operowania polskiego lotnictwa wojskowego w przestrzeni powietrznej, a wszystko to w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Z informacji przekazanej przez rzecznika dowództwa operacyjnego podpułkownika Jacka Goryszewskiego, około 4 km od granicy z Polską spadł albo został też zestrzelony dron. Ze względu na jego szybkie zbliżanie się do granicy poderwano myśliwce polskie w celu zabezpieczenia przestrzeni powietrznej.
0: Po niespełna godzinie w obu województwach alarm odwołano, a wszystko to działo się w momencie, gdy w Sejmie trwała debata po informacji rządu na temat działań na rzecz wzmocnienia obronności. Wiceminister Obrony Narodowej zapowiedział zabezpieczenie blisko 500 km wschodniej granicy Polski do końca tego roku. Inwestycje prowadzone są w ramach programu Tarcza Wschód.
2: 270 km to tak zwane tereny no-go, nieprzejezdne, zabagnione tereny, które są puszczą. W związku z tym deklarujemy, że do końca tego roku, licząc zarówno magazyny, rozbudowę linearną, jak i tereny nieprzejezdne dla wroga, będzie to zabezpieczenie około 470 km granicy państwa.
0: Mówił w Sejmie wiceminister Cezary Tomczyk. Rządowej informacji posłowie domagali się po ostatnich atakach Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Powiało optymizmem dla kierowców. Ropa tanieje na światowych rynkach, choć baryłka nadal kosztuje powyżej $100. Spadki cen to efekt informacji z Arabii Saudyjskiej, która chce w ciągu kilku najbliższych dni przywrócić częściowo działanie uszkodzonego rurociągu wschód-zachód. Naftociąg ucierpiał w wyniku ataku irackich bojówek sprzymierzonych z Iranem. A jest to tym bardziej dotkliwe, że po zamknięciu cieśniny Ormus to właśnie ta instalacja stała się ważną drogą transportu surowca. Rurociąg ma znów pełnić działać w ciągu 6 tygodni. Ruszył Europejski Tydzień Mobilności, to znak, że czas przesiąść się z samochodu na bardziej ekologiczny środek transportu. W tym samym czasie policje państw europejskich prowadzą Roadpol Safety Days, czyli działania edukacyjne i kontrolne, których celem jest ograniczenie liczby wypadków śmiertelnych oraz promowanie odpowiedzialnych zachowań na drodze. I tak jest też dzisiaj. W całej Polsce odbędzie się akcja Prędkość, informuje Łukasz Szczepkowski z Policji w Piekarach Śląskich.
4: Przypominamy, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków, a ograniczenia prędkości nie są wprowadzone po to, by utrudnić podróż, lecz by chronić życie i zdrowie, wartości, których nie da się odzyskać po wypadku.
0: Europejski Tydzień Mobilności to flagowa kampania Komisji Europejskiej, która promuje zrównoważony transport i ograniczanie korzystania z samochodów. W wielu miastach w ramach akcji organizowane są wydarzenia, przejazdy rowerowe, spacery oraz działania edukacyjne. Tegoroczna edycja potrwa do 22 września.
5: Jak jest ciepło, pięknie, przyjemnie, na zewnątrz 20 stopni we Wrocławiu. Już teraz sprawdzam właśnie dla Was pogodę. Temperatura będzie już teraz tylko spadać. Nad ranem jutro mamy być 10 stopni, więc całkiem chłodno, ale nie zimno. I w dniu jutrzejszym możemy spodziewać się nawet wyższej temperatury, 22 stopnie, więcej chmur, mniej przejaśnień. Na całym Dolnym Śląsku dzisiaj słonecznie, ładnie, lokalnie może popadać, ale nie we Wrocławiu.
3: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Już 5 minut po godzinie 14 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzisiaj jest 17 września i dzisiaj obchodzimy m.in. Międzynarodowy Dzień Muzyki Country, a więc zaczynamy razem z Dolly Parton. Warto wspomnieć tą niezwykłą piosenkarkę country. Także ona jest matką chrzestną dla Miley Cyrus i myślę, że to nie bez znaczenia, jeśli chodzi o jej karierę. Niedawno pożegnaliśmy się z Dolly Parton. Już teraz na naszej antenie 9 to 5, hymn człowieka pracy, bo w Stanach Zjednoczonych to właśnie od 9 do 5 zwykle się pracuje, u nas troszeczkę inne są godziny, ale generalnie ta piosenka jest o pracy, o pędzie, o tym, z czym nam się kojarzy często praca. Dolly Parton na antenie Radia Rodzina. Już dzisiaj Międzynarodowy Dzień Country i tak to właśnie świętujemy.

Nic nas nie zatrzyma. 13 minut po godzinie 14, a za chwilę o godzinie 14.30 porozmawiamy o Młodzieżowej Akademii Musicalowej, która działa we Wrocławiu. Jak się dowiedziałam już teraz z takich rozmów kuluarowych, jak to się mówi, że jest tam opcja także dla nieco starszych chętnych, żeby troszeczkę pośpiewać, potańczyć. Grupa nazywa się Mamut. No, wspaniała nazwa, naprawdę. Gratulacje dla osoby, która wymyśliła, bo to zaznacza zarówno wiek, ale też nawiązuje do MAMU, czyli do Młodzieżowej Akademii Muzykalowej. O 14.30 zapraszam, bądźcie z nami.

Świetnie mija nam czas i mam nadzieję, że wam także mija czas razem z nami, z Radiem Rodzina. Przygotowaliśmy dla was dużo ciekawych audycji dzisiaj. I teraz krótko powiem o tym, co przed nami. Za chwilę o 14.30 porozmawiamy z Joanną Kurzyńską i porozmawiamy jeszcze z mamą uczestniczek i uczestników, bo to syn i córka, Młodzieżowej Akademii Musicalowej MAM. Trwa rekrutacja, właściwie odbędzie się rekrutacja w sobotę. Rozmawiam o tym, jak działa Akademia, co to w ogóle jest, dla kogo. Okazuje się też, że też dla starszych przewidziana jest tam oferta, mimo że to młodzieżowa, oraz dla jeszcze młodszych. Bądźcie z nami, to o godzinie 14.30. Po godzinie 15.30 natomiast zajrzymy do Wrocławskiego Teatru Lalek. Porozmawiamy o zbliżających się premierach, o ofercie edukacyjnej oraz o spektaklach, które już teraz możecie oglądać. Poruszymy także temat weekendowych warsztatów dla różnych grup wiekowych oraz bajkobusu, który przemierza województwo dolnośląskie. Po godzinie 16.10 zapraszam na audycję Bezpieczny i Zielony Wrocław, którą przygotowała Daria Detlaff.

0: Już 31 minut po godzinie 14. Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się teraz w świat musicalu. Ze mną w studiu Joanna Kurzyńska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Założycielka, współzałożycielka Młodzieżowej Akademii Musicalowej, która mieści się we Wrocławiu, oraz Zuzanna Nadolska, zarówno uczestniczka, można powiedzieć, oraz mama uczestników, czy tak, już absolwentów.
1: Absolwentów.
0: Dzień dobry. I porozmawiamy właśnie o Młodzieżowej Akademii Musicalowej. Nazwa już nas naprowadza mniej więcej, co to takiego jest, ale może jeszcze kilka słów, jak powstała, skąd wziął się ten pomysł i kogo tam zapraszacie?
1: Historia jest bardzo piękna i już w sumie dawna, bo to będzie nasz 18 rok, który za momencik będziemy rozpoczynać. MAM, czyli Młodzieżowa Akademia Musicalowa, narodził się w głowie Magdaleny Zawartko, również współzałożycielki MAM-u. Prywatnie przyjaźnimy się i chodziłyśmy do szkoły. Wydaje mi się, że znamy się całe życie po prostu. Do szkoły muzycznej wtedy, która mieściła się przy ulicy Łowieckiej, we Wrocławiu oczywiście, później razem studiowałyśmy, wespół z Malwiną Aleksander. I tutaj ciekawe rzecz, bo MAM, czyli M-A-M, jest jak Magdalena, Asia i Malwina, ale odkryłyśmy to dopiero po 2 latach.
0: Wow.
1: Więc Magda wymyśliła kiedyś przed maturą na zajęciach z przedsiębiorczości.
0: To były dobre zajęcia.
1: Bardzo, bardzo dobre zajęcia ze wspaniałym nauczycielem. I po maturze, kiedy już razem studiowałyśmy w Akademii Muzycznej i wciąż przyjaźniłyśmy się, robiłyśmy wiele rzeczy razem, zaprosiła nas na spotkanie. To było gdzieś w jakimś klubie w Pasażu Niepole, chyba już nie istnieje. I powiedziała, że dziewczyny, może założymy taką szkołę musicalową dla dzieci i dla młodzieży. Nie było wtedy jeszcze czegoś takiego we Wrocławiu, a my osobiście miałyśmy doświadczenie w współtworzeniu takiej grupy teatralno-muzycznej, która przez wiele lat działała przy Teatrze Lalek we Wrocławiu, prowadzona przez Małgorzatę Jaworską-Kaczmarek, prywatnie moją mamę, i panią Zofię Stankiewicz-Kors. Myśmy tam naprawdę dostały solidne podwaliny do tego, by później powołać do życia coś takiego jak MAM. I to stało się w 2009 roku. Skrzyknęłyśmy się, zrobiłyśmy przesłuchania. Tak, 2009.
0: Tak liczę w głowie, no to już macie taki dużo lat na swoim karku, można powiedzieć.
1: Właśnie przed chwilą z Zuzią rozmawiałyśmy tutaj jeszcze przed wejściem na antenę, że okazuje się, że MAM będzie osiągał w tym roku pełnoletniość. Nasz nastolatek dorasta. I taka to historia, taka to historia.
0: Śpiewacie, tańczycie, występujecie i zapraszacie młodzież, ale nie tylko, prawda?
1: No właśnie, Zuzia, może powiesz co nieco o tej starszej młodzieży.
2: No tak, zapraszamy oczywiście również młodzież 18+, tak zwaną, do grupy Mamuty. To jest absolutnie fantastyczna grupa dorosłych, którzy się różnią od siebie wiekiem, różnią się miejscem pracy, różnią się doświadczeniem życiowym, ale wszyscy spotykają się w piątki o godzinie 17, żeby spędzić razem 3 godziny w świecie musicalu i coś razem wyczarować, a potem w czerwcu pokazać to publiczności na scenie, wystawić jakiś wspaniały spektakl. Także ja gorąco polecam, podpisuję się wszystkimi 4 kopytkami pod tym. Chciałam jeszcze powiedzieć, że kiedy ja trafiłam do MAM-u ze swoim dzieckiem najpierw, a potem ze sobą.
0: I ile on miał lat, czy ona, powiedz
2: ona,
0: na początku?
2: Ona chyba 10 miała, to było 12 lat temu w każdym razie. Dowiedziałyśmy się od koleżanki, że jest takie fajne miejsce dla dzieci, które lubią i tańczyć, i śpiewać, które łączy to wszystko razem i to fajne dziewczyny prowadzą, idź zobacz. Trafiłyśmy na przesłuchania, wtedy była tylko jedna grupa, ta sobotnia, jeszcze się załapałyśmy, kiedy była tylko jedna sobotnia grupa. Mhm. Przyszłyśmy na przesłuchania, a tam były 3 dziewczyny, które wyglądały jak nastolatki, ale miały w sobie taką niesamowitą pasję i taki pokład energii, że kupiły nas od razu. I no, ja muszę powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja, zarówno jeśli chodzi o dzieci, o zajęcia dla dzieci, jak i zajęcia dla dorosłych, naprawdę było wspaniale. To MAM to jest ogromna przygoda dla całej rodziny w sumie, bo mamy w grupie i mamy, i dzieci, i była chyba nawet raz babcia z wnuczkami, prawda?
1: Była babcia z wnuczkami, tak.
0: A był tata?
2: Tak, są
1: ojcowie. Tatusiowie są, zawsze bardzo się cieszymy, jak przychodzą tatusiowie, bo są w mniejszości wciąż.
2: No niestety, no. Ale jest... są. Pozdrawiamy was, chłopaki. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No, zbliża się rekrutacja, zaraz o to zapytam, ale najpierw chciałam o coś innego zapytać, bo ja kiedyś spotkałam się z takim stwierdzeniem, że musicale to można albo kochać, albo nienawidzić. Ja jestem w tym pierwszym teamie i chciałam zapytać, za co wy kochacie musical? Dlaczego to właśnie jest Młodzieżowa Akademia Musicalowa, a nie Młodzieżowa Akademia jakakolwiek inna? Pytanie trudne?
2: Bardzo, bo my kochamy musicale.
1: My jesteśmy w tej pierwszej grupie. I może to już ja traktuję jako taką oczywistą, że przestałam zadawać sobie to pytanie, ale istotnie Młodzieżowa Akademia Musicalowa w przypadku tych trzech niegdyś młodziutkich, wyglądających na nastolatki dziewcząt, o których wspomniała Zuza, ta miłość do musicalu była, że tak powiem, wyssana z mlekiem i myśmy po prostu wzrastały w atmosferze, w której te formy teatralno-muzyczne, wokalno-taneczne były bardzo obecne. Ja ze swojego dzieciństwa pamiętam siedzenie w fotelu i oglądanie na kasecie VHS nagranego West Side Story w kółko i w kółko, aż do zdarcia kasety, czy jakiejś deszczowej piosenki na przykład, czy Magda pewnie by wspomniała o Skrzypku na dachu.
2: O tak.
1: To było nasze naturalne środowisko wzrastania, dodając do tego szkołę muzyczną i też wielką radość, jaką sprawia połączenie muzyki, ruchu i jeszcze opowiadania jakiejś historii, tworzenia z tego wszystkiego pewnej formy teatralnej, to jest duża radocha. I chyba od tego się zaczęło najpierw. To trwa do dziś.
0: Bo mi się wydaje, że wielu z nas, słuchając muzyki, niejako naturalnie rusza się w jakiś, może czasami teatralny sposób i tutaj chyba tej chęci, takiej podążania za tym impulsem właśnie musical daje wyraz i tu jest przestrzeń na to, prawda?
1: Poza tym, czy to nie jest niesamowite, może takie niecodzienne, może troszkę nierzeczywiste, ale że w pewnym momencie, jak ogląda się ten musical, to ktoś zamiast powiedzieć coś normalnie, to śpiewa o tym przez 4 minuty i do tego dochodzi chór i zespół taneczny i z tego robi się takie jakieś wyolbrzymienie, które ma sens i które nie zdarza się na co dzień, a jednocześnie jest takim faktycznym wyrazem emocji i uczuć, na którym być może nie znaleźlibyśmy po prostu słów. I chyba za to ja na przykład uwielbiam, fascynuje mnie ta forma.
0: No to właśnie teraz mamy informację dla wszystkich tych, którzy nas słuchają i również fascynuje ich ta forma. Jest taki szczególny dzień w roku, to jest najbliższa sobota. Co się wtedy wydarzy w MAMie?
2: No w najbliższą sobotę w MAMie odbędzie się rekrutacja dla grup młodzieżowych, czyli tych od 7 do 18. Więc zapraszamy oczywiście na nią serdecznie. Zapraszamy do naszych social mediów, na stronę MAM, Młodzieżowa Akademia Musicalowa, gdzie jest dostępny formularz, który trzeba wypełnić, a potem po prostu przyjść.
1: Tak, rekrutacja ma formę takich warsztatów w zasadzie. Nie robimy klasycznych przesłuchań czy castingu. Nie jesteśmy tego rodzaju szkołą. Zapraszamy dzieciaki i młodzież do tego, żeby przyszli do nas, żeby zobaczyli, jak u nas jest, w naszej siedzibie, w naszych salach, spotkali nas prowadzących, kadrę instruktorską i żebyśmy mogli nawzajem się poznać poprzez jakieś twórcze działanie, poprzez oczywiście spróbowanie jakiejś choreografii, nauczenie się piosenki, sprawdzenie dykcji, powiedzenie jakiegoś tekstu na różne sposoby. Ale właśnie staramy się trzymać to jako taką formułę warsztatową, z której później można przejść dalej do wybranej grupy w jakiś z dni. Więc formularz faktycznie jeszcze można wypełnić i jeszcze się dopisać i oczywiście przyjść w sobotę do MAM-u.
0: A ja jeszcze teraz zapytam o uczestników, którzy teraz uczą się w MAM-ie. Podejrzewam, że motywacje są bardzo różne, ale pewnie są i tacy, którzy marzą o wielkiej karierze scenicznej, prawda?
2: No chyba takich jest troszeczkę na pewno i wśród absolwentów są już osoby, które o taką karierę sceniczną w zasadzie robią, można powiedzieć, całkiem wymiernie. Są studenci i absolwenci szkół muzykalowych nie tylko w Polsce, ale także na świecie, bo mamy jedną absolwentkę w Stanach Zjednoczonych, mamy absolwentów, którzy skończyli szkoły muzykalowe w Londynie, w Barcelonie. Mhm. Czy kogoś pominęłam? Chyba nie.
1: Tak, ta gromadka faktycznie rozpierzcha nam się w różne strony. Część naprawdę idzie na profesjonalną scenę, część skręca w jakieś inne kierunki, ale często wracając do mamu, jako do takiego korzenia, który też ich ukształtował, bo wierzymy, że ten musical... Nie mamy takiej ambicji, żeby też produkować artystów, czy żeby zapełniać te estrady. To jest niejako taki produkt uboczny, że tak to nazwę. Taka rzecz, która jeśli ma się wydarzyć, to i tak się wydarzy, a mam w tym bardzo pomoże. Ale jeśli się nie wydarzy, to mam da wiele innych, wykształci wiele innych kompetencji, które przydają się na scenie życia codziennego.
2: Ja może jako mama dodam, to co mogę zaobserwować, przez jakiś czas pracowałam też w korporacji finansowej, więc widzę rzeczy, których ludziom brakuje, a których można się nauczyć w mamie. Między innymi to jest możliwość i umiejętność pracy w grupie. To jest bardzo trudna wbrew pozorom umiejętność, natomiast w mamie praca odbywa się przede wszystkim w grupie. Jest to niezwykle ważny element i ten element naprawdę, niezależnie od tego, czy ktoś potem pójdzie ścieżką artystyczną, czy zupełnie inną, to jest coś, co się przydaje w życiu. Tak samo jak wystąpienia publiczne, za które pracownicy korporacji płacą ogromne pieniądze za szkolenia w tej dziedzinie. Mhm. Natomiast tutaj dzieciaki i młodzież są przygotowane do tego, że wyjdą przed grupę ludzi, wyjdą na tą przysłowiową scenę w światło reflektorów i są w stanie powiedzieć coś, zaśpiewać, zatańczyć, wyjść trochę ze swojej strefy komfortu, pokonać tremę, pokonać stres, poradzić sobie w jakiś sposób, nauczyć się, dostać narzędzia, jak sobie z tym radzić. I to naprawdę przekłada się potem na ogromnie dużo przestrzeni takiej dorosłej, życiowej, nawet odbywającej się zupełnie poza strefą artystyczną. Także to jest ogromna wartość mamu. Ja to obserwuję na co dzień wśród swoich dzieci, wśród ich znajomych i no, generalnie uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny element tego wszystkiego.
0: Ja jeszcze na koniec tylko chciałam poruszyć właśnie kwestię tego, że ta oferta wasza skierowana jest także do mamutów i do mamiątek.
2: I jeszcze są maminki.
0: I maminki, tak. Czyli tak naprawdę w każdym wieku, kto chętny, może się zgłosić.
1: Owszem, w tym momencie do mamu zapraszamy osoby w wieku od 4 lat, bez górnej granicy wiekowej, czyli chronologicznie mielibyśmy mamiątka najmłodsze, później maminki. Grupy młodzieżowe, w zależności od tego, w jaki dzień się odbywają, mają swoje kolorki, yellow, red, blue i tak dalej, tak? I od tego roku również grey, szare, ale to taki szary bardzo nasycony. No i nasza najstarsza młodzież, czyli mamuty, dorośli, ale młodzi duchem.
2: Zawsze. Pełni energii przede wszystkim. Pełni energii, pełni pasji, pełni zaangażowania, którzy bardzo chcą robić różne rzeczy i bardzo się cieszą, że mają miejsce przede wszystkim i możliwości, żeby to robić, bo to jest bardzo ważne, a bardzo rzadkie.
1: To prawda. Ja akurat osobiście mam zaszczyt i przyjemność prowadzić grupę mamutów pod kątem aktorskim. No i co roku chylę czoła po prostu przed waszą grupą i zwykłam mówić, że jak będę duża, to chciałabym zostać mamutem. Jestem na drodze do tego, ale naprawdę to jest szalenie inspirująca grupa, która no, my się odmładzamy po prostu co tydzień na zajęciach.
2: Ja tylko chciałam dodać też nasz mit założycielski, bo myśmy trochę tą grupę wymarudziły. Dlatego, że siedziałyśmy pod drzwiami i patrzyłyśmy, jak nasze dzieci się fajnie bawią i jak wracają pełne energii z tych zajęć. I zaczęłyśmy krążyć za dziewczynami, mówić, że ej, a my też tak chcemy. I w końcu się złamały. To było 10 lat temu. Na pierwszą scenę, na pierwszy spektakl. spektakl wyszło nas 5.
1: To prawda, 5 matek.
2: 5 matek, a teraz już jest nas 45 i nie tylko matek, także...
0: Wow, wow, czyli zapotrzebowanie jest, powiedzmy, tak, na tego typu zajęcia. Zapraszamy gorąco naszych słuchaczy. Rozmawiamy o Wrocławskiej Młodzieżowej Akademii Musicalowej, ale młodzieżowej, czyli skierowanej także do tych starszej młodzieży i do tej młodszej. A ze mną w studiu Joanna Kurzyńska i Zuzanna Nadolska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy
1: bardzo. Dziękujemy i zapraszamy.

0: Na zegarach godzina 15. Zapraszam na koronkę do miłosierdzia Bożego już teraz na antenie Radia Rodzina.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Premier ostro o możliwym ataku na Polskę. Potem PKN, czyli prezydencki pomysł na niższe ceny paliw. Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty papieża. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Lekcja z 17 września 1939 roku nie pójdzie na marne. Jeśli ktokolwiek odważy się nas zaatakować, spotka się ze stanowczą odpowiedzią. Naszą i naszych sojuszników, napisał na platformie X premier Donald Tusk w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Dzień jest symboliczny, bo właśnie dziś przed południem zmasowany rosyjski atak na zachodzie Ukrainy spowodował alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w województwach lubelskim i podkarpackim. Premier powiedział później po spotkaniu z kanclerzem Austrii Christianem Stockerem.
1: Blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorohuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja. Nasze samoloty zostały poderwane też do akcji. Podobny nalot miał miejsce 2 dni temu, ale także dzisiaj w nocy.
0: Donald Tusk dodał, że to nie były przypadki i na pewno nie damy się zastraszyć. Rosja wcale nie musi przekraczać naszej granicy. Ona już prowadzi z nami wojnę hybrydową za pomocą dronów, aktów sabotażu i dezinformacji w internecie, powiedział premier. Był rządowy CPN, czyli ceny paliw niżej. Powstaje prezydencki PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ma on trafić do Sejmu do końca tygodnia, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
2: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży.
0: Posłowie pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Sejm będzie głosował nad rządowym projektem w piątek. Potem ustawa trafi do Senatu. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Rząd obiecuje, że jeśli teraz weta nie będzie, to ponownie uruchomi program CPN obniżający ceny paliw.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Leona XIV, a zarazem przeżywa nowennę z okazji 180. rocznicy objawienia w La Salette, jak mówi kapelan tego sanktuarium, ksiądz Zbigniew Cybulski. Przesłanie Maryi ukazuje się szczególnie aktualne dzisiaj, kiedy coraz więcej Francuzów doświadcza duchowej pustki i odkrywa piękno katolickiej wiary.
4: Maryja Salet mówiła o potrzebie nawrócenia. Łączy wiarę z naszym życiem i mówi to w ten sposób do ludzi, którzy w tym czasie tutaj mieszkali, pokazując to poprzez uprawy, które się psują, poprzez ziemniaki, winogrona, orzechy, czyli dokładnie to, co ludzie tutaj uprawiali w tym czasie. Odstępstwo od wiary powoduje, że ta ciężka praca nie przynosi owoców. My potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. I kiedy popatrzymy na dzisiejszy świat, to widzimy, że świat jest zagubiony. Świat, który odstawił Pana Boga, któremu wydaje się, że może żyć i funkcjonować bez Pana Boga, tęskni za Panem Bogiem. Dlatego też to orędzie jest aktualne, choćby z tego powodu, że wzywa do nawrócenia.
0: 180. rocznica objawień w La Salette przypada w przyszłą sobotę. Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września. Nielegalne składowiska w całym kraju. Śląska policja zakończyła śledztwo w sprawie gangu, który odbierał niebezpieczne odpady od 63 firm i podrzucał je w różnych miejscowościach. W sumie 12 osób za to stanie przed sądem, informuje Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka Śląskiej Komendy.
5: Członkowie grupy mieli doprowadzić do powstania 26 nielegalnych składowisk, zlokalizowanych m.in. w Rejkowie, Nowej Piasecznicy, Janowie, Jasieńcu czy Sarnowie, na których znalazły się odpady niebezpieczne, stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
0: Wśród ujawnionych odpadów były m.in. beczki zawierające tzw. stężone wody czerwone, czyli pozostałości po produkcji trotylu, które przy niewłaściwym przechowywaniu mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Oskarżonym grozi nawet do 15 lat więzienia.
6: Godzina 15:24. Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 20 stopni. Temperatura będzie już teraz tylko spadać, bo to maksymalna temperatura w dniu dzisiejszym. Pochmurno, ale słońce świeci pięknie nam dzisiaj na niebie. Wiatr wieje z prędkością do 13 km na godzinę. Dzisiaj nie popada we Wrocławiu, popada za to w innych rejonach Dolnego Śląska. Jutro 22 stopnie w stolicy Dolnego Śląska i pochmurno. Show is hot out here. Przy mikrofonie Judyta Exner, 25 minut po godzinie 15, w 15:30 dokładnie na naszej antenie przeniesiemy się do wrocławskiego Teatru Lalek. Porozmawiamy o zbliżających się premierach, o ofercie edukacyjnej i o takim niezwykłym autobusie zwanym bajkobusem. Zapraszam.

0: I już za chwilę przenosimy się do wrocławskiego Teatru Lalek. Porozmawiamy z Katarzyną Krajewską, sekretarz literacką i pedagogzką teatru, o nowym sezonie artystycznym, o zbliżających się premierach i o ofercie edukacyjnej wrocławskiego Teatru Lalek i o Bajkobusie, takim magicznym autobusie, który przemierza Dolny Śląsk. Zapraszam. Znajdujemy się we wrocławskim Teatrze Lalek, a ze mną Katarzyna Krajewska, sekretarz literacka i pedagogzka teatru. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy zarówno o edukacji, jak i o tym, co przyniesie nowy sezon artystyczny we wrocławskim Teatrze Lalek, ale o czymś jeszcze, o tym na samym końcu. Na początku zapytam, jak rysuje się ten nowy sezon? Czy przed nami liczne premiery, intensywne premiery, dużo pracy?
1: Na pewno dużo pracy. Premiery mamy 3 zaplanowane od grudnia aż do maja, z czego 2 duże premiery na naszej największej scenie i 1 mniejsza na koniec sezonu na scenie kameralnej. Tym razem będą to spektakle tworzone z myślą o dzieciach najmłodszych od 4, 5 i 6 roku życia. Nasz pierwszy spektakl zaplanowany na ten sezon to spektakl, którego premiera odbędzie się 6 grudnia w Mikołajki. Wrocławski Teatr Lalek w tym roku obchodzi swoje 80-lecie. Co prawda obchody jubileuszu już za nami, świętowaliśmy w maju, natomiast ten grudniowy spektakl też ma taki charakter wspominkowy, ponieważ będzie on złożony z piosenek z naszych spektakli z ostatnich kilkunastu lat. Ciekawostką jest to, że to będą największe hity wybranych przedstawień. Wszystkie z nich z muzyką Grzegorza Mazonia, który jest, poza tym, że jest znakomitym kompozytorem teatralnym, to jest też naszym aktorem. I spektakl, kolejna ciekawostka, który poza piosenkami będzie odgrywany bez słów, to znaczy piosenki oczywiście będą śpiewane we wspaniałych aranżacjach, ale nie zostanie do nich dopisany żaden tekst. Cała ta historia, w którą połączą się piosenki, będzie odgrywana bez słów, z użyciem oczywiście teatru formy, czyli form kostiumów, elementów scenografii.
0: Czyli to taki spektakl typowo muzyczny.
1: Tak, to spektakl, który łączy muzykę i teatr formy, Teatr Lalek. Spektakl pod tytułem Słoń mi na ucho nadepną w reżyserii Tomasza Maślonkowskiego będzie też opowieścią o nieumiejętności początkowo zabrania głosu i o takiej drodze, którą podążają bohaterowie, żeby dotrzeć do takiego stanu, w którym mogą w pełni wyrazić siebie przez muzykę właśnie.
0: Ja myślę, że rodzice, którzy mają nieśmiałe dzieci, często właśnie boją się, że one nie będą potrafiły wyrazić swojego zdania i zabrać głosu. I to też jest taka piękna historia, która myślę, że pokaże, że tak właśnie może być, że można nauczyć się zabierać głos, nawet będąc bardzo, bardzo nieśmiałym.
1: Myślę, że tak. Ten spektakl jest też o tym, że czasami łatwiej jest nam wyrazić siebie, nie poprzez słowa, ale przez muzykę, przez śpiew. No ale też przez teatr, czy ogólnie przez sztukę.
0: Bardzo piękne przesłanie. A co kolejnego szykujecie? Wspomniałaś o 3 premierach.
1: Tak, kolejna premiera jest zaplanowana na koniec lutego i będzie to spektakl dla dzieci powyżej 4 roku życia, spektakl w reżyserii Katarzyny Szyngiery na podstawie książki pod zagadkowym tytułem Nierożec. Nierożec, czyli jednorożec, który urodził się w tradycyjnej, tęczowej rodzinie jednorożców, ale bardzo szybko postanawia odmówić uczestnictwa w tradycyjnych rytuałach tej rodziny, buntuje się, zaczyna powtarzać słowo nie i w końcu odchodzi z domu, żeby wyruszyć w świat i pójść swoją własną, zupełnie niecukierkowo-słodką drogą.
0: I co to pokazuje naszym najmłodszym? To jak być sobą, to, że możemy stawiać na siebie?
1: Ja myślę, że to jest, oczywiście zawsze widzowie oceniają, o czym ten spektakl jest dla nich i my najbardziej lubimy takie sytuacje, w których każdy widz opowiada sobie swoją własną historię. Natomiast to, co ciekawe dla nas w tej książce, to to, że mówienie nie musi zawsze oznaczać czegoś negatywnego, że czasami nie może być początkiem drogi ku wolności i że warto uczyć tego dzieci, stawiania granic, podążania własną drogą i decydowania o tym, w jaki sposób ich małe życie ma wyglądać.
2: I to jest, rozumiem, drugi tytuł, który pojawi się na dużej scenie.
1: Tak, i z pierwszym łączy go muzyka, będzie to spektakl, w którym pojawią się piosenki, w którym muzyka będzie odgrywała istotną rolę, ale też spektakl, w którym pojawią się formy, kostiumy na pewno też, być może lalki, spektakl w reżyserii Katarzyny Szyngiery, do którego formy zaprojektuje i konsultacje animacyjne przeprowadzi Marcin Bikowski.
2: I teraz przenosimy się na małą scenę i trzecią premierę w tym sezonie.
1: Tak, zaplanowana na 15 maja premiera pod tytułem również zagadkowym Wystarczy być, to jest chyba sezon zagadkowych tytułów premier. Wystarczy być, to jest taka kameralna opowieść, nieduży spektakl na małej scenie, oparty na książce Tuna Telegena. Nie każdy umiał się przewrócić i nie każdy umiał się przewrócić. To jest zbiór opowiadań o zwierzętach, ale opowiadań z takim filozoficznym podtekstem czy przesłaniem, przypominających być może opowieści o zwierzętach Kiplinga, bardzo zabawnych i bardzo lekkich. Spektakl o tym, spektakl, który może być dla rodziców najmłodszych dzieci takim świetnym punktem wyjścia do rozmów, o czym? O życiu, bo filozofia dotyczy życia właśnie. Bohaterowie, czyli wiewiórka, mrówka i słoń, próbują zmierzyć się ze swoimi pragnieniami, dowiedzieć się, co jest dla nich w życiu najważniejsze.
2: Co za niesamowicie dobrane postaci.
1: Tak, myślę, że postaci bliskie dzieciom, w kulturze dla dzieci jakoś tak się układa, że jest bardzo wiele zwierząt. Myślę, że dużym plusem tego spektaklu jest to, że opowieści Telegena o zwierzętach są bardzo zabawne, one są szalone, ale każda z nich kończy się jakąś taką filozoficzną myślą.
2: I to jest spektakl dedykowany również tej najmłodszej publiczności.
1: Tak, to jest przedstawienie dla dzieci powyżej 4 roku życia, ale my zwykle staramy się, żeby naszym widzem był też ten dorosły, który z dzieckiem przychodzi i tworząc spektakle staramy się nie myśleć o dorosłych jako po prostu opiekunach, których zadaniem jest przyprowadzić dziecko, tylko w naszych przedstawieniach zwykle jest ta część czy myśl, czy nawet cała warstwa przeznaczona dla dorosłego właśnie po to, żeby on też po wizycie z teatru wyszedł jakoś odmieniony, bo chyba po to jest teatr, żeby coś w nas zmieniać. Może nie wszyscy o tym wiedzą, ale Wrocławski Teatr Lalek to miejsce nie tylko dla dzieci. Gramy również dla dorosłych. W najbliższych dniach, pod koniec września, gramy spektakl Hałas dla starszej młodzieży i dla dorosłych w reżyserii Agaty Kucińskiej. Są jeszcze miejsca na ten spektakl, ale w planach na cały ten sezon mamy również i inne działania dla dorosłych. Jesienią jeszcze ruszy cykl warsztatów Teatru Formy i Teatru Lalek dla dorosłych pod tytułem Jakże być. Będą to warsztaty prowadzone przez naszą nową pedagogzkę teatru Monikę Rex. No i w planach artystycznych mamy, tutaj nie mogę zdradzić za wiele szczegółów, wiosną 2027 prawdopodobnie będzie 4. premiera w tym sezonie, spektakl lalkowy, również przeznaczony na scenę dla widzów dorosłych.

0: A teraz porozmawiajmy o edukacji, bo poza tym, że macie takie zespoły teatralne, które działają tutaj, rozumiem, w takiej formie zamkniętej grupy, prawda? Jak to wygląda?
1: Dwie stałe grupy teatralne, które pracują przez cały rok. Grupę młodszą pod nazwą Wytwórnia i grupę starszą, która w tym roku obchodzi już swoje dziesięciolecie. Grupę pod nazwą Robimy. I obie te grupy pracują przez cały rok. Robimy zaczyna we wrześniu, Wytwórnia w październiku. I obie kończą swój cały rok pracy pokazami finałowymi, które zwykle odbywają się w czerwcu. Grupy dosyć liczne, bo każda z nich liczy około 20 osób. Natomiast zainteresowanie tymi grupami jest tak duże, że zwykle mamy jeszcze niemal równie długą kolejkę oczekujących.
0: W jakim wieku? To są dzieci czy młodzież?
1: Grupa młodsza to jest grupa do 12 roku życia, natomiast grupa starsza od 15 do 18 lat.
0: Okay. Rozumiem, że kolejka może być bardzo duża. Każdy chciałby chyba chodzić na warsztaty teatralne w takim miejscu. A jeśli chodzi o te zajęcia cykliczne, bo to są cykle różnych warsztatów troszeczkę powiązanych ze spektaklami, jak to wygląda?
1: Jeśli chodzi o weekendy, to rzeczywiście mamy takie cykle warsztatów rodzinnych odbywających się w soboty albo w niedzielę. I to są warsztaty teatralne. Zwykle staramy się, żeby te warsztaty jakoś krążyły w ramach Teatru Formy i Teatru Lalek. Ważne jest dla nas to, żeby były to zajęcia, na które dziecko może przyjść tylko tu, bo jesteśmy jedynym teatrem lalek w mieście. Więc zwykle te zajęcia to nie są tylko warsztaty lalkowe, ale również warsztaty teatralne, teatralno-muzyczne, teatralno-ruchowe. Natomiast ważna jest forma, ważny jest teatr przedmiotu, ważne są lalki. Mamy w tym roku zarówno kontynuację ubiegłorocznych cykli bardzo lubianych przez widzów, jak i trzy zupełnie nowe cykle warsztatowe. Dla najmłodszych dzieci mamy cykl zatytułowany Nic podzianki i to jest cykl warsztatów przeznaczonych dla dzieci do trzeciego roku życia, oczywiście razem z opiekunami, cykl, którego tematem jest nic i to, jak z niczego zrobić coś. Chodzi oczywiście o teatralne zabawy w domu i chodzi o to, co w teatrze jest najważniejsze, to znaczy to, że teatr może być wszędzie. Nie musi być wyłącznie w murach budynku, ale można go robić także w domu podczas teatralnych zabaw.
0: No właśnie, tak zupełnie spontanicznie zaimprowizować niejako. To jest ten cykl dla najmłodszych i też jest cykl dla tych dzieci pewnie od trzeciego lub czwartego roku życia, tak?
1: Tak, czyli dla dzieci w wieku przedszkolnym od trzeciego do piątego roku życia. W tym roku nowy cykl dla nich jest zatytułowany Dzieje się w teatrze. I to ma podwójne znaczenie. Chodzi o to, że w teatrze bardzo dużo się dzieje, ale też chodzi o to, że miejscem akcji tych warsztatów jest teatr. To są trochę warsztaty, a trochę gra teatralna, ponieważ każdy warsztat polega na tym, że dorośli i dzieci są wciągani w jakąś przygodę i mają jakieś zadania do rozwiązania. Jest jakaś akcja, w której muszą wziąć udział, żeby pomóc jakiemuś bohaterowi. A kimże są bohaterowie tego cyklu? To są po prostu pracownicy teatru. Czyli na każdym z tych warsztatów trzeba pomóc pracownikowi jakiegoś działu teatralnego w rozwiązaniu jakiegoś problemu, na przykład w stworzeniu scenografii do przedstawienia. Jest to bardzo angażujące, a jednocześnie daje taką solidną porcję wiedzy o tym, jak się pracuje w teatrze i na czym w zasadzie polega ta wielka machina teatralna.
0: Powiedziałyśmy już trochę właśnie o edukacji, jeśli chodzi o te warsztaty weekendowe, o zespoły. A czy młodzież ma też szansę jakoś tutaj warsztatować się poza byciem w tej zamkniętej grupie? Znaczy, bo jak powiedziałaś na początku, że kolejka jest bardzo duża, ale czy ktoś ma tutaj szansę właśnie przeżyć teatralną przygodę, na przykład weekendową, na jakichś warsztatach?
1: Tak, mamy też warsztaty dla dzieci starszych, dla dzieci powyżej 8 roku życia, powyżej 9 roku życia. To są między innymi warsztaty improwizacji teatralnej Porażka, które będą się tutaj odbywać już 4 rok i ciągle cieszą się wielkim zainteresowaniem, ale też taki cykl dla, co ciekawe, ojców ze starszymi dziećmi, stworzony specjalnie z myślą o ojcach, którzy szukają pomysłów na zabawy z dzieckiem w domu. Tutaj przychodzi z pomocą teatr i ruch, ale też którzy szukają takich pretekstów do tego, żeby z dzieckiem pobyć sobie jakościowo i bliskościowo. Czyli to są takie warsztaty teatralno-ruchowe, ale bardzo bliskościowe, trochę uczące, oswajające z kontaktem fizycznym w bliskości z dzieckiem. I te warsztaty są zatytułowane Tato, ruszmy się, zaczynają się również we wrześniu. No i tutaj zapraszamy tatów bardzo szczególnie, są chyba jeszcze nawet miejsca.
0: Świetne macie nazwy tych wszystkich cykli, naprawdę. Gratulacje dla tej osoby, która wymyśla, a we własnej osobie. Jeszcze jeśli chodzi o edukację, to gdzie odsyłamy naszych słuchaczy? Gdzie mogą znaleźć więcej informacji, zapisać się?
1: Wszystkie informacje o naszych działaniach edukacyjnych znajdują się na naszej stronie internetowej. Tam jest ta najpełniejsza informacja. Są opisy, są terminy, jest link do zakupu biletów. www.teatrlalekwroclaw.pl, zakładka warsztaty, kupno biletów online przez repertuar na tej samej stronie.

0: Ja teraz jeszcze już prawie na koniec zapytam o ten magiczny autobus, a właściwie bajkobus, który wyruszył z Wrocławia i przemierza Dolny Śląsk razem ze spektaklami na pokładzie. Gdzie aktualnie się znajduje albo jakie miasta już odwiedził i co jeszcze przed nim? Możesz też powiedzieć kilka słów, o co w ogóle chodzi dla tych, którzy nie wiedzą, co to za autobus.
1: Jesienią tego roku gramy nie tylko w siedzibie, ale gramy też w objeździe. W ramach takiego dużego programu Teatr na wyciągnięcie ręki, Wrocławski Teatr Lalek w trasie, wyjeżdżamy z naszymi spektaklami do najbliższych województw, czyli to jest oczywiście Dolny Śląsk, ale też Wielkopolska, i odwiedzamy takie miasta, w których nie ma teatrów instytucjonalnych, czyli m.in. Wołów, Oborniki Śląskie, Oleśnice, Domaszczyn, Kłodzko, Głogów, wszystkie ich nie wymienię, ale rzeczywiście te miasta ościenne. Zależy nam na tym, żeby w tych miastach, w których część dzieci jeszcze nie była w teatrze, ze względu na różne rzeczy, czasem to jest po prostu za młody wiek, albo też wykluczenie komunikacyjne, żeby ten teatr im tam zawieźć i zagrać na miejscu. I tam jeździ bajkobus, czyli nasza mobilna scena Wrocławskiego Teatru Lalek. Jeśli ktoś nie wie, jak wygląda bajkobus, to on wygląda jak miniatura naszego teatru, naszego budynku na kółkach. I z bajkobusu gramy obecnie spektakl Tesla versus Edison, czyli z prądem lub pod prąd. To jest taka sensacyjna historia o pojedynku dwóch wielkich wynalazców. Grana z reguły w plenerze, aczkolwiek mamy też wersję sceniczną. Natomiast w maju będzie kolejna propozycja na scenę bajkobusową, czyli właśnie mobilna, plenerowa wersja tej naszej majowej premiery, czyli spektaklu Wystarczy Być. Powstanie też wersja na bajkobus.
0: Tylko przypomnę, że to jest słoń, mrówka i jeszcze trzecie zwierzątko i wiewiórka, tak.
1: Tak więc słoń, mrówka i wiewiórka pojawią się również w plenerze na scenie bajkobusu. Na pewno we Wrocławiu będzie ich można spotkać, ale nie wykluczamy również kolejnego objazdu.
0: Rozglądajcie się i sprawdzajcie na stronie internetowej Teatru Lalek Wrocławskiego, bo być może waszą miejscowość odwiedzi także bajkobus. No i jeszcze chciałam dopytać o płytę, bo też jakaś płyta się pojawi.
1: Tak, to jest nasza taka czwarta premiera. Wiosną 2027 roku chcemy wydać płytę z piosenkami, największymi hitami z naszych spektakli. Podobnie jak w przypadku tej naszej pierwszej premiery w tym sezonie, będą to piosenki z muzyką Grzegorza Mazonia, ale zależy nam na tym, żeby w tej wersji płytowej one brzmiały dokładnie tak jak w naszych spektaklach, czyli nie zostaną stworzone nowe aranżacje i będą to dokładnie te wykonania, które nasi widzowie kochają, czyli piosenki będą śpiewane przez tych aktorów, którzy rzeczywiście je śpiewają w naszych przedstawieniach, i płyta ma się ukazać w dwóch wersjach, zarówno w wersji tradycyjnej, czyli w postaci krążka, jak i wejść na streamingi.
0: Oczywiście zapraszamy też do teatru nie tylko na premiery, ale także na najbliższe spektakle, które gracie stale. Dopytam jeszcze o tych kilka tytułów.
1: W tym tygodniu zaczynamy grać Złą Dziewczynkę. To jest spektakl w reżyserii Jakuba Krofty na podstawie tekstu Marii Wojtyszko. Spektakl, który polecam bardzo serdecznie nauczycielom i uczniom, ale też rodzicom i dzieci w wieku szkolnym, no i samym dzieciom. Spektakl opowiadający o bardzo ważnych tematach, czyli o tematach odrzucenia, wykluczenia, niedostosowania, ale w bardzo lekki sposób, z wielkim szacunkiem dla wrażliwości dziecka.
0: Zapraszamy na ten spektakl i na pozostałe. Warto odwiedzić stronę Wrocławskiego Teatru Lalek z wyprzedzeniem, jeśli macie ochotę wybrać się do teatru, bo bilety, jak wiemy, dosyć szybko się wyprzedają. Ze mną rozmawiała Katarzyna Krajewska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję za

0: Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Śmiertelny wypadek na kopalni Szczygłowice. Polska przestrzeń powietrzna nienaruszona. Eksplozja w Ukrainie kilka kilometrów od granicy z Polską. Hulajnoga elektryczna i brak wyobraźni 12-latka. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. W kopalni Szczygłowice w Knurowie zginął górnik. Poinformowała o tym Jastrzębska Spółka Węglowa. To siódma w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w polskim górnictwie węgla kamiennego, mówi Wojciech Sury, rzecznik JSW.
2: Do zdarzenia doszło w likwidowanej ścianie 21 zlokalizowanej poniżej poziomu 650 metrów. Podczas prac związanych z demontażem sekcji obudowy zmechanizowanej górnik doznał urazu głów. Poszkodowany został niezwłocznie przetransportowany na powierzchnię, gdzie w związku z nagłym pogorszeniem się jego stanu rozpoczęto akcję reanimacyjną. Mimo trwających kilkadziesiąt minut działań ratunkowych nie udało się uratować jego życia. Lekarz stwierdził zgon.
1: Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Nie naruszono polskiej przestrzeni powietrznej, uspokaja wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób odniósł się do ataku Rosji na Ukrainę. Eksplozja miała miejsce kilka kilometrów od granicy z Polską. Minister Obrony Narodowej przekonuje o wzmożonej czujności polskiego wojska. W ostatnich tygodniach podjąłem decyzję o wzmocnieniu ochrony polskiego nieba. Zwiększyliśmy aktywność F-16 i śmigłowców. Wzmacniamy systemy obrony powietrznej i szybkiego reagowania, przekonuje Władysław Kosiniak-Kamysz. Incydent będzie z pewnością tematem jutrzejszej rozmowy prezydenta z szefem resortu obrony.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Eksplozja niedaleko granicy z Polską i nalot rosyjskich dronów na Ukrainę wywołała alarm na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Alerty dostali też mieszkańcy Włodawy, gdzie jest dziś prezydent. W związku z rocznicą sowieckiej napaści na Polskę. Jest tam też Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Alert przyszedł również na mój telefon, tak jak w wielu powiatach w całym województwie. Tutaj we Włodawie ludzie chodzili i chodzą po ulicach. Nie ma jakiejś paniki. Widziałam, że wchodzą i do sklepów, i do apteki, i na cmentarz i generalnie mówią, że są przyzwyczajeni.
5: Staram się żyć normalnie po prostu.
4: Z moich informacji wynika, że syreny alarmowe zawyły m.in. w Lublinie. W szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież miała zejść do piwnic.
1: Podobnie było w Rzeszowie, alarm już odwołano. Normalną pracę wznowiły lotniska w Lublinie i Rzeszowie, które ze względu na czas alarmu zawiesiły loty. Kolejny wypadek z dziećmi z hulajnogą elektryczną w tle. Wczoraj w Mrągowie pędzący bez kasku 12-latek wjechał w 9-latka, który wychodził z rodzicami z domu. Obaj chłopcy są w szpitalu.
6: Jak wynika z przeprowadzonych badań, doznali obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni.
1: Mówił Rafał Syczew z policji w Mrągowie. Hulajnoga została zabezpieczona, bo 12-latek nie miał uprawnień, by z niej korzystać, bo był na to za młody. Sprawę udostępnienia chłopcu hulajnogi elektrycznej rozstrzygnie teraz sąd dla nieletnich.
7: Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. Aktualnie 20 stopni, temperatura będzie już teraz tylko spadać. Jutro nad ranem około 10 stopni i w dniu jutrzejszym we Wrocławiu mają być 22 stopnie. Będzie pochmurno, liczymy jednak na przejaśnienia zarówno dzisiaj, jak i jutro bez opadów we Wrocławiu. W pozostałej części Dolnego Śląska również dzień jutrzejszy zapowiada się słonecznie i sucho.
8: Reklama.
9: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
13: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
14: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
15: Reklama.
16: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Minęła godzina 16, przy mikrofonie Judyta Eksner. Jestem z Wami do godziny 18. Za chwilę na naszej antenie audycja Bezpieczny i Zielony Wrocław. Poprowadzi ją Daria Detlaff, a będzie rozmawiać z Urszulą Jagielnicką z Wydziału Mobilności Miejskiej o zielonych inwestycjach rowerowych. Miasto rozwija spójną sieć połączeń, w której drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe i zielone korytarze komunikacyjne mają łączyć funkcje

0: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Wrocław realizuje projekt Zielone Trasy Pieszo-Rowe Rowe, na który miasto pozyskało 17,5 miliona złotych z funduszy europejskich. Inwestycje łączą centrum z osiedlami i kładą duży nacisk na ekologię oraz estetykę. O tym będzie nasza dzisiejsza audycja. Zapraszam na rozmowę.
2: Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Jakie są te kluczowe założenia, jeżeli chodzi o nowe, zielone i spójne inwestycje rowerowe we Wrocławiu?
2: Myślę, że należy zacząć od tego, że 5 lat temu, gdy zorganizowaliśmy konsultacje z mieszkańcami o tym, jakie są tak naprawdę priorytety, jeśli chodzi o realizację zadań rowerowych dla naszego miasta, bardzo dużo odpowiedzi dotyczyło właśnie budowania tras z dala od tych takich głównych arterii komunikacyjnych. Ma to związek z tym, że po pierwsze w zieleni podróżuje się przyjemniej, a po drugie samochody, hałas, to wszystko wpływa również na nasze poczucie bezpieczeństwa i to, czy wybieramy właściwie rower. Warto dodać, że rower, nawet jeżeli jedziemy głównymi arteriami, na takich krótszych dystansach typu 3 km, 5 km, zawsze jest bardziej korzystny, jeśli chodzi o czas, jaki nam zajmuje dojazd. Ze względu chociażby na to, że później jadąc samochodem musimy znaleźć również miejsce do parkowania, zaparkować ten samochód, dojść w miejsce, które chcemy. Rowerem nie mamy takich problemów. Zatem mieszkańcy wypowiedzieli się, że chcą tych zielonych tras, no i my zaczęliśmy się na tym również skupiać. Takim flagowym, myślę, przykładem tego, w jaki sposób realizowane są zielone trasy, jest promenada Krzycka. Promenada Krzycka, ona jakby jej realizacja rozpoczęła się już w 2019 roku, gdy powstały opracowania na temat tego, w jaki sposób ona kiedyś funkcjonowała, jak przebiegała, jaką rolę pełniła, co łączyła ze sobą, więc te odcinki są realizowane. To realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Dlaczego o tym wspominam, to za chwilę również uzupełnię. Natomiast teraz robimy kolejne jej etapy. Obecnie mamy już przetarg na wykonawcę fragmentu promenady Krzyckiej od ulicy Racławickiej do Krzyckiej. To jest taki fragment, który rzeczywiście jest jeszcze taki, że jedziemy nim takim przedeptem bardziej, wśród często korzeni drzew i kałuż. Docelowo ma być tam nawierzchnia, która będzie przyjazna rowerzystom, pieszym, osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Także to ma być bardzo taka inkluzywna, otwarta przestrzeń. Poza tym mamy również fragment, który będziemy robić od Halera do Racławickiej. Tam również jest taka dziura, którą należy uzupełnić w tej infrastrukturze rowerowej i myślę, że to jest też bardzo ważne, że te uzupełnienia w tych zielonych trasach, one są korzystne, jeśli chodzi o takie właśnie ominięcie niektórych głównych arterii, żeby nie stać na światłach, żeby móc przejechać

0: wygodniej, szybciej. Ważnym elementem promenady Krzyckiej będzie również, nad tym już również się zastanawiamy, ten odcinek od ulicy Inżynierskiej albo Kruczej, Inżynierska pod wiaduktem się przemienia w Kruczą albo odwrotnie, obok stadionu, starego stadionu na Oporowskiej. Tam też już myślimy nad tym, w jaki sposób ten przebieg tam do ulicy Grabiszyńskiej uzupełnić. No i oczywiście te przejazdy przez duże skrzyżowania, które napotykamy jadąc promenadą Krzycką, bo to jest i ulica Barcka, i ulica Borowska, i ulica Ślężna. To są takie miejsca, gdzie musimy stać, czyli to są takie spowalniacze nasze. Jedziemy sobie zielono i nagle dojeżdżamy do takiej dużej arterii i musimy swoje odczekać na światłach, więc nad tym również pracujemy, żeby te przejścia, te przekroczenia na promenadzie Krzyckiej zrealizować. Dlaczego powiedziałam o Zarządzie Dróg Utrzymania Miasta? Bo jest to jeden z takich naszych interesariuszy, jeśli chodzi o realizację tych zadań. Kolejnym są wrocławskie inwestycje. Wrocławskie inwestycje również tutaj tworzą dla nas infrastrukturę w zieleni, nie tylko oczywiście, ale również takim przykładem tutaj jest zrealizowana i oddana na początku tego roku już do końca, bo ona była realizowana etapami, trasa rowerowa między Muchoborami, między Muchoborem Wielkim i Muchoborem Małym. Tutaj mieliśmy przez rzekę Ślęzę przepuszczoną kładkę, od tego się zaczęło. Był możliwy dojazd szutrowymi takimi trasami, przedeptami. Natomiast teraz już mamy taki pełnoprawny przejazd między ulicą Trawową oraz Francuską, więc ta trasa nam fajnie łączy trasy, które pomiędzy tymi osiedlami, nie w centrum, ale właśnie poza centrum, umożliwiając mieszkańcom również poruszanie się pomiędzy osiedlami. To też jest ważne. No to też mieszkańcy zwracali uwagę, że nie wszystko się odbywa w rynku, nie całe życie odbywa się w rynku. Mieszkańcy również żyją na swoich osiedlach i potrzebują tam dobrego połączenia.
1: Bezpieczny i zielony Wrocław.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław.
1: Rozmawiamy dzisiaj o zielonych inwestycjach rowerowych. Skoro zieleń to też taka jednostka, jaką jest Zarząd Zieleni Miejskiej, jakie działania w kontekście rowerów prowadzi akurat ten organ?
2: Tak, tutaj jeśli chodzi o Zarząd Zieleni Miejskiej, trzeba zaznaczyć, że głównym ich takim celem, który realizują, jest zieleń, czyli wprowadzanie zieleni, jej rekultywacja, dbanie o to, żeby miała najlepsze warunki do tego, żeby rosnąć.
1: A też dopasowanie odpowiednich gatunków do warunków, które mamy. Inna zieleń, wysokość, gatunek będzie w centrum, gdzie mamy określoną szerokość, no i jednak limitowane możliwości. Inaczej, kiedy wyprowadzamy te ścieżki drogi dla rowerów, jednak na obrzeża miasta.
2: Dokładnie tak. Co więcej, nowe nasadzenia, czyli drzewa, czyli coś, czego miasto bardzo potrzebuje, to również jest dla nich ważne i na to stawiają. Natomiast my, jako Wydział Mobilności Miejskiej, staramy się i pilnujemy tego, żeby w ramach tworzenia tych fajnych zielonych miejsc dla mieszkańców, również te trasy, które bardzo niejednokrotnie prowadzą właśnie przez te zielone miejsca, były wygodne i funkcjonalne. Tak, żeby to nie były fantazyjne, wijące się w nieskończoność alejki, ale żeby można było rzeczywiście wygodnie przejechać z odpowiednimi szerokościami, z odpowiednią nawierzchnią po na przykład parku. No i takim przykładem jest tutaj, jeżeli mówimy o parkach, jest Park Grabiszyński. Tam została również ostatnio odnowiona trasa spacerowa, ale również taka, która jest bardzo często wykorzystywana przez mieszkańców do przemieszczania się. Także to zostało zrealizowane. Natomiast teraz, jeśli tutaj wejdziemy sobie bliżej centrum, jest realizowana przebudowa promenady staromiejskiej na odcinku od ulicy Świdnickiej do ulicy Piotra Skargi oraz później przy bastionie Sakwowym, tam również te alejki, które obecnie są wyłożone takim bardzo mocno popękanym, niewygodnym bitumem, one również zostaną odrestaurowane, pojawi się nowa zieleń i ta nawierzchnia będzie wygodniejsza do poruszania się. Promenada staromiejska jest bardzo ważną arterią, jeśli chodzi o wrocławskich rowerzystów. Omija ona te takie główne ciągi, czyli na przykład Podwale. Możemy też ominąć Kazimierza Wielkiego, która często jest przez rowerzystów wskazywana jako, pomimo tego, że jest w centrum miasta, jest bardzo mocno uczęszczana przez samochody. Te pasy rowerowe nie są tam szerokie, także tutaj zawsze polecamy i skierujemy na tę zieloną część, czyli właśnie na promenadę staromiejską, która z kolei później będzie się nam łączyć z trasą, która będzie nam prowadzić z południa, czyli z trasą od ulicy Halera, czyli przez Gajowicką, Szczęśliwą, Zielińskiego, aż przez Plac Muzealny i do NFM. To ta trasa muzealna, tak zwana, ona jest obecnie już na końcówce projektowania. Te ustalenia, one nie są łatwe, ponieważ one wiążą się z tym, że musimy wziąć pod uwagę również zabytkowy charakter z tej staromiejskiej ulicy, rozmowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Także to wszystko musi być przedyskutowane i taki wszystkich zadowalający rezultat musimy wypracować. Nawierzchnie, szerokości, to czy pojawi się zieleń, czy się nie pojawi, jak to ułożyć, żeby rowerzysta nie musiał z jednej strony przeskakiwać na drugą, żeby to było jak najbardziej spójne, bo wiemy, że jeżeli będzie niewygodnie, jeżeli będą dziury, to rowerzyści nie pojadą rowerami. Musi być wygodnie, spójnie, tak żeby można było jechać i żeby to rzeczywiście było efektywne przemieszczanie się po mieście.
1: Czy zdarza się tak, że do Wydziału Mobilności Miejskiej wpływają głosy mieszkańców, którzy chcą zwrócić uwagę na inwestycje, które już powstały jakiś czas temu, ale zieleń, która pojawiła się przy okazji budowy drogi rowerowej, no niestety uschła, coś się z nią zadziało. Jednym z takich przykładów, o których teraz myślę, jest chociażby droga dla rowerów wzdłuż Jedności Narodowej od ulicy Rychtalskiej.
2: Takie informacje spływają być może do Zarządu Zieleni Miejskiej. My takich informacji nie otrzymujemy. Informacje, które my otrzymujemy, to są te na przykład, że zieleń wkracza za mocno już na drogi dla rowerów i należy gdzieś ją przyciąć. Albo na przykład, że jakiś krzak wyrósł już na tyle wysoki, że ogranicza widoczność kierowcom, którzy zbliżają się do skrzyżowania i nie widzą, czy za tego krzaka przejeżdża rowerzysta. Wówczas my takie prośby o przycięcie tej zieleni przesyłamy do Zarządu Zieleni Miejskiej, no i oni następnie wykonują taką pielęgnację. Ciekawostka, mnie to zawsze rozczula, natomiast dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, on sam jest rowerzystą i podróżuje tym rowerem po Wrocławiu. Jeździ niezbyle kąt, bo aż ze stadionu miejskiego do centrum. Zatem trasa jego i te trasy, które mija, on zawsze ma przy sobie sekator i tam, gdzie można, tę zieleń sam przycina, gdy ona już rzeczywiście za bardzo nam wejdzie na drogi dla rowerów. Także takie rzeczy należy zgłaszać. Państwo jeździcie tymi trasami rowerowymi i widzicie takie sytuacje. Nie stoi nic na przeszkodzie, żeby to zgłosić. Albo nam, my to przekażemy do Zarządu Zieleni Miejskiej, albo już bezpośrednio do Zarządu Zieleni Miejskiej, który będzie interweniować na miejscu.
0: Bezpieczny i zielony Wrocław.

0: My jesteśmy teraz na wrocławskim rynku, tuż przy fontannie, bardzo ikoniczne miejsce. Rowery też tędy się przemieszczają, nie tylko mały chłopiec, który właśnie nam macha, jest razem z tatą, ale przede wszystkim kurierzy. To są też mieszkańcy, którzy muszą przemierzyć tę płytę rynku, żeby na przykład skrócić sobie drogę do domu, do pracy, na uczelnię. Jak wygląda kwestia przepisów, a poruszanie się rowerem po wrocławskim rynku?
1: Poruszanie się rowerem po wrocławskim rynku zostało umożliwione mieszkańcom w 2020 roku. Podczas pandemii kurierzy, dostawcy jedzenia, którzy wówczas wyjechali i dowozili nam jedzenia, utrzymując przy tym ruch w gastronomii, w restauracjach, które się znajdowały na rynku, a które wówczas miały problem z klientelą. Zostało umożliwione to poruszanie się, natomiast teraz obserwujemy i kilka lat temu już zaczęły do nas spływać informacje o tym, że niektórzy, zwłaszcza właśnie dostawcy, no nie powiedziałabym, że to są rowery, to są rzeczywiście urządzenia jednośladowe, które przypominają rower, natomiast żeby rower nazwać rowerem, musi spełniać kilka podstawowych zasad. Po pierwsze, jego poruszanie się warunkuje to, że używamy do tego siły mięśni. Jeżeli możemy mieć wspomaganie elektryczne i to może nam pomagać, natomiast nie może nas wyręczać w poruszaniu się. Niejednokrotnie również te rowery przekraczają dozwoloną prędkość. Także tutaj my apelujemy i za pośrednictwem działań Straży Miejskiej i Policji, ale również takimi informacjami na rynku pojawiły się i na wjazdach do rynku pojawiły się takie żółte tablice z informacją, jakie są zasady poruszania się rowerem po rynku. Czyli jeździmy powoli, ustępujemy miejsca pieszym. To pieszy jest tutaj najważniejszy. My jako rowerzyści musimy ustępować im pierwszeństwa, nie straszyć ich, nie manewrować. Jeżeli widzimy, bardzo często jest też tak, że na przykład na ulicy Oławskiej, tam czasami tam jest dosyć wąsko, są i poustawiane te ogródki gastronomiczne, i są ławki, mała infrastruktura. I teraz bardzo często jest tak, że w połączeniu z dużym tłumem nie da się po prostu tamtędy rowerem przejechać. Tam obserwujemy naturalny spadek jazdy rowerem właśnie wśród tych dostawców rowerowych, czy dostawców jedzenia. Natomiast są sytuacje, kiedy rzeczywiście musimy działać i takie również apele do nas u nas się pojawiają. Generalnie po rynku można jeździć, jest to droga wewnętrzna, w zarządzie Zarządu Drogi Utrzymania Miasta obowiązuje tu maksymalna prędkość 20 km na godzinę. Niektórzy się dziwili, że mamy na tych znakach żółtych taki wielki znak 20 z ograniczenia do 20 km na godzinę, że jak to, przecież to za szybko. I zgadzam się, czasami jest to za szybko, zwłaszcza jak mamy duże natężenie ruchu pieszego, co w okresie wakacyjnym mogliśmy obserwować. Także to nie znaczy, że my mamy 120 km na godzinę jechać. My mamy nie przekraczać tej prędkości, a prędkość dostosować do warunków, jakie mamy. Podobnie jak to się dzieje na drogach dla rowerów, na jezdni. Zawsze patrzymy na to, nie jakie mamy ograniczenie prędkości, tylko na to, czy możemy z taką prędkością jechać.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław.
1: Wrocław nie po raz pierwszy przeprowadził badania ruchu, korzystając ze specjalnej technologii kamer, liczył liczbę przejeżdżających rowerzystów na najbardziej popularnych i najbardziej uczęszczanych trasach właśnie przez rowerzystów. Jak w tym roku wypadła ta edycja? Czy możemy już podać pierwsze wnioski?
2: W tym roku od marca liczymy na nowych urządzeniach. Ich jest obecnie we Wrocławiu 16, czyli tak naprawdę o 7 więcej niż dotychczas. To są urządzenia nowej generacji, które umożliwiają nam, w odróżnieniu do tych poprzednich, mierzyć oddzielnie ruch w obu kierunkach. Czyli jeden licznik sprawdza, czy jedziemy na południe-wschód, czy na północ-zachód na przykład. Także tutaj z tych, i rzeczywiście mamy takich faworytów, jeśli chodzi o trasy rowerowe, gdzie ich mamy najwięcej. Te liczniki możecie Państwo sprawdzić, wchodząc na stronę wrocław.pl w zakładce komunikacja i tam jest dla rowerzysty. Tam znajdziecie informacje o licznikach, bo dane z nich możemy sprawdzać na bieżąco. Zatem takim najbardziej popularną trasą, którą przemierzają rowerzyści, na której mamy najwięcej zliczeń, jest to most grunwaldzki. Jadąc po stronie wschodniej, czyli po tej stronie, gdzie mamy Politechnikę i cały kampus Politechniki Wrocławskiej. Także tam mamy bardzo duży ruch rowerowy, około 70 tysięcy zliczeń w ciągu jednego miesiąca. To są tego typu liczby. Ale niemniej, na przykład mamy na Taty na Nowy Dwór, tam również ta trasa, ona jest super, ponieważ rzeczywiście łączy kompleksowo Nowy Dwór i Muchobór i później jeszcze możemy do lotniska świetnie dojechać rowerem z centrum miasta. Także tam również obserwujemy duży ruch rowerowy, ponad 55 tysięcy zliczeń miesięcznie w tych okresach teraz maj, czerwiec, lipiec, sierpień.
1: No to zaskoczenie, bo myślałam, że jednak na podium będzie Powstańców Śląskich albo Most Pokoju.
2: Powstańców Śląskich również jest wysoko, ale rzeczywiście to są te dwie rzeczy. Powstańców Śląskich moim zdaniem trochę się obniżyło ze względu na to, że tam trwają cały czas przebudowy i tam rzeczywiście być może rowerzyści troszeczkę omijają, na przykład jadą Ślężną, potem Swobodną, omijając ten newralgiczny fragment, który często jest ostatnio w remoncie przez budowę Centrum Południowego. A jeśli mowa o Moście Pokoju, tam również mamy bardzo duże, to był chyba drugie albo trzecie miejsce, jeśli chodzi o te nasze liczniki rowerowe w jednym z miesięcy, albo w czerwcu, albo w lipcu, to właśnie miał Most Pokoju, tam również jeździmy chętnie. Tak, więc możecie Państwo sprawdzać, to wszystkie dane są dostępne, również też my sprawdzamy również, jak to wszystko się kształtuje w zależności od pogody, bo to również ma wpływ na stronie, można również zobaczyć, jaka była pogoda w danym momencie, kiedy był to zliczenie było robione, tego dnia.
1: A po co są takie badania?
2: My sprawdzamy po pierwsze, czy rower jest użytkowany, czy jest popularny nie tylko w te piękne, słoneczne dni, jak bardzo wiele osób twierdzi, że rowerem to tylko wiosną, latem i jeszcze jak nie jest za gorąco i jak nie pada. Okazuje się, że tak naprawdę najgorsze dla rowerzystów jest silny wiatr. Deszcz nawet nie jest to wielka przeszkoda. Peleryny, błotniki i można się przejechać. Natomiast rzeczywiście ten silny wiatr, który nam utrudnia, chociaż tutaj odpowiedzią również są właśnie rowery ze wspomaganiem elektrycznym, które również pomagają jeździć osobom, które mają słabszą kondycję albo na przykład jadąc do pracy nie chcą się tak zmęczyć, zmachać po drodze. Także robimy to po to, żeby wiedzieć, kiedy jeżdżą rowerzyści, co tak naprawdę działa na korzyść ruchu rowerowego. Sprawdzamy, jak tak naprawdę realizowane trasy, w jaki sposób ich realizacja wpływa na zwiększenie ruchu rowerowego. Albo na zmniejszenie, chociażby, tak jak w przypadku wspomnianego przeze mnie Centrum Południowego i tego przykładu utrudnień, które tam obecnie funkcjonują. Także po to sprawdzamy, żeby też na przykład tworzymy teraz trasę pomiędzy w ulicy Gajowickiej przy kompleksowej przebudowie i w ulicy Zielińskiego, tak żeby to była cała taka trasa, która będzie właśnie alternatywną w przypadku Powstańców Śląskich, gdy mamy tam do czynienia z takimi sytuacjami. Także to wszystko ma na celu sprawdzić, czy to, co zaplanowaliśmy, czy to, co realizujemy, rzeczywiście jest z korzyścią dla zwiększenia ruchu rowerowego i z korzyścią dla miasta.
0: Bezpieczny i zielony Wrocław.

0: mamy tutaj takie materiały przygotowane przez miasto, które są dostępne również na stronie wrocław.pl i to są zielone rozwiązania w centrum, zarówno już zrealizowane, jak i obecnie w budowie. Te nowe trasy, one powstają i to, co ważne, to centralizowanie tej całej sieci, żeby to nie były właśnie pojedyncze odcinki, ale tworzenie ciągłych korytarzy. W jakiej sytuacji obecnie jest Wrocław, jeżeli mówimy o tej kategorii?
1: Obecnie jesteśmy na etapie właśnie głównie uzupełniania tych luk w infrastrukturze rowerowej. Centrum jest, no jest dosyć ciężkim orzechem do zgryzienia z powodów takich, o jakich wspomniałam. To są uwarunkowania konserwatorskie, o tym, że jest tutaj po prostu ciasno, że różne funkcje trzeba pogodzić. To nie są budowane na nowo trasy, gdzie mamy nieograniczoną szerokość i możemy sobie tutaj zaplanować i wymyślić, jak tylko chcemy. Tutaj musimy się mierzyć z tym, co mamy. Także rzeczywiście tutaj to rozwiązanie, zielone rozwiązania w centrum, o których pani wspomniała, one się wiążą i tutaj na przykładzie promenady staromiejskiej, czy Bożego Ciała, czy dalej Piotra Skargi, gdzie mieliśmy przejazd nowy rowerowy razem z dwukierunkową drogą dla rowerów, którą mamy poprowadzoną traskę do ulicy Nowej, gdzie tam jest ruch uspokojony. Także to wszystko pokazuje, jak to jest złożony proces, że różne instytucje, różne spółki, różne jednostki tak naprawdę zajmują się tworzeniem. My jako Wydział Mobilności Miejskiej, naszym zadaniem jest to spiąć w całość, żeby realizując jakąś rzecz, na przykład przez Zarząd Zieleni Miejskiej, żeby nie zapomnieć o tej ważnej funkcji, jaką pełni promenada staromiejska, czyli funkcji transportowej. Podobnie jak gdy zakładamy powstanie trasy muzealnej. Tutaj również patrzymy, dokąd ona nas doprowadzi, czy nie wylądujemy znowu w jakimś czarnym punkcie, z którego znowu będzie problem, żeby przemieścić się dalej. Więc tak samo mamy Bożego Ciała. Tutaj chcemy wyprowadzić rowerzystów żeby omijając Świdnicką, która jest mocno turystyczną ulicą, tam dużo osób chodzi i jest to bardziej spacerowy trakt niż tranzytowy, no to tutaj chcemy przebić rowerzystów właśnie ulicą Bożego Ciała i widokiem, żeby później wjeżdżają sobie w Szewską, mogli na północ bądź na południe przejechać bez kolizji z pieszymi.
0: Mamy tutaj rozwiązanie równolegle do ulicy Świdnickiej, ale moje pytanie dotyczy tego przejazdu przez Kazimierza Wielkiego. Czy tutaj miasto nie będzie planowało w kierunku rynku dalszej infrastruktury? Mamy tramwaj przecież, który się pojawia.
1: Tak, no tutaj w obecnym momencie będziemy mieć przejazd przez ulicę Kazimierza Wielkiego, oczywiście poprowadzony, który będzie nam się włączał w ulicę Szewską. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Szewską, tutaj no takim bolączką rowerzystu największą jest kostka, która jest tam. Jest to niewygodne. Natomiast no, tutaj jeszcze nie ma podjętych ustaleń, co z nią zrobić. Na razie tam mamy zarówno rozszczelnienia tworzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej, powstał przystanek wiedeński stworzony przez ZDIUM. Także na razie te rozwiązania są wprowadzone i będziemy obserwować, co dalej, wyprowadzając rowerzystów właśnie na ulicę Szewską, co tam dalej się będzie działo. No i potem będziemy podejmować kolejne kroki.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Znajdziecie ją do odsłuchania na radiorodzina.pl. Ja przypomnę, że naszym gościem była Urszula Jagielnicka z Wydziału Mobilności Miejskiej. Dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
2: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.

0: Prawdopodobnie sprawcy wczorajszego paraliżu na kolei zatrzymani. Zestrzelić drona. Jasny rozkaz dla polskich pilotów. Znamy pary 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat. Byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Jutro mają zostać przesłuchani w prokuraturze Katowice Południe.
1: Zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
0: Mówił prokurator Dawid Szulik. Śledztwo dotyczy zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Wskutek awarii na stacji Katowice opóźnionych zostało w sumie kilkaset pociągów, a kilkadziesiąt odwołanych. Piloci myśliwców, które poderwano dziś w powietrze, mieli rozkaz zestrzelenia rosyjskich dronów, jeśli by wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną. Poinformował o tym wiceminister obrony Cezary Tomczyk, dodając, że rozkaz wydał, będąc jeszcze w Sejmie, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych.
2: To jest rozkaz z preautoryzacją, to znaczy już pilot nie musi potwierdzać z dowódcą operacyjnym, że ten obiekt jest w zasięgu i czy może strzelać, tylko automatycznie po wykryciu obiektu może dokonać strącenia takiego drona czy rakiety.
0: Dzisiejszy alarm na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ogłoszono, gdy w Sejmie trwało wysłuchanie informacji rządu na temat działań wzmacniających obronność.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Te słowa przypomniał dzisiaj jeden z najbliższych współpracowników papieża Leona XIV. Arcybiskup Paolo Rudelli z sekretariatu stanu przewodniczył tradycyjnej czwartkowej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. Piotr Kowalczuk o szczegółach.
4: Hierarcha, który pracował w nuncjaturze w Warszawie, wygłosił homilię po polsku. Wskazał na podstawowe kryterium przyjścia do Jezusa – miłość w sercu.
5: Jak pięknie wyraził to wielki polski poeta Adam Mickiewicz – miej serce i patrzaj w serce. Bo człowieka nie można zrozumieć jedynie przez to, co widocznie zewnętrznie.
4: Arcybiskup Rudelli zachęcił wiernych do modlitwy za Leona XIV, który dziś obchodzi imieniny, by prowadził Kościół jako znak jedności z rozeznaniem, pokojem serca i rozwagą.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski rozlosowana. Wśród hitów śląskie derby. Piast Gliwice podejmie lidera Ekstraklasy i obrońcę Pucharu Górnika Zabrze. Motor Lublin, który wyrzucił już z pucharowych zmagań Legię Warszawa, zagra z Rakowem Częstochowa. W pozostałych parach m.in. Chrobry Głogów kontra Polonia Bytom. GKS Katowice zagra z Górnikiem Łęczna. Śląsk Wrocław podejmie Odrę Opole. Znicz Pruszków zagra na własnym boisku z Ruchem Chorzów, a Korona Kielce z Polonią Warszawa. Mecze 1/16 finału 27, 28 i 29 października.
6: Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 20 stopni temperatura spada, nad ranem będziemy mieć 10 stopni. Podobnie na całym Dolnym Śląsku temperatura już teraz będzie spadać. Natomiast jutro ma być ciepło, 22 stopnie to będzie maksimum w naszym regionie i tyle będzie także we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku ma być pochmurno, słońce będzie jednak wyglądać, przyjaśnienia są możliwe, nie popada w dniu jutrzejszym.
7: Reklama.
8: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
12: Lato się skończyło.
7: Zoo nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
12: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: O godzinie 17.10 audycja Oblicza Wrocławia na antenie Radia Rodzina, a dzisiaj porozmawiamy o sąsiedzkiej biesiadzie na Popowicach. Gośćmi będą Ewelina Konik, zastępczyni dyrektora Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz Dorota Serwatczak, współorganizatorka wydarzenia ze Społecznego Komitetu Właścicieli Garaży Białowieska. Zapytamy o popowicką biesiadę sąsiedzką, która odbędzie się 19 września przy ulicy Białowieskiej. Dowiemy się, jak szare garażowe ściany zmieniły się w galerię sztuki pod chmurką, co czeka na mieszkańców w strefie piknikowej, a co w strefie biesiadnej i kto zagra tego dnia na scenie. Nie zabraknie też opowieści o Mandabie, popowickim rozbójniku. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Zapraszamy na naszą antenę o godzinie 17.10. Oblicza Wrocławia. Audycję poprowadzi Łukasz Ligorowski.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj wyjątkowe zaproszenie na miły weekend. Taki się zapowiada przed nami i koniecznie musicie zaplanować wizytę na Popowicach, bo tam dzisiaj będziemy zapraszać, a będą to robiły Ewelina Konik, zastępczyni dyrektora Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, i Dorota Serwatczak, współorganizatorka Biesiady Popowickiej ze Społecznego Komitetu Właścicieli Garaży. Dzień dobry, witam Was serdecznie.
2: Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Wyjątkowe spotkanie, bo z jednej strony Biesiada, świętowanie, wspólne sąsiedzkie poznawanie się, ale z drugiej strony wiele elementów artystycznych, koncerty. No, tyle się będzie działo, że dzisiaj audycji nam na pewno nie wystarczy. To może zacznijmy od takich logistycznych informacji. Co, gdzie, kiedy, czym jest w ogóle ta Biesiada Popowicka?
3: To od tych logistycznych, to może ja zacznę, że to jest sobota i sobota takie późne popołudnie i wieczór. Zaczynamy o godzinie 16, kończymy taką część piknikową o godzinie 19, a biesiada cała potrwa do godziny 20.
1: Tutaj mówimy, że to jest spotkanie na potrzeby integracji i poznania się sąsiadów, ale myślę, że każdy jest mieszkaniec Wrocławia zaproszony. Pani Droto, co będzie się działo? Jak to jest zorganizowane? Gdybyśmy mieli tak ogólnie powiedzieć, bo jest taki może główny pretekst, może od tego zacznijmy.
4: Głównym pretekstem jest to, żeby się sąsiedzi między sobą poznali. Na Popowicach powstaje, przy Popowicach powstaje nowe osiedle, Port Popowice, które no, nowych sąsiadów, nowych przybyszów musimy przywitać. Także głównie chodzi o to, żeby się poznać, się zintegrować, żeby się razem bawić, wymienić informacjami.
1: Ale tutaj się wtrącę, bo biesiada jest fantastycznym właśnie takim pretekstem do poznania się. Na pewno łatwo to zrobić w trakcie takiego spotkania. Ale wymyśliliście, nie wiem kto to wymyślił, to proszę zdradzić, że powstaną piękne murale.
3: Myślę, to była taka oddolna inicjatywa właśnie mieszkańców z takiej społeczności lokalnej, żeby w jakiś sposób tą przestrzeń, która tam jest przy nowych osiedlach, zrewitalizować. I powstał pomysł, że najlepszym pomysłem będzie na to stworzenie muralu, który będzie nawiązywał do historii i generalnie do Popowic. I tamten mural właśnie jest w trakcie powstawania, już jest w zasadzie na ukończeniu. Inicjatywa była społeczności lokalnej, ale dołączyło się do niej właśnie Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski Wrocławia, ale także wrocławskie ASP i artystki, artyści z wrocławskiego ASP malują teraz ten mural. Mhm. I właśnie w sobotę będziemy go otwierać.
1: Tak, ja wyczytałem też, że będzie kończony jeszcze. Została specjalnie ściana pozostawiona, żeby można było zobaczyć, jak to wszystko powstaje. Pani Doroto, zaraz zapytam o różne murale, które tam powstają, co przedstawiają, ale muszę zapytać koniecznie o historię rozbójnika z Popowic, bo on też tam będzie. No nie wiem, czy na muralu, czy go spotkamy, na pewno będzie trzeba portfela pilnować, jeżeli to rozbójnik. O co tu chodzi? Co to

0: za historia, bo ja ją pierwszy, ja już Państwu zdradzę, bo ja poza anteną usłyszałem ją. No i wstyd się przyznać, pierwszy raz ją usłyszałem.
1: No tak, bardzo liczymy na to, że jednak go tam spotkamy. Także zapraszamy, sprawdźmy to razem. Manduba. Manduba to jest taki wrocławski, dolnośląski, czy popowicki nawet szczegółowo, rozbójnik, taki trochę Robin Hood. To był herszt bandy 150-osobowej, w XVIII wieku działali, który okradał bogatych, a wspomagał biednych.
0: Banda rozbójnicza, 150 osób, więc na pewno ciężka też historia. No ale no, patrząc historycznie, tutaj działał, tak jak mówią dokumenty. Na tym pikniku poznamy więcej szczegółów tej historii?
2: On przede wszystkim jest na muralu. To trzeba zaznaczyć, że pojawia się i jego banda cała na muralu, a być może na samym pikniku też będzie można go spotkać i może nawet zrobić sobie z nim zdjęcie.
1: Będzie mieszkał na muralu, dlatego że on mieszkał na Popowicach. Tam było jego lokum w momencie, jak działał. I dlatego też przywracamy jego, tak żeby go upamiętnić i też trochę z nim posąsiadować.

0: oblicza Wrocławia.
1: Będzie też okazja w trakcie tej biesiady do poznania różnego rodzaju grup, które działają na Popowicach, czy są związane w jakiś sposób z Popowicami, co pozwoli też nam zaangażować się lokalnie, bo myślę, że każdy ma jakieś talenty i albo można dołączyć do takiej grupy, albo na przykład założyć nową. Kto będzie się prezentował?
2: No na przykład z Polskiego Związku Łowieckiego, członek tego związku, prowadzi zespół, Wrocławski Zespół Muzyki Myśliwskiej Akord Lasu, i to będzie wyjątkowa okazja, możliwość posłuchania ich muzyki, chociaż tak naprawdę muzyka myśliwska to są dźwięki oparte na dwóch akordach, natomiast ten zespół opracował teksty, opracował linie melodyczne i będzie można ich posłuchać również o historii muzyki myśliwskiej, a ponieważ właśnie jeden z członków tego zespołu jest właścicielem jednego z garaży, no to jest to, powiedzmy, taka lokalna atrakcja.
1: To jest jedna z takich atrakcji, ale tutaj też poza anteną rozmawialiśmy, że są różnego rodzaju koła, które działają, talenty, panie tutaj, chyba panie bardziej, szlifujecie. Cóż to takiego?
2: Będzie prezentował swoje możliwości klubik Splot Pokoleń, to jest klub szydełkowania. Będzie można oglądać jakby rzeczy, które są wytwarzane, rękodzieła, ale też będzie krótki kursik szydełkowania i zaproszenie oczywiście do przynależności do klubu. I też dwie osoby właśnie z klubiku to są właścicielki garaży. Także postawiliśmy na takie lokalne umiejętności, talenty, tak żeby trochę pokazać się, że możemy się tym chwalić i możemy też zapraszać innych do tego, jeśli chcą z nami tutaj popracować.
1: Biesiada Popowicka to również bardzo dużo atrakcji chyba dla każdego w każdym wieku. Co jeszcze się będzie działo? Bo tutaj chyba to też będzie mocno przyciągało osoby, żeby przyjść na ten piknik w sobotę.
3: To nawiązując do tego, co było już powiedziane, że jest podzielony to całe wydarzenie na te dwie części, to ta część biesiadna to będzie muzyka na żywo, właśnie ten koncert zespołu muzyki myśliwskiej Akord Lasu, ale też taki wyjątkowy występ kabaretu Mimoza, który działa na Popowicach już ponad 40 lat. Został ponad 40 lat temu założony przez mieszkankę Popowic, panią Zofię Adamiec, a w tej chwili bawi publiczność nie tylko na Dolnym Śląsku, ale można powiedzieć na całym świecie.
1: Sława rośnie, no tyle lat to...
3: Tak, tak. Natomiast później będzie też koncert zespołu Gentleman's Jazz, a także występy takiej grupy nieformalnej CK Prezenterzy. To jest grupa prezenterów radiowych z lat 70., 80., którzy grają na winylach, więc to też takie retro, fajne klimaty. Będzie można pośpiewać, potańczyć wspólnie. Też, co ciekawe, będzie takie sąsiedzkie bingo, więc będzie można też po prostu sobie pograć. To wszystko w tej strefie biesiadnej, ale będzie też taka strefa piknikowa, gdzie myślę, że największą frajdę będą miały dzieci, aczkolwiek rodzice, młodzież też znajdzie
1: Nie,
3: coś tam dla siebie.
1: Też. Ja tak, lubię te strefy.
3: Te strefy są zawsze bardzo ciekawe. Oczywiście dmuchańce, będzie piana party, będą różnego rodzaju warsztaty, takie interaktywne stanowiska naszych partnerów. Będzie Bezpieczny Wrocław, będzie Wrocław.pl, będą służby, chociażby Wodna Służba Ratownicza. Także no, tych atrakcji będzie co niemiara, bo będą i wielkie bańki mydlane, i tatuaże, i no po prostu dla każdego
1: Państwo,
3: coś dobrego
1: proszę
3: i miłego.
1: Wpisywać już datę. Najbliższa sobota, 19 dzień września, od 16. Popowicka biesiada. Jeszcze przypomnijmy dokładnie lokalizację.
3: To jest na rogu ulicy Popowickiej i Białowieskiej. Czyli ten teren zielony taki, który widać z ulicy Popowickiej, to tam na pewno będzie, jeśli przyjedziemy.
1: No, wypatrujcie tak. Murali, tak. Które będą na pewno bardzo dużą atrakcją tego wydarzenia. Dobrze, jesteśmy zaproszeni, wiemy gdzie, kiedy. Gdybyśmy jeszcze chcieli komuś polecić, sprawdzić dokładnie, co tam się dzieje, czy jeszcze w internecie gdzieś znajdziemy informacje?
3: Oczywiście na profilu Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, tam mamy też wydarzenie utworzone, więc można się zgłaszać, że się weźmie udział, no i na naszej stronie wcrswrocław.pl.
1: No i proszę pamiętać, żebyście uważali na mandubę, spotkanie z rozbójnikiem, na pewno będzie to fantastyczna zabawa, do której dzisiaj zapraszały Ewelina Konik, zastępczyni dyrektora Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, i Dorota Serwatczak, współorganizatorka Biesiady Popowickiej ze Społecznego Komitetu Właścicieli Garaży. Dziękuję bardzo za spotkanie i za to zaproszenie.
3: Dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Oblicza Wrocławia.
4: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

17 września 1968 roku w Chicago urodziła się wokalistka Anastacia. Obdarzona mocnym głosem piosenkarka rozpoczęła karierę w 1999 roku, by dwa lata później zostać nagrodzoną tytułem najlepiej sprzedającej się nowej artystki muzyki pop na świecie.

1983 roku Paul Young zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście debiutanckim krążkiem. Album powracał jeszcze na listę 3 razy, łącznie spędzając w zestawieniu 119 tygodni.

0: Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal. Szumi, szumi woda i płynie sobie w dal.
1: 17 września 1902 roku w Warszawie urodził się Adam Aston, aktor i piosenkarz żydowskiego pochodzenia. Jest wymieniany jako jeden z czwórki gwiazd okresu międzywojennego, obok Mieczysława Foga, Tadeusza Faliszewskiego i Eugeniusza Bodo, twórca szlagierów, które śpiewała cała przedwojenna Polska.

2011 roku brytyjska wokalistka Adele umieściła na szczycie amerykańskiej listy przebojów swój singiel z piosenką Someone Like You. Utwór pochodzący z płyty 21 został także numerem 1 w Australii, Irlandii, Finlandii, Polsce, Francji, Włoszech i oczywiście we Wielkiej Brytanii.

Dziś 17 dzień września, do końca roku pozostaje 105 dni. W 1787 roku przyjęto Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Był to pierwszy taki dokument na świecie. W 1939 roku o świcie rozpoczęła się agresja ZSRR na Polskę. Prezydent Ignacy Mościcki, naczelny wódz Edward Śmigły-Rydz i premier Felicjan Sławoj Składkowski wraz ze swoją Radą Ministrów porzucili urzędy i opuścili terytorium państwowe Rzeczypospolitej Polskiej w późnych godzinach wieczornych, przekraczając granicę z Rumunią, gdzie zostali internowani. W 1974 roku podpisano umowę z Fiat na opracowanie projektu samochodu przyszłego PSO Polonez. W 1980 roku powstał niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność.

0: 87. rocznica napaści Rosji na Polskę. Prezydent o potrzebie budowania wspólnoty narodowej. Premier jedzie dziś na Ukrainę. Rozprawa odwoławcza w sprawie zabójstwa księdza Grzegorza Dymka. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Dziś 87. rocznica sowieckiej inwazji na Polskę. We Włodawie jest prezydent Karol Nawrocki. Odnosząc się do rosyjskich prowokacji, stwierdził, że są one zadaniem dla prezydenta Polski.
1: Wojna hybrydowa może być przygotowaniem do tego, co wydarzyło się 17 września 1939 roku, i tego świadomość musimy w sobie nosić, że budowanie naszej narodowej wspólnoty, szukanie kompromisu tam, gdzie to możliwe, wokół spraw bezpieczeństwa, jest zadaniem całej klasy politycznej, ale także moim jako prezydenta Polski. Bo kompromis wcale nie jest uległością. Kompromis jest zadaniem.
0: Jutro prezydent Karol Nawrocki o kwestiach bezpieczeństwa ma rozmawiać na spotkaniu z ministrem obrony narodowej i szefem sztabu generalnego. Premier Donald Tusk tymczasem informuje, że w nocy będzie jechał przez Ukrainę i po powrocie przedstawi raport o tym, jak wygląda tam infrastruktura energetyczna. Dodał, że nadzieje prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, że Rosja zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną okazały się płonne. Szef rządu ocenił, że do zimy Rosja najprawdopodobniej zaostrzy ataki na infrastrukturę krytyczną na Ukrainie.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W środę sąd apelacyjny w Katowicach ogłosi wyrok w procesie Tomasza J. Mężczyzna został skazany w pierwszej instancji na 20 lat więzienia za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka, proboszcza parafii Najświętszej Marii Panny Fatimskiej w Kłobucku. Dzisiaj przed sądem apelacyjnym odbyła się rozprawa odwoławcza. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
3: Od koniec marca tego roku częstochowski sąd uznał, że sprawca działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Poza karą więzienia zobowiązał oskarżonego także do zapłaty zadośćuczynienia rodzinie zmarłego. Na dzisiejszą rozprawę Tomasz J. został doprowadzony z aresztu. Od wyroku z pierwszej instancji odwołała się zarówno prokuratura, która uważa, że mężczyzna miał bezpośredni zamiar pozbawienia życia duchownego i wniosła o wymierzenie mu kary dożywocia, ale także odwołuje się też obrona, według której oskarżony nie miał zamiaru pozbawienia duchownego życia. Chciał dokonać rozboju, a śmierć księdza była nieszczęśliwym wypadkiem. Tomasz J. dziś przed sądem ponownie przeprosił i powtórzył, że bardzo żałuje tego, co się stało. W życiu bym nikogo nie zabił, oświadczył i zapewnił, że choć chciał okraść księdza, to nie miał zamiaru pozbawić go życia.
0: Przypomnijmy, ksiądz Grzegorz Dymek zginął w lutym 2025 roku podczas napadu na plebanię. Miał 58 lat.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Jagiellonia Białystok grę w fazie ligowej Ligi Europy rozpoczęła od porażki 1-2 z Olympiakosem Pireus. Dziś wydaje się jeszcze trudniejsze zadanie czeka Lecha Poznań. Zagra z triumfatorem ostatniej edycji Ligi Konferencji Crystal Palace. Trener kolejorza Nils Frederiksen uważa jednak, że pojedynek z tak uznaną marką jest najlepszą motywacją.
4: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka cię dużo jakości i tego jestem pewien, ale to też jest jedna z przyczyn, dla których tak mocno czekamy na to spotkanie.
0: Mecz Lecha w Londynie rozpocznie się o 21:00.
5: Sprawdzamy prognozę pogody. Temperatura teraz już tylko spada. Słońce ładnie wpada tutaj do studia na Ostrowie Tumskim. We Wrocławiu nad ranem około 10 stopni, natomiast jutro na całym Dolnym Śląsku raczej pogodnie, acz zachmurzenie będzie spore. Maksymalnie 22 stopnie i tyle właśnie będzie w dniu jutrzejszym we Wrocławiu, a w pozostałej części Dolnego Śląska również ciepło. 19 stopni w Wałbrzychu, 15 najmniej w Szklarskiej Porębie.
2: Radio Rodzina.

Minęła godzina 18. Bardzo dziękuję za dzisiejsze wspólne popołudnie. Wszystkim życzę spokojnego wieczoru i jutrzejszego poranka zarówno. Do usłyszenia jutro. Wyjątkowo jutro ja będę w studiu Radia Rodzina po południu, więc przed nami na pewno ciekawe audycje, również konkursy. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.

0: Sejm daje zielone światło na areszty dla posła Wojciecha Króla. Prezydent z inicjatywą dotyczącą cen paliw. Wątpliwości co do ustawy nazwanej Lex Rolnik. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska. Prowadzi ona śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy procesie modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W głosowaniu za wyrażeniem zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Wojciecha Króla było 422 posłów, przeciw było 3 posłów, a 5 posłów wstrzymało się od głosu. CPN kontra PKN. Prezydent Karol Nawrocki wychodzi z własnym pomysłem, jak obniżyć ceny paliwa. Projekt nazywa się Paliwo kosztuje normalnie, czyli właśnie PKN. Trafi do Sejmu do końca tygodnia, zapowiada prezydencki minister Paweł Szefernaker.
1: I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
2: To jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć, doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
0: Odpowiadał minister finansów Andrzej Domański. Prezydent chce, żeby jego propozycją Sejm zajął się w przyszłym tygodniu. Natomiast jutro w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem dotyczącym nałożenia na koncerny paliwowe podatku od nadmiarowych zysków ma sfinansować obniżki paliwa. Polski rząd za zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Chodzi o unijne rozporządzenie. Nowe przepisy zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zakładają całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia, a założyć własne konto będzie można dopiero w wieku 15 lat. Według ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego to dobre zmiany, bo platformy społecznościowe nie biorą obecnie odpowiedzialności za najmłodszych użytkowników.
3: Już nikt nie będzie dzisiaj przymykał oczu w całej Unii Europejskiej na to, że gdzieś w Europie platforma cyfrowa jakakolwiek może niszczyć zdrowie psychiczne człowieka.
0: Polski resort cyfryzacji domaga się też, żeby komisja nałożyła 1 000 000 000 złotych kary na Metę, do której należą m.in. Facebook i Instagram, a chodzi o nieskuteczną walkę z fałszywymi treściami i oszukańczymi reklamami. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałas, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm pracuje nad przepisami nazywanymi Lex Rolnik. Jak mówi Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł już zrealizować.
4: Jeżeli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe.
0: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska.
5: Reklama.
6: Już 20 września na terenie przy Kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Lato się skończyło. Zoo nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez...
5: przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
10: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś imieniny Leona XIV w Watykanie to dzień wolny od pracy. W intencji papieża modli się dziś Polacy przy grobie Jana Pawła II. Koncelebrze przewodniczył mówiący po polsku substytut sekretariatu stanu arcybiskup Paolo Rudelli. Francja czeka na wizytę Leona XIV. Wszystko wskazuje na to, że będzie to przełomowa podróż apostolska. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś w liturgiczne wspomnienie świętego Roberta Bellarmina przypadają imieniny Leona XIV. W Watykanie jest to dzień świąteczny. Za Ojca Świętego modlili się dziś rano Polacy na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II. Miała ona charakter wyjątkowy. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił jeden z najbliższych współpracowników papieża, arcybiskup Paolo Rudelli. Jest on substytutem w sekretariacie stanu. W przeszłości pracował w nuncjaturze w Warszawie i tam nauczył się języka polskiego.
2: Dzisiaj nasza modlitwa kieruje się w sposób szczególny ku następcy świętego Piotra, Ojcu Świętemu Leonowi XIV, który obchodzi swoje imieniny. Powierzmy go Chrystusowi, dobremu pasterzowi, prosząc o tę samą łaskę, o którą sam Pan Jezus modlił się za Piotra, aby nie ustała Twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj Twoich braci.
1: Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, arcybiskup Rudelli przypomniał znaczenie miłosierdzia Bożego w nauczaniu Jana Pawła II.
2: W Warszawie podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski wypowiedział pamiętne słowa: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Święty Jan Paweł II wiedział, że chrześcijaństwo nie zaczyna się od doskonałości człowieka, lecz od spotkania z Chrystusem.
0: Wiadomości ze świata.
1: Za tydzień 25 września Leon XIV wyruszy w podróż apostolską do Francji. Może mieć ona charakter przełomowy, wynika z analiz przeprowadzonych przez francuski Instytut Badania Opinii Publicznej IFOP. Dla szerokiego odbiorcy będzie to w istocie pierwsza okazja, by dobrze poznać nowego papieża. Dla katolików natomiast może to być wydarzenie o długofalowych konsekwencjach, porównywalne do paryskiego SDM w 1997 roku.
3: Przez Francuzów niezwiązanych z Kościołem Leon XIV jest postrzegany przede wszystkim jako ostoja spokoju pośrodku chaosu współczesnego świata. Na pierwszy plan wysuwają się jego interwencje w sprawie Ukrainy i Strefy Gazy, a także wymiana zdań z prezydentem Trumpem. Dlatego Francuzi oczekują, że podczas swej wizyty Leon skupi się przede wszystkim na kwestii pokoju. Przypuszcza się również, że wizyta papieża tchnie nowe życie w Kościół we Francji do tego stopnia, że niektórzy spodziewają się nawet, że od tej pory będzie można tam mówić o pokoleniu Leona. Rzecznik Episkopatu zaznacza, że Ojciec Święty przybywa do Francji w okresie duchowego przebudzenia, o czym świadczy wysoka liczba młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Jego wizyta może rozniecić iskrę na sprzyjającym gruncie, powiedział biskup Bozo.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Radio Rodzina.

dip trip, fantasia.

Dip trip, lip fantasia.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja
1: parara.
2: Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan.
1: Ty napełniasz mnie i w nikim innym szczęścia nie ma.
0: Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
1: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
0: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina, Wrocław.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie.
1: Tu Radio Rodzina.